0: Feu de Paris, oui, c'est ça.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Chociaż lubię pić browara, jazda po nim mnie nie jara.
2: Wjeżdżamy z buta, z kopa w drzwi. Oni mają to poczuć w bebechach. To jest poważny temat. I tak gramy.
1: Czy ja mam być groźny?
2: To spikuj.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Halo, halo, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Witamy was serdecznie w ten piękny, niedzielny poranek. Wybiła godzina 6, więc to najwyższy czas, żeby sprawdzić, co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Chłodno, żeby nie powiedzieć rześko, przynajmniej na Mazowszu. 4 stopnie w Kozienicach to jest najchłodniejsze miejsce w kraju, a najcieplej w Świnoujściu, stopni niemalże 16, także musicie przyznać, że ta amplituda jest dość znaczna. A dzisiaj zachmurzenie na ogół duże, okresami opady deszczu, a na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. I bez opadów, natomiast na południowym wschodzie spodziewajmy się mgieł ograniczających widzialność do 300 metrów. Tutaj na drogach może być po prostu kiepsko. Temperatura maksymalna od 17 stopni do 21, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, bo od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, a wysoko w Sudetach powieje nawet do 60 km na godzinę. Także wszystko wskazuje na to, że to będzie niedziela z taką dość, no powiedziałbym, jesienną aurą, no ale wiecie jak jest. Czasem może lepiej jest odpocząć, bo nie musimy wychodzić z domu, bo pogoda przecież taka dziwna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ewa Mierzejewska, Mateusz Dziekoński i ja, Maciek Sampolski, kłaniamy się nisko i w takim przepięknym składzie mówimy wam dzień dobry. Dajcie znać, kto po drugiej stronie.

0: 6:10 na zegarach w studiu. Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Kawa jest?
1: Oczywiście.
0: Dobry humor jest?
1: Tak.
0: No to co? Możemy jechać chyba,
1: możemy
0: nie?
1: Możemy jechać, tak.
0: No i super, to wyjeżdżamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Myślę, że dobre humory mogą mieć też ci, którzy o tej porze zdecydowali się podróżować, bo dużo koloru zielonego na mapach i także służby nie informują o żadnych utrudnieniach po kolizjach i po wypadkach. Nie ma ich między innymi na A4 między węzłami Kędzierzyn-Kośle i Strzelce Opolskie w pobliżu Nogowczyc-Ton Opolski, fragment autostrady. Tam w nocy samochód osobowy uderzył w bariery, było zwężenie w kierunku Katowic, a teraz informacja, że 278 km autostrady w tym miejscu jest odblokowany. Sporo takich właśnie kolizji, że samochód osobowy uderzył w barierę, było w nocy, bo tak samo było na A2 między węzłami Skierniewice i Łowicz w pobliżu Łyszkowic. Tu z kolei na 386 kilometrze po takim zdarzeniu zablokowany był jeden pas w kierunku Poznania. Tu także, podobnie jak na A4, trasa jest już odblokowana. I jeszcze jedna informacja z A1. Odcinek między węzłami Grudziądz-Lisewo w pobliżu Działowa w Kujawsko-Pomorskim. Tu też, bez żadnych zaskoczeń, samochód osobowy wjechał w bariery. Zwężenie w kierunku Łodzi było na 107 kilometrze i właśnie teraz także. I stąd dobra informacja, że trasa jest już otwarta i kierowcy mają do dyspozycji całą szerokość autostrady. Jest sporo remontów, niektóre już trwają, niektóre dopiero zaczną się jutro. O tym będziemy mówić oczywiście w kolejnych serwisach. Ja tylko przypomnę o tym, że na trasie S7 w Warmińsko-Mazurskim w pobliżu Waplewa między Nidzicą i Ostródą remontowany jest ponad 11-kilometrowy fragment. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Nie spodziewamy się dzisiaj tam bardzo dużego natężenia ruchu, ale jeśli takie będzie, to wtedy będzie się tutaj korkowało. Na razie przejazd możliwy jest już właściwie bez problemów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w naszej aplikacji zameldował się kapelan. Dzień dobry, cześć i czołem. Melduje się kapelan z Niderlandów w ten niedzielny poranek, życząc miłego dzionka wszystkim i przede wszystkim bezpiecznych podróży do celu. Dziękujemy bardzo kapelanie i czekamy na więcej. Kto z nami? Dajcie znać.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: to oczywiście Fisze, Made i Tworzywo, a poza tym, że panowie nam zagrali, no to wy do nas mówicie.
1: Dzień dobry, moja ulubiona rodzinko. Tutaj Marcin z Michałowa. Jadę sobie aktualnie z Michałowa w Podlaskim do Sieradza. Jakbyście mogli dla mnie sprawdzić drogę, to będę wdzięczny, ale podejrzewam, że o tej godzinie to powinno być w miarę spokojnie. Tak więc będę z wami przez najbliższe 10 godzin. Życzę wszystkiego dobrego kierowcom szerokości, przyczepności i wytrwałości tym, co muszą pracować w niedzielę.
0: Dziękujemy bardzo, Marcinie. Przekazujemy oczywiście to wszystko w świat. Sieradz, Michałów. Jak widzę, droga jest jak najbardziej okej, także możesz jechać bez większych obaw. Dzięki, że jesteś z nami. I oczywiście czekamy na wasze głosy.

0: PRK, Polskim Radiu Kierowców. Trzy razy w ciągu każdej godziny informujemy Was o sytuacji w ruchu drogowym. Jeśli nas słuchacie od jakiegoś czasu, to doskonale o tym wiecie. Jeżeli jesteście nowi w naszej społeczności radiokierowcowej, tak, chyba tak można powiedzieć. No to oczywiście już teraz możecie się przekonać na własnej skórze, jak informujemy o tym, co na drogach się dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drogach na szczęście typowa niedziela rano, czyli bardzo mało, a właściwie żadnych utrudnień. No jedyne, co może sprawiać kierowcom, którzy są już w trasie, problemy, to jest pogoda, bo mamy przelotne opady deszczu, miejscami może być ślisko. Zresztą w nocy było sporo takich wydarzeń, że samochody osobowe wpadały w poślizg i uderzały w bariery. I gdzie pada w tej chwili? Na Pomorzu Zachodnim, na Pomorzu Środkowym, w części Lubuskiego, zwłaszcza w okolicach Gorzowa, także na styku województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, ale tak jak mówię, to są przelotne opady, nie bardzo intensywne. Z biegiem dnia one będą przesuwać się w głąb kraju, ale będą też jednocześnie zanikać. Więc naprawdę tego deszczu dziś niewiele i warunki do jazdy powinny być tak jak i teraz dobre. Jedyne problemy, jakie są i o których mówimy, to są remonty, które są prowadzone między innymi na A1. Teraz oczywiście żadnych spowolnień nie widać, ale ważna jest informacja dla tych, którzy A1 podróżują często, bo tu zakończyły się w ostatnich dniach prace między węzłami Pelplin i Kopytkowo na jezdni w kierunku Łodzi, a zaczęły się między Swarożynem a Stanisławiem. No i tutaj rzeczywiście na tym odcinku Swarożyn-Stanisławie, a nawet kawałek dalej do miejscowości Malenin, prowadzone są prace drogowe na jezdni w kierunku Gdańska. Jest zwężenie do jednego pasa, więc tutaj trudna sytuacja dla tych, którzy podróżują w kierunku Gdańska, a w przeciwną stronę przypominam, że są jeszcze cały czas prace między Warlubiem i Marzami. Tutaj jest także zwężenie do jednego pasa, ale w tej chwili oczywiście żadnych utrudnień tutaj nie widać. Natężenie ruchu jest bardzo małe. Jeśli chodzi o A1, no to przypominam także o tym remoncie między węzłami Piekary Śląskie i Pyrzowice. Tutaj ponad 3-kilometrowy fragment jest remontowany, jest tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli wy, drodzy słuchacze, widzicie coś niebezpiecznego na swojej trasie, to oczywiście zachęcamy was do tego, żebyście dali nam znać. My te wiadomości naturalnie przekażemy światu, a to wszystko w naszej mobilnej aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: Jeżeli jesteście dzisiaj w Toruniu lub okolicach, no to mogę wam sprzedać taką ciekawostkę, że trwa tam Toruński Festiwal Smaków, gdzie króluje kuchnia historyczna i regionalne przysmaki. Czyli przyznam się szczerze, dla mnie akurat perspektywa bardzo, bardzo kusząca. Mam nadzieję, że dla was również. Toruń stał się w ten weekend kulinarnym sercem Pomorza i Kujaw. Jeszcze dzisiaj to wydarzenie trwa na terenie Muzeum Etnograficznego. I mówił o tym organizator, profesor Jarosław Dumanowski, historyk sztuki kulinarnej i szef Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK.
1: Program jest bogaty i atrakcyjny. Mamy, ogólnie mówiąc, całą serię zajęć dla dzieci, warsztatów, pokazów kulinarnych i degustacji. Takich, które nawiązują do historii, do przeszłości, do regionu, bo takim hasłem przewodnim, mamy taką debatę, jest nasze jedzenie swojskie i światowe. W programie mamy także wycieczkę i warsztaty ze zbierania, rozpoznawania dzikich roślin.
2: Filip Malinowski, Chwast Pras. Rzadko kto sobie zdaje sprawę z tego, że jedzenie rośnie pod naszymi nogami.
3: Generalnie uważam, że bardzo ciekawe jest właśnie tak pozyskiwane zioła, rośliny i też interesuje kuchnią roślinną.
4: Ta gwiazdnica rośnie pośród jednej z najstarszych przypraw, jakich używali nasi przodkowie, czyli bluszczyka kurdybanka. Pobudza trawienie. W głowie sobie nazywam to taką polską kolendrą.
5: Wszystko wygląda bardzo smakowicie. Co nam się zasmakuje, to myślę, że będziemy próbować.
0: Bluszczyk kurdybanek, ale super. Festiwal zakończy się dzisiaj pokazem kuchni historycznej i krzyżackiej oraz zaskakującym, słodko-wytrawnym widowiskiem kulinarnym pod tytułem Ślimaki w pierniku. Wstęp jest bezpłatny. Jeżeli się tam wybieracie, no to dajcie znać, bo mnie to chyba zachęcili.

0: 10 minut zostało nam do 7. To jest idealny czas, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nic się nie zmieniło, więc ta sytuacja jest bardzo dobra. Nie mamy informacji nadal od służb o utrudnieniach po wypadkach i po kolizjach. I oby ta sytuacja oczywiście jak najdłużej się utrzymała, więc właściwie będziemy mówić głównie o remontach i właśnie spowolnieniach spowodowanych przez te remonty. Tak jest między innymi na S1 na wysokości Przybędzy. To jest odcinek między granicą państwa a Żywcem. Tutaj prowadzone są prace w dwie strony, no i właśnie z tego powodu między Przybędzą a Żywcem już właściwie są spowolnienia w obie strony. Tutaj jest zwężenie. Jeśli chodzi o dojazd do samej granicy w Zwardoniu, to tutaj spowolnienie nie widać. No chociaż przed na wysokości miejscowości Laliki tutaj są delikatne spowolnienia. Tu powód jest ten sam, czyli prowadzone prace drogowe. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to tak jak wspominałam, dużo koloru zielonego. Przypominam tylko o tym, że w zachodniej i północno-zachodniej części kraju przechodzą delikatne opady, więc tam może być miejscami ślisko. No, poza tym można jechać bez żadnych problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasza mobilna aplikacja albo numer telefonu 22 513 i 4 jedynki. Tymi kanałami przyjmujemy informacje od Was i nie tylko te drogowe.

0: Jesień coraz mocniej zaczyna się rozpychać w naszym kraju. Aura dzisiaj, no niestety, do najlepszych należeć nie będzie. Ten, kto chciał się dzisiaj opalać, no to może się srogo rozczarować.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A to dlatego, że zachmurzenie będzie dzisiaj duże. Na wschodzie i południowym wschodzie możemy zobaczyć większe przejaśnienia, ale to by było na tyle. Do tego oczywiście opady deszczu. Na wschodzie i południowym wschodzie, czyli tam, gdzie ma być troszeczkę więcej tego słońca, teraz o poranku mogą utrzymywać się jeszcze mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Ponadto temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni. Także tutaj jakaś bluza, jakiś polarek będzie chyba nieodzowny, jeśli chodzi o tę niedzielę. Tym bardziej, że w rejonach podgórskich mamy od 15 do 17 stopni Celsjusza. Więc jeśli ktoś tam na przykład spędza swój urlop, no to też będzie musiał się troszkę cieplej ubrać. Aktualnie cieplej na pewno muszą ubrać się mieszkańcy Mazowsza. W Kozienicach 4 stopnie na plusie i to niecałe. Najcieplej zdecydowanie wciąż na północy. Nocnym zachodzie, czyli w Świnoujściu, stopni 16. Co do warunków atmosferycznych, to jeszcze oczywiście wiatr, ten będzie słaby i na zachodzie kraju może nam troszkę mocniej powiać. Do tego w Sudetach będzie on najsilniejszy, bo osiągnie nawet 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ewa Mierzejewska, Mateusz Dziekoński i ja, Maciek Sampolski. Mówimy wam dzień dobry, witamy, cześć i zapraszamy do wspólnej jazdy z PRK, Polskim Radiem Kierowców.

0: to oczywiście Bajm i Beata Kozidrak, a to rzecz jasna jesteśmy my, Polskie Radio Kierowców, a w Polskim Radiu Kierowców, jak to zwykle u nas bywa, wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy sytuację.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja jest cały czas dobra i to oczywiście cieszy tych, którzy na dziś planują trasę. No i właśnie, w zależności od tego, gdzie tę trasę planujecie, mogą być pewne utrudnienia wynikające z prowadzonych prac drogowych. Mówiłam ostatnio o tym odcinku Żywiec z Wardoń. Na S1 tutaj są prowadzone remonty. Jutro także zacznie być kontynuowany remont na drodze krajowej numer 48. Na odcinku Inowłódz Poświętne, to jest oczywiście województwo łódzkie, tutaj pracami łącznie zostanie objęty odcinek o długości 6,5 km. Te prace będą prowadzone od jutra do soboty włącznie, między 7 a 20 codziennie. Będą prowadzone w dwóch miejscach jednocześnie i będzie chodziło o ułożenie dwóch warstw nawierzchni wiążącej i ścieralnej. W miejscu prowadzonych prac, czyli to będą dwa kilkusetmetrowe odcinki, będzie ruch sterowany ręcznie i będzie odbywał się na przemian jednym pasem. Dodatkowo będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania. I jeszcze jedna ważna wiadomość, gdyby było załamanie pogody i pogoda była deszczowa w ciągu najbliższego tygodnia, wtedy terminy robót będą się przesuwały, bo potrzebna jest do układania nawierzchni sucha i bezdeszczowa pogoda. No i tutaj oczywiście apel od służb o stosowanie się do ograniczeń prędkości i zachowanie w miejscu prowadzonych prac szczególnej ostrożności.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas czekamy na wasze głosy w aplikacji. A propos tych drogowych tematów, ale a propos tego, gdzie teraz jesteście, co robicie i jak tam wasz poranek przebiega, o tym też możecie albo napisać, albo nagrać wiadomość głosową.

A my w Polskim Radiu Kierowców dzisiaj będziemy zabierali was na spacer. W niedzielne poranki na naszej antenie rozmawiamy o tematach turystycznych, rekreacyjnych, podróżniczych, jak zwał, tak zwał. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiali o spacerach właśnie, ale nie takich zwykłych spacerach, na przykład po parku, dla przyjemności, które oczywiście są fantastyczne i to nie ulega dyskusji, a o tematyce takich spacerów tematycznych, jakby nie było. Tak, spacery zyskują na popularności w ostatnim czasie, przynajmniej z moich obserwacji tak wynika. No i tak myślę, że to dość ciekawa sprawa. Jak organizuje się takie spacery, jak one w ogóle powstają, jak program takich spacerów powstaje i jak to wygląda, że ktoś wpada na pomysł, żeby zrobić spacer tematyczny śladami znanego serialu po mieście na przykład. I jak to wygląda, z czym to się je i o co w tym wszystkim chodzi. O tym będziemy oczywiście rozmawiać na naszej antenie po godzinie 8, ale może wam zdarzyło się w ostatnim czasie, czy nawet w ogóle wziąć udział w takim wydarzeniu, pójść z przewodnikiem na przykład po waszym mieście i co was w trakcie takiego spaceru zaskoczyło. Jestem bardzo ciekawy, czy macie takie doświadczenia, czy już macie na koncie taki spacer na przykład i co było fajne i co wam się podobało. Czekam na wasze głosy w aplikacji i cały czas pamiętajcie o tym, że możecie komunikować się z nami właśnie przez te aplikacje, głosówkami albo wiadomościami tekstowymi.

0: O, Ewa, dobrze, że jesteś. Byłaś kiedyś na takim spacerze tematycznym?
1: Byłam.
0: A jaki był temat tego spaceru? Nie pamiętasz?
1: Nie, pamiętam. Wiesz co, no. Coś to było o miejscach związanych z Chopinem w Warszawie.
0: O, no.
1: No i oczywiście skończyło się to wszystko przy Muzeum Chopina, ale wcześniej chodziliśmy po różnych miejscach, które w jakiś tam, a tu studiował, a tu coś tam, a tu był, a tu, no. Takie.
0: Fajna sprawa.
1: Bardzo fajna.
0: Się mega dużo można dowiedzieć z tych
1: to
0: spacerów.
1: Prawda. Dużo jest. W Warszawie na przykład jest bardzo dużo. Są i nie wiem, dużo historycznych. Powstańcze. Tak. Też poświęcone określonym osobom. Są też, i to też byłam, i to też było super, no. że to było poświęcone różnym ptaszkom.
0: O,
1: które akurat po Ursynowie to było i można było zobaczyć, gdzie one są i można że trochę nauczyć się rozróżniać, ale żałowałam jednej rzeczy, że nie wzięłam lornetki.
0: To no. Następnym razem będziesz tak. Mądrzejsza.
1: I to też
0: wiedzę.
1: Było super, więc fajnie.
0: Ekstra klasa. Jestem ciekaw, jak to wygląda u was. Czy wy byliście na takiej imprezie, na takim spacerze i czy wam się podobało? Dajcie znać. A my odwdzięczamy się oczywiście informacjami z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A one cały czas są dobre. Jedyna niespodzianka, mogą napotkać kierowcy, to jest pogoda. Zwłaszcza jeśli podróżują po zachodniej i północnej części kraju. Tam przechodzą przelotne opady deszczu. One z biegiem dnia będą przesuwać się w głąb kraju, ale będą też zanikać. Jeśli chodzi o sytuację na trasach, jest ona dobra, natężenie ruchu jest małe. Dodatkowo nie mamy żadnych informacji od służb niepokojących, które sugerowałyby, że coś złego dzieje się na trasach. Ja zresztą tę sytuację monitoruję, także na mapie nie widać żadnych spowolnień, poza tymi miejscami, w których prowadzone są remonty i są zwężenia. I tak jest na przykład na trasie A1 w dwóch miejscach, jadąc od strony Grudziądza w kierunku Trójmiasta. Tutaj po pierwsze jest zakończony remont między węzłami Pelplin i Kopetkowo na jezdni w kierunku Gdańska, a został rozpoczęty między węzłami Swarożyn i Stanisławie. Tutaj widać, że jest zwężenie do jednego pasa na jezdni w kierunku Gdańska. Nie ma korka, ale widać rzeczywiście, że tu jedzie się po tym zwężeniu nieco wolniej. W przeciwną stronę podobna sytuacja między Warlubiem a Rulewem, czyli między Warlubiem a Nowymi Marzami. Patrząc szerzej, tutaj taka sama sytuacja, czyli zwężenie do jednego pasa, ograniczenie prędkości także w miejscu prowadzonych prac. No i właśnie z tego powodu kierowcy tutaj także jadą wolniej niż jechaliby, gdyby tego remontu nie było.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kto z nami, kto po drugiej stronie? Dajcie znać. Czekamy na sygnał oczywiście w aplikacji i nie tylko na tematy drogowe, ale też na tematy spacerów tematycznych na przykład, albo tego, jak wasz poranek przebiega. Czy już po śniadaniu, czy przed, czy kawa już wypita. To wszystko oczywiście nas interesuje.

To oczywiście Breakout na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Naturalnie cały czas pytam was o to, jakie są wasze doświadczenia ze spacerami tematycznymi, bo o tych spacerach będziemy sobie rozmawiać, a w międzyczasie takie ogłoszenie. Sobiesław Zasada, wyobraźcie sobie, 96-latek zapowiedział, że wystartuje w tegorocznej edycji słynnego rajdu Gran Premio Argentino Historico i weźmie w nim udział pierwszy raz od 60 lat, bo pan Sobiesław Zasada, jak ogólnie wiadomo, jest legendą, jeśli chodzi o sporty motorowe nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I pan Sobiesław w roku 67, zdaje się, w tym rajdzie startował. I nie inaczej będzie w tym roku. A to wszystko ogłosił przy okazji setnych urodzin kolejnej legendy polskiej motoryzacji, czyli Longina Bielaka.

0: 10 minut zostało nam do godziny 8. Ewa już w studiu, a więc no co, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wyjeżdżamy i bardzo dobra informacja, jak Polska długa i szeroka. Nie mamy żadnych niepokojących informacji od służb dotyczących utrudnień po kolizjach i po wypadkach. Jeśli chodzi o to, co na drogach się dzieje, no to pogoda dyktuje te warunki. Mówiłam już o tym, że na zachodzie i północnym zachodzie przelotnie pada i taka sytuacja utrzyma się mniej więcej do południa, kiedy te opady przeniosą się w głąb kraju. A druga rzecz to oczywiście prowadzone remonty, te, o które już są i trwają, o tych już mówiłam, a dodatkowo są takie, które rozpoczną się jutro i to jest między innymi A1, chodzi o odcinek między węzłami Piątek i Kutno, najezdnie w kierunku Gdańska, tu będzie wymieniana dylatacja i te prace rozpoczną się jutro, a zakończą w piątek około południa. Jazda będzie możliwa tam jedynie prawą stroną jezdni przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę, no i tutaj prośba od służb o rozwagę i stosowanie się do oznakowania. I tutaj te prace są przełożone na przeciwległą jezdnię, bo w zeszłym tygodniu były prowadzone na tej w kierunku Łodzi. No i teraz jeszcze informacja jednak od służb, dosłownie sprzed chwili. Trasa 79, odcinek Sandomierz-Kraków w pobliżu Wyszogrodu, to w Świętokrzyskie. Samochód osobowy uderzył w bariery, policja kieruje ruchem na przemian jednym pasem. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Do tego zdarzenia doszło na 290 km tej trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Już za chwileczkę, już za momencik, na zegarach godzina 8, a wy do nas wysyłacie wiadomości głosowe.
1: Cześć, Renadejko, Paweł z Forda z tej strony. Jak już pytacie, jak tam poranek przebiega u niektórych, to ja się melduję od samego rana. Podróż w samochodzie, kawa popijana w trakcie, dzisiaj spacer tematyczny po lesie. Tematem spaceru będą grzyby. Tutaj taki grzybek, tutaj taki grzybek, a tam jeszcze inny grzybek. Może się uda troszkę nazbierać. Życzę wszystkim miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Fajnie, super. Dziękujemy i wysyłaj zdjęcia grzybów, które udało się znaleźć, żeby nie powiedzieć upolować. No i pod tę grzybową atmosferę sprawdzamy, jaka będzie pogoda.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Powiem szczerze, że jeśli ktoś nastawia się w najbliższych dniach na grzybobranie, no to warunki atmosferyczne sprzyjają porostom grzybów i innych takich rzeczy, no bo generalnie będzie dość rzeźko, no i do tego mokro, czyli na grzyby jak znalazł. Generalnie w tej chwili 16 stopni w Świnoujściu, to jest najcieplejsze miejsce w kraju, a w Zakopanem stopni 4 i to jest najchłodniejsze miejsce na naszej mapie pogodowej. Generalnie od 17 do 21 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 15 do 17 stopni. Zachmurzenie duże, na wschodzie i południowym wschodzie może się gdzieś tam gdzieniegdzie przebijać słońce, natomiast generalnie spodziewajmy się opadów, deszczu, no i jeszcze lokalnie mgły mogą nam się utrzymywać. Wiatr słaby i umiarkowany, także nie będzie nas tutaj za bardzo ochładzał, ale tak rzecz ujmując jednym słowem, no to już jesień do nas chyba zawitała na dobre.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ewa Mierzejewska, Mateusz Dziekoński, Maciek Sampolski, kłaniamy się nisko i witamy was serdecznie w Polskim Radiu Kierowców, jeśli dopiero co do nas dołączyliście, a w tej godzinie zabieramy was na spacer. I to nie byle jaki, bo tematyczny.

0: To oczywiście Hej i Kasia Nosowska. Zachęciła nas pani Kasia troszkę do drzemki, mi się wydaje, ale to absolutnie
1: nie, o to nam
0: nie jest pora na drzemkę. Właśnie, bo my mamy oczy szeroko otwarte na to, co dzieje się na drogach zwłaszcza. I na te drogi teraz wyjeżdżamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jedno większe utrudnienie i to jest droga krajowa numer 79 w Świętokrzyskiem na trasie Sandomierz-Kraków w pobliżu Wyszogrodu. Tutaj samochód osobowy wjechał w barierę i obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 290 km. Poza tym sytuacja na trasach i krajowych, i na autostradach, i drogach ekspresowych jest dobra. Jedyne utrudnienia wynikają z prowadzonych remontów. O nich oczywiście mówimy dość często, a teraz sprawdźmy sytuację na granicach. Chodzi o granicę polsko-ukraińską i jeśli chodzi o te przejścia graniczne, to nie ma dużych kolejek, ale są jednak one. Sprawdźmy, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych. Tutaj szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy przy wyjeździe z Polski w Dorohusku to 29 godzin. Dla samochodów ciężarowych, dla małych ciężarówek 3 godziny. W Chrebennem 15 godzin. W Budomierzu bez kolejki. W Korczowej 11 godzin, w Medyce 15 godzin, w Krościenku, tutaj przypomnijmy, to jest, tam dopuszczone są pojazdy o dopuszczonej masie całkowitej poniżej 7,5 tony, tutaj przejazdy odbywają się na bieżąco. Kolejki są też przy wyjeździe autokarów z Polski, w Dorohusku czekają one na rozpoczęcie odprawy około 6 godzin, w Chrebennem 3, w Budomierzu 4, w Korczowej 8, w Medyce 2, w Krościenku podobnie jak w poprzednim przypadku bez żadnych utrudnień. I jeśli chodzi o samochody osobowe, to kolejki są przy wyjeździe w Zusinie 3 godziny, w Chrebennem 2, w Korczowej 3, w Medyce 2.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tak a propos tych spacerów tematycznych.
3: Witajcie drodzy redaktorzy najlepszego radia w Polsce. Na temat wycieczek tematycznych. Byliśmy kiedyś z żoną na zaproszenie naszych przyjaciół na Wyspach Brytyjskich i mieliśmy przyjemność być na wycieczce tematycznej w miejscowości Port Isaac w Kornwalii, gdzie był kręcony serial Dr. Martin. Byliśmy jego fanami, chyba nadal jesteśmy. No i było super.
1: Ale, no ekstra, ale czad.
0: Ja zazdroszczę w całej rozciągłości. Mam nadzieję, że wy macie równie dobre wspomnienia ze spacerów tematycznych, co nasz słuchacz, a my o tym temacie będziemy mówili w zasadzie to już za chwilę.

0: zgodnie z obietnicą będziemy rozmawiali teraz o spacerach tematycznych, z czym to się je, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i nomen omen, naszą przewodniczką po tym temacie będzie pani Magdalena Łuczyn, przewodnik inspiracji, przewodniczka po Lublinie. Dzień dobry, pani Magdaleno.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam atmosferka w Lublinie, jak pogoda?
1: Pogoda jest wspaniała, jest ciepło i słonecznie.
0: Ciepło i słonecznie, a prognozy są takie, że ma padać deszcz i ma być pochmurno, więc bardzo się cieszę, że przynajmniej o poranku to się jak na razie nie sprawdza. No dobrze, pani Magdo, to przewodnik inspiracji. Cóż to za zaszczytny tytuł? Może nam pani uchyli rąbka tajemnicy? O co w tym w ogóle chodzi?
1: Tak, przewodnik inspiracji to jest taka idea miejska. To nie oznacza, że jestem przewodniczką w ogóle miejską. To jest idea, która powstała prawie dekadę temu, po to, żeby osoby, które mają taką swoją zajawkę, jakiś swój spacer, jakąś taką ideę fix, mogły podzielić się z innymi mieszkańcami Lublina swoją trasą, swoim zainteresowaniem. I właśnie w taki sposób ja dołączyłam do grona przewodników inspiracji, bo zainteresowana byłam dzielnicą Bronowice w Lublinie. Teraz Bronowice, myślę, że przeżywają swój taki renesans. W tamtym czasie dzielnica Bronowice w Lublinie miała złą opinię, złą reputację jako takie miejsce niebezpieczne, szemrane, gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Dwa tygodnie temu robiłam spacer po dzielnicy Bronowice i przyszło równo 100 osób.
0: Wow, naprawdę. Serdeczne gratulacje, bo to tylko świadczy o tym, jak bardzo popularna jest ta forma turystyki, no i że pani osoba również też przyciąga zainteresowanych do tych spacerów. Właśnie miałem zapytać, jak długo już pani prowadzi te spacery dla Lublinian i nie tylko dla Lublinian.
1: No to powiedziałabym, że prawie dekadę, ale to jest trochę na wyrost, bo to jest 8 lat.
0: Okej, okay, czyli już pewne doświadczenie w tym temacie pani ma. A jak, tak. Jak powstał ten pomysł w ogóle? Bo wydaje mi się, z tego co pani powiedziała, no, że była ta idea tych przewodników inspiracji i czy to w pani przypadku właśnie tak było, że zobaczyła pani, że jest coś takiego i o, teraz to ja będę oprowadzać ludzi po Bronowicach na przykład.
1: To wynikło z tego, że kiedy przyjeżdżali jacyś goście do nas, do mnie, do domu, to ich oprowadzałam i właśnie po różnych krzakach, takich miejscach mniej znanych, jakichś pustostanach, wtedy też dużo robiłam urbexu. I kiedy się pojawił pomysł na przewodnika inspiracji, to pomyślałam, o, to jest coś dla mnie. Ale już wcześniej dużo oprowadzałam znajomych, jakieś takie osoby, które przyjeżdżały do miasta. I to właśnie nie takimi popularnymi trasami, które są dostępne gdzieś tam na mapach, tylko właśnie tak trochę off-roadowo.
0: Mniej i się okazało, oczywiście. Że
1: tak, mniej oczywiście. I okazało się, że wiele osób to właśnie interesuje, kręci, że właśnie tego potrzebują. I pomyślałam, że to jest właśnie to.
0: A pamięta pani swój pierwszy taki spacer oficjalny już z tym tytułem przewodnika? Czy to był jakiś stres dla pani, czy raczej już taka normalka?
1: Oczywiście, że to był stres, bo zawsze jak się robi coś pierwszy raz, to człowiek się stresuje, przynajmniej w moim przypadku. Ale to była wielka przyjemność. Startowaliśmy spod drzewa, które gdzie kiedyś rósł baobab.
0: Na Placu Litewskim, tak.
1: Na Placu Litewskim, tak. To jest takie centralne drzewo, które dosłownie kilka miesięcy wcześniej było wycięte. I poszliśmy na spacer. Bardzo się stresowałam. Nie wiedziałam, czy to się, jakby ta moja idea się sprawdzi. Okazało się, że było wspaniale. Ludzie byli zachwyceni. Zdobyłam wiele ciekawych kontaktów. I okazało się, że wiele osób interesuje się takim chodzeniem poza szlakiem. Trochę po pustostanach, trochę po różnych takich właśnie krzakach, zakamarkach, jakichś takich nieznanych miejscach. A największy komplement, jaki wtedy dostałam, to było: gdyby nie pani, w życiu bym tutaj nie przyszła.
0: O, i to jest najpiękniejsze w tych spacerach, w tym chodzeniu po krzakach, jak to pani określiła pięknie, że można dotrzeć tam, gdzie normalnie by się nie poszło. I myślę, że to jest jeden z lepszych aspektów tych właśnie spacerów tematycznych.

0: 30 minut po godzinie 8. Ewa Mierzejewska w studiu, w pełni energii, przygotowana i gotowa do
1: i
0: drogi.
1: Jedziemy.
0: Tak więc jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A sytuacja na trasach jest nadal bardzo dobra, z wyłączeniem jednego miejsca w Świętokrzyskiem, tutaj na 79 na trasie Sandomierz-Kraków. W pobliżu Wyszogrodu samochód osobowy uderzył w barierę i mamy informację o ruchu naprzemiennym w tym miejscu na 290 km. Ale mamy też informację od służb, że tutaj ta organizacja ruchu powinna potrwać do godziny 8.30, czyli już, i z drugiej strony też nie widać tutaj już żadnych utrudnień, więc prawdopodobnie udało się służbom odblokować ten przejazd, ale jeszcze o tym nie poinformowały. W każdym razie ta najważniejsza informacja dla kierowców jest taka, że jest w tym miejscu już tylko niewielkie spowolnienie. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to sytuacja wygląda dobrze. Jedyne utrudnienie, jakie może, jedna właściwie rzecz, która może sprawiać kierowcom problemy, to jest pogoda. Przelotne opady deszczu dziś w zachodniej i północno-zachodniej części kraju. One będą przesunęły się w głąb Polski w ciągu dnia, ale będą też słabnąć, więc tutaj na zachodzie, na północnym zachodzie może być miejscami ślisko i przed tym także naszych słuchaczy ostrzegamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już za chwileczkę, już za momencik wracamy do naszego spaceru tematycznego, rzecz jasna.

0: Nie tylko na szczycie, ale na przykład na spacerze też możemy się spotkać. Rozmawiamy o spacerach tematycznych, czyli o takiej fantastycznej formie spędzania czasu, gdzie ktoś bardzo, bardzo zaznajomiony z okolicą na przykład oprowadza nas po jakimś ciekawej części naszego miasta. Albo w temacie tej dzielnicy na przykład, albo jakiejś książki, albo serialu i generalnie o tym dzisiaj rozmawiamy. Pani Magdalena Łuczyn dalej z nami. Pani Magdaleno, te spacery, jak pani sobie je przygotowuje, czy to jest tak, że to się wszystko bierze jakby z pani doświadczeń? Znaczy, idzie pani gdzieś na przykład przez te Bronowice, o których pani mówiła, i jest takie, o, to jest super miejsce, muszę tam zabrać swoich uczestników spaceru.
1: Trochę tak, ale też za każdym razem, kiedy przygotowuję nową trasę, nawet po tym samym miejscu, po tej samej dzielnicy, robię kwerendę.

0: Kwerendy w archiwum państwowym. Najlepiej, żeby to było w archiwum państwowym. Dlatego, że na przykład taka dzielnica jak Bronowice, chociaż też czasami oprowadzam po Kośminku, też nieopodal jest dzielnica za Cukrownią. I kwerenda jest potrzebna po to, żeby znaleźć rzetelne materiały o danym miejscu, o danych budynkach, historii okolicy. Podam przykład. W Lublinie jest ulica Bronowicka i przy Bronowickiej 3 jest budynek. Obecnie jest on w remoncie, jest on, no, będą się tam inne rzeczy działy, ale wcześniej była tam szkoła, było przedszkole, a pierwszym miejscem, użytecznością tego miejsca była miejska rzeźnia.
1: O proszę.
0: Gdyby ktoś teraz przyszedł tam na Bronowicką 3 w Lublinie, nigdy w życiu by nie pomyślał, że w tym miejscu na początku XX wieku była miejska rzeźnia.
1: Powiem pani szczerze, że takie ciekawostki to naprawdę przyjmuje się z wielkim zadowoleniem i satysfakcją, przynajmniej w moim przypadku, bo chociaż rzeźnia może nie brzmi jakoś szczególnie zachęcająco, no to niesamowite to jest to, jak to miasto potrafiło się zmienić na przestrzeni wieków i to, do jakich informacji w ogóle można dotrzeć w ramach tego, co pani mówi.
0: Tak, i żeby wiedzieć taką rzecz dokładnie, to nie mogłabym zapytać mieszkańców, bo nikt już tego nie pamięta. Te informacje wydobyłam z Archiwum Państwowego, łącznie z w ogóle planami budynków, listami różnymi, korespondencją nawet pomiędzy kontrahentami, co było w ogóle bardzo ekscytujące. Na takim właśnie ładnym papierze, pisane pięknym pismem, piórem. No i stąd wiem, że tam była rzeźnia miejska, która zresztą sprawiła, że sam park Bronowicki przestał być taki popularny, bo jak można się domyślać, na początku XX wieku warunki w rzeźni nie były takie zbyt higieniczne.
1: Tak, i chodzenie po tym parku pewnie nie było najprzyjemniejszą rzeczą do zrobienia.
0: Tak, dokładnie, więc zresztą też po II wojnie światowej ta rzeźnia została zlikwidowana w tym miejscu, ponieważ już nie spełniała standardów i też nie była tak wydajna, jakie były potrzeby po prostu na rynek też zagraniczny.
1: Jasne.
0: No i została jakby nowa rzeźnia, która i też już nie istnieje nawet przy ulicy Turystycznej.
1: Ależ niesamowite. Niesamowite jest to, jaką wiedzę można pozyskać w tych papierach się zagłębiając i ja jestem przekonany, że to jedna po prostu z kilkudziesięciu, o ile nie kilkuset historii, które pani opowiada w trakcie tych spacerów. No dobrze, wróćmy do tych spacerów właśnie, bo ja jestem bardzo ciekaw, kto tam na tych spacerach się pojawia. Czy to są generalnie mieszkańcy Lublina, czy turyści też przychodzą i jak to się jakby składa?
0: Znaczy, przede wszystkim, kiedy zaczęłam oprowadzać po mieście, moją główną grupą docelową to byli sami mieszkańcy. Bo jest bardzo dużo spacerów dla turystów, śladami różnych tam legend, koziołków i tak dalej, a zauważyłam, że sami mieszkańcy mają, nie wszyscy, ale wiele osób nie ma dostatecznej wiedzy na temat miasta, w którym żyją. Więc na początku to było dla samych mieszkańców i tak właśnie zostało. Czasami przychodzą osoby na taki spacer sentymentalny i miałam i takiego bardzo starszego pana, i taką bardzo starszą panią, która przyszła z wnuczką, żeby tak po prostu ostatni raz, pani była po 80, poruszała się o lasce, żeby ostatni raz przejść śladami tych miejsc, gdzie się wychowywała, gdzie dorastała.
1: Piękna rzecz.
0: Mam też nowych mieszkańców, bo właśnie Bronowice się rozrastają, pojawiają się nowe bloki, łącznie z tym nowi mieszkańcy, więc osoby, które chcą zobaczyć w ogóle, gdzie mieszkają i o co chodzi, co też jest super. I to mnie bardzo wzrusza i to mnie bardzo cieszy i też pozyskuję przy okazji nowe historie, bo nie ukrywam,
1: no właśnie.
0: Bo tak jak pan pytał na samym początku, bo czasami robię kwerendę i znam historię taką, powiedzmy, twardą, ale przy okazji dowiaduję się różnych takich smaczków i ciekawostek. Na przykład, gdzie na Skibińskiej w czasach komunizmu była melina, w której można było kupić
1: Wiadomo co.
0: Tak,

0: Właśnie. Albo na przykład mięso. O. Które też było reglamentowane, tak, trudno dostępne. Tego rodzaju smaczki.
1: No tego w kwerendzie raczej takich rzeczy nie ma. Pani Magdo, temat oczywiście fantastyczny, będziemy kontynuowali go po godzinie 9:00. No, drodzy słuchacze, tak jak słyszycie sami, jest na co czekać, także zostańcie z nami.

0: Ależ ekstra klasa. Oglądam sobie takie obrazki w telewizji i non-stop pokazują grzyby. Powiem szczerze, że aż chciałoby się pójść na takie grzybobranie. Przyznam się szczerze, że byłem już dwa razy w tym roku. A ty,
1: naprawdę?
0: Ewa? Już grzybki zaliczone?
1: Nie. Nie? Ja tylko to traktuję jako spacer po lesie, bo nie umiem zbierać grzybów.
0: Czyli hołdujesz w zasadzie złów i wypuść.

0: nie, wiesz co, nawet tylko oglądam je.
1: O, bardzo,
0: i myślę sobie,
1: bardzo dobrze.
0: No może, ale nie jestem pewna, więc nie będę tykać.
1: Ekstra. To spacer tematyczny jak znalazł. Śladem grzybów,
0: śladem grzybów.
1: I innych tych podobnych. Super. Tak. Jedźmy na drogi, wyjeżdżajmy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Niewielkie spowolnienie widać na drodze krajowej numer 79 na trasie Sandomierz-Kraków w pobliżu Wyszogrodu. Tu na 290 km samochód osobowy uderzył w barierę. Policja kieruje ruchem na przemian jednym pasem. I tutaj miały o 8.30 zakończyć się te utrudnienia w ruchu, ale przedłużają się. No, z drugiej strony trudno się dziwić, jest niedziela, więc pewnie służby drogowe pracują trochę wolniej niż zwykle, w związku z tym na pewno tutaj jeszcze nie ma lawety i niestety cały czas ten ruch naprzemienny jest. Poza tym patrzę cały czas także na Zakopiankę. Niestety nie widać dużego natężenia ruchu w kierunku Zakopanego i w przeciwną stronę. Delikatnie tutaj widać, że już jest więcej samochodów w okolicy Boronina, ale też pogoda na Podhalu nie najlepsza, w związku z tym dużego ruchu i w jedną, i w drugą stronę jeszcze nie ma. Więc na przykład, jeśli ktoś jest w Zakopanem i będzie wracał dziś do Krakowa albo dalej gdzieś na północ kraju, to w tej chwili swobodnie może jechać bez żadnych utrudnień i bez żadnych spowolnień, co w przypadku zwłaszcza tego podhalańskiego odcinka Zakopianki jest bardzo ważne.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraźcie sobie, że napisała do mnie moja żona i poprawiła mnie. Na grzybach byłem tylko raz, nie dwa. Także
0: jeszcze, a wszystko przed wami.
1: Tak, wszystko przed wami. Mam nadzieję, że wam już udało się być na grzybach. Jeśli byliście, to pochwalcie się swoimi zbiorami, łupami. Jak zwał, tak zwał.

Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina, stopni 15, zachmurzenie pełne i mrzawka. Około 8 zaczęło mocniej padać, wiatr słaby, widoczność dobra, przyczepność ok. Wszystkim kierowcom przyczepność.

0: Świetności szerokości Antek z Gryfina. Dziękujemy, Antku. Wiemy już, jak tam w Gryfinie, a jak pogoda w całej Polsce dzisiaj?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aura wybitnie jesienna i to chyba w całej rozciągłości, bo nie dość, że dość rzeźko, to jeszcze opady deszczu i spore zachmurzenie. Ale po kolei. Chmur będzie dzisiaj dużo, przelotne przejaśnienia i większe przejaśnienia tylko na wschodzie i południowym wschodzie. Miejscami spodziewajmy się też do tego opadów deszczu. Temperatura maksymalna 17 stopni do stopni 21, a chłodniej będzie w rejonach podgórskich, bo od 15 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie chwilami porywisty, a generalnie w tej chwili najcieplej nad morzem, bo w Helu stopni 16, a najchłodniej w Kielcach, w Świętokrzyskiem stopni 7. Także niestety, tak jak mówiłem od samego rana, jesienie zaczyna nam się coraz mocniej rozpychać w tematach pogodowych, natomiast cieszą się na pewno grzybiarze i ci, którzy grzyby zbierać lubią.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ewa Mierzejewska, Mateusz Dziekoński i ja, Maciek Sampolski, kłaniamy się z wami nisko w tak fantastycznym składzie. Witamy się z wami i mówimy dzień dobry. Zapraszamy do wspólnej jazdy z PRK, Polskim Radiem Kierowców.

0: Nie inaczej jest tym razem, a nad waszym bezpieczeństwem czuwa dzisiaj Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jakiś czas temu informowałam o czasie szacowanym przez służby celne, jeśli chodzi o odprawę na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. No i jest aktualizacja tej sprawy, bo w związku z atakami Rosji na Ukrainę wstrzymane były odprawy na polsko-ukraińskich przejściach granicznych, stąd być może takie długie kolejki. A rzecznik Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki powiedział, że nadal nie można przejechać przez przejście graniczne w Chrebennem.
3: W związku z nocnymi atakami na terytorium Ukrainy w ciągu nocy chwilowo były wstrzymane odprawy na granicznych przejściach drogowych w Dorohusku, Dołuchobyczowie oraz Zosinie. Aktualnie wstrzymana jest jeszcze odprawa graniczna na kierunku wjazdowym i wyjazdowym w drogowym przejściu granicznym w Chrebennem. Odprawa została wstrzymana na prośbę strony ukraińskiej.
2: A w Chrebennem te odprawy wstrzymano do odwołania. Na pozostałych przejściach granicznych były one wstrzymane przez 2-3 godziny. Teraz już są wznowione, ale kolejki są dość długie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że potężny huk było słychać w Jagodzinę po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku. Około kilometra od polskiej granicy rosyjski dron miał uderzyć w ciężarówkę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas przypominamy, że to wy jesteście dla nas tym pierwszym źródłem informacji i prosimy was o to, żebyście informowali o zagrożeniach na drodze, jeśli już jakieś widzicie.

0: Pani Magdalena Łuczyn, przewodnik inspiracji, przewodniczka po Lublinie, jest naszą przewodniczką po temacie spacerów tematycznych. Pani Magdo, jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I tak się zastanawiam a propos tych spacerów, bo sprzedała nam pani parę fantastycznych anegdotek właśnie z tych spacerów w poprzedniej godzinie. Zastanawiam się, jakie tematy najbardziej interesują uczestników tych spacerów. Czy to jakieś bardziej historyczne, czy historie związane właśnie z budynkami, czy jakieś takie opowieści bardziej anegdotyczne. Co tu jest najbardziej nośne, jeśli chodzi o te spacery?
1: W moim

0: przypadku, jeżeli chodzi o Brunowice, spotkałam się wielokrotnie z sytuacjami, gdzie ja chcę oprowadzać po Brunowicach, po architekturze, opowiadam historię tego miejsca, odczarować tę dzielnicę, żeby dać znać, że ona nie jest wcale taka straszna, taka niebezpieczna, bo jednak dzielnica Brunowice jako taka stara dzielnica miała złą reputację.
1: Owszem.
0: I miałam taką sytuację, że tutaj oprowadzam po ulicy Skibińskiej, opowiadam o jaskółkach, o wspaniałej architekturze, o muralach, o w ogóle działaniach takich społecznych i nagle wychodzi pan z bram i mówi tak: a opowiadała pani o morderstwie? A wszyscy: morderstwie? Jakim morderstwie?
1: Cały spacer załatwiony.
0: Tak, tak, bo faktycznie w jednej z bram miało miejsce morderstwo.
1: Tak, i rozumiem, że ta tematyka true crime jest taka najbardziej tutaj popularna. No, patrząc po serwisach streamingowych i popularności tego typu rzeczy, to w sumie nie ma się co dziwić. Z drugiej strony szkoda też, że to tak troszkę nie jest element całego tego zainteresowania, ta tematyka, a temat przewodni. No, ale wie pani, jak to jest. Czasami tak to już bywa, że możemy sobie planować, a żyć pokazuje nam zupełną inną stronę tej rzeczywistości. No dobrze, a czy pani ma jakieś swoje miejsce w Lublinie, może niekoniecznie na Brunowicach, do którego pani lubi wracać szczególnie i dlaczego?
0: Tak, moją ulubioną trasą to jest trasa tak naprawdę po Kośminku. Wczoraj nawet przeszłam tę trasę. W Lublinie trochę padał deszcz, była taka mżawka, więc w ogóle idealnie. I to jest Kośminek. W okolicach ulicy Żelaznej przy rzece Czerniejówce. Głównie ze względu na architekturę, ale też na wspaniałe podwórka.
1: Podwórka? Bo a co na tych podwórkach?
0: Na podwórkach dzieje się wszystko.
1: To proszę opowiadać. Właśnie,
0: tak, są takie miejsca, za każdym razem inaczej zaaranżowane. Widać jest to życie. One tętnią życiem, nawet właśnie tak jak wczoraj. Padał deszcz, więc nikogo nie było, co jest w ogóle super dla mnie, bo mogę się zanurzyć w czyjąś przestrzeń tak zupełnie niezauważona. I widzę to życie. Ławeczkę, jakiś stolik, kwiatki, popielniczkę, ale nie zwykłą popielniczkę, tylko na przykład słoik po ogórkach z wodą, zapełniony do połowy takim po prostu brunatnymi petami, i ja widzę, że tam jest życie, tam jest człowiek.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Nic co ludzkie nie jest nam obce, chciałoby się powiedzieć.
0: Tak. Koty w oknach, pieski w oknach, przeróżne kwiaty, które ja w ogóle uwielbiam, zawsze zazdroszczę, jak ktoś ma dobrze zadbaną roślinność. I właśnie ta prawda, to życie, ta faktura taka, która jest, nie jest taką szarą albo beżową architekturą, którą teraz spotykamy w takich wielkich blokowiskach. Tam się naprawdę dzieje życie, to wszystko jest takie realne, pulsujące. Przy ulicy Żelaznej jest taki piękny, duży dom, przy którym rośnie wielkie, stare drzewo, które wrosło w barierkę.
1: O proszę.
0: I ono wrosło tak bardzo, że ta barierka jest widoczna tylko odrobinkę.
1: Wie pani, tak jak pani słucham, to jest chyba najpiękniejsze w tych całych spacerach, że można sobie tak poobserwować i dostrzec to, czego normalnie w takim, powiedzmy to, pośpiechu, nawet żyjąc w tych dzielnicach, w tych okolicach, nie dostrzegamy. Pani Magdo, jakbym mógł wrócić troszkę do samych tych spacerów, bo pani powiedziała, że lekka mżawka to jest fantastyczna pogoda na spacer.
0: Dla mnie.
1: Tak, tak się właśnie zastanawiam, czy w ogóle w przypadku takiej pogody, powiedzmy to aury już bardziej zimowej, czy pani też oprowadza na takie spacery, czy wtedy to już bardziej odpada, czy to raczej lato, wiosna?
0: To znaczy tak, z zimą też zdarza mi się oprowadzać, ale nie jestem masochistką, więc ludzi nie zabieram na spacery długie, jak jest minus 15, bo
1: no,
0: to jest bardzo nieprzyjemne.
1: Oczywiście. No pewnie.
0: Ale właśnie taka lekka mżawka, trochę jak jest chłodniej, też jest bardzo przyjemnie, bo duże słońce, to jest po prostu tak fizycznie nieprzyjemne, to jest nieprzyjemność.
1: Tak, też potrafi zmęczyć.

0: Więc jak, tak jak teraz, właśnie takie wrześniowe spacery, takie właśnie jesieniarskie, jak to słońce jest takie miękkie, jest przyjemne, to wtedy można chodzić długo i z przyjemnością, bo ani zbyt niska temperatura nie jest dobra, ani zbyt wysoka.
1: Oczywiście.
0: Więc dla mnie teraz to jest taki sweet spot spacerowy.
1: A, piękna sprawa. My, drodzy słuchacze, też was zachęcamy do tych spacerów. Z przewodnikiem jak najbardziej, bez przewodnika też na spacer można się wybrać. Jak słychać, aura jesienna nie powinna nam przeszkadzać, a wręcz przeciwnie. Magdalena Łuczyn cały czas z nami. Pani Magda będzie z nami również po informacjach z dróg. Także, drodzy słuchacze, zostańcie z nami.

0: odpowiada za informacje z dróg dzisiaj. Muszę powiedzieć szczerze, że ta praca jest wymagająca, ale po to jesteśmy właśnie my, żeby informować was o zagrożeniach na drogach. Mam nadzieję, że tych zagrożeń jak najmniej dzisiaj, trzymam za to kciuki. A tymczasem Ewa informuje o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wszystko to, co Maciek powiedział, jest prawdą, ale fakt jest też taki, że nie ma żadnych utrudnień w tej chwili po kolizjach i po wypadkach. Jedyne miejsce z problemami dziś rano to była droga krajowa nr 79 na trasie Sandomierz-Kraków w pobliżu Wyszogrodu i to jest właśnie z naciskiem na była, bo właśnie dostaliśmy potwierdzenie od służb, że 290 km tej trasy jest już odblokowane, a tam wcześniej, przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w bariery i policja kierowała ruchem naprzemiennie, więc tę trasę wykreślamy z listy naszych utrudnień, no i właściwie to już wszystko. Natomiast oczywiście są takie miejsca, które korkują się ze względu na prowadzone prace remontowe, o nich było już sporo, przypomnę może teraz o dwóch, to jest S7 na wysokości Waplewa, na jezdni w kierunku Gdańska, tu prowadzone są roboty drogowe i tymi pracami objęty jest 11-kilometrowy odcinek, na jezdni w kierunku Gdańska, tutaj delikatnie korkuje się, ale na razie to są tylko niewielkie i właściwie niegroźne dla kierowców spowolnienia. No i drugie takie miejsce, też jadąc w kierunku północnym, to jest A1 i to będzie odcinek między Swarożynem i Maleninem, szerzej patrząc między Swarożynem i Rusocinem. Tutaj prowadzone są prace drogowe, jest zwężenie na jezdni w kierunku Gdańska, między węzłami Stanisławie a Rusocin właśnie i tutaj kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas. Podobna sytuacja na przeciwległej jezdni, ale dużo niżej, bliżej Grudziądza, czyli od Warlubia do Rulewa. Tu też jest zwężenie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy na wasze głosy w aplikacji, na informacje z dróg również. Pamiętajcie, że jeśli widzicie coś niebezpiecznego na swojej trasie, to możecie dać nam znać.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy o spacerach tematycznych. O spacerach tematycznych po Lublinie również. Magdalena Łuczyn cały czas z nami. Pani Magdo, jeśli chodzi o spacery i o Lublin, to wydaje mi się, że te dwie rzeczy łączą się nadzwyczaj dobrze, bo moim przynajmniej zdaniem Lublin jest miejscem wybitnie spacerowym i nie mówię tutaj tylko o tych rejonach, o których rozmawialiśmy wcześniej, ale też generalnie chyba o całym mieście. Czy pani by się z tym zgodziła?
1: Tak, zdecydowanie Lublin jest warty spaceru, warty przyjechania, obejrzenia, pozwiedzania miasta i myślę zarówno samo centrum, Stare Miasto, Śródmieście, ale też okoliczne dzielnice, które mają bardzo dużo do zaoferowania i kulturalnie, jeżeli chodzi o sztukę, o architekturę, różne takie smaczki, więc zdecydowanie tak.
0: Tak, tym bardziej, że wie pani, Lublin generalnie słynie z festiwali takich openerowych, to znaczy Karnawału Sztuk Mistrzów na przykład, czy
1: Nocy... Inne brzmienia, tak, Noc Kultury.
0: Noc Kultury,
1: tak.
0: Tego jest multum. I to też...
1: Jarmark Jagielloński.
0: Tak, to też jakby moim zdaniem zachęca do tego, żeby to miasto raczej zwiedzać na podstawie własnych butów, powiem tak.
1: Tak, w tym momencie akurat się odbywa Festiwal Smaku, ale Lublin to nie tylko imprezy plenerowe.
0: No
1: kiedy robi się trochę chłodniej i ciemniej, warto przyjechać do Lublina na teatr, na muzykę. W tym momencie odbywa się Lublin Jazz Festival, który trwa przez cały wrzesień i też w październiku, konfrontacje teatralne i też festiwal literacki Lublin Miasto Literatury, który to festiwal ja współtworzę, zapraszam.
0: Proszę coś więcej powiedzieć w takim razie.
1: Tak, między 25 a 27 września w Centrum Kultury w Lublinie odbędzie się Wielkie Święto Literatury, właśnie, który się nazywa Festiwal Lublin Miasto Literatury. Wydarzenia są bezpłatne, nie obowiązują wejściówki, myślę, co jest ważne. 3 dni, 30 wydarzeń, ponad 60 zaproszonych osób, gości i gościń. Filmy, dyskusje, warsztaty, panele o różnych

0: różnej tematyce. Też o sytuacji w Ukrainie. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, że będziemy mieć połączenie na żywo z osobami, które są pisarzami, poetami w Ukrainie, którzy teraz aktywnie służą w wojsku i piszą też poezję związaną z tym. Też będzie generalnie, dyskusja.
1: Tak, generalnie będzie tam o czym słuchać, o czym rozmawiać.
0: Tak, tak.
1: Super, no to w Lublinie zawsze dzieje się coś ciekawego, tak ze swojego doświadczenia wiem. Pani Magdo, a o pani doświadczenia też chciałem teraz dopytać, bo wydaje mi się, że to miasto zmienia się bardzo dynamicznie. I niestety tak trochę te stare budynki, o których można by opowiadać na tych spacerach chociażby, troszkę znikają z krajobrazu na rzecz bloków, nowych osiedli i tak dalej. Czy pani zdaniem ta zmiana też jest taka dynamiczna? Co pani o tym sądzi?
0: Cóż, no można to rozpatrywać na wiele różnych sposobów. Ja uważam, że zmiana jest nieodzowna.
1: No tak, to element życia.
0: Tak, i jak były pożary Lublina i budynki płonęły, one pozwalały, te pożary, na to, żeby zbudować inne nowe budynki, więc zmiana jest częścią naszego życia.
1: No tak.
0: Czasami mnie to boli, lubię chodzić, robić urbex, eksplorować te miejsca, ale też wiem, że jeżeli one są niefunkcjonalne, to znaczy nie można w nich mieszkać, grożą zawaleniem, są w złym stanie technicznym, to niestety ich przeznaczenie no jakby jest jedno.
1: No tak.
0: I niezależnie od tego, czy się z tym zgadzam, czy nie, miasto się rozrasta, też następuje suburbanizacja, różne miejsca się pojawiają nowe. Ja się z tego cieszę, bo to sprawia, że ludzie mogą mieszkać, mogą żyć, przychodzić na spacery do centrum, wracać sobie do domów gdzieś tam na obrzeżach. Jest to częścią życia po prostu, takie jest moje zdanie.
1: Ależ piękna klamra tego, o czym rozmawialiśmy. Magdalena Łuczyn, przewodnik inspiracji, przewodniczka po Lublinie. Pani Magdo, serdecznie pani dziękuję i życzę pięknego dnia.
0: Ja też i szerokiej drogi.
1: Dziękujemy.

0: Pozdrowienia ze słonecznej Malty. Tu się nie da jeździć. Odwrotny ruch i człowiek nie wie, jak patrzeć, zanim przejdzie przez ulicę. Pozdrawiam, młody. Nareszcie urlop. Pozdrawiamy serdecznie. Życzymy miłego wypoczynku na tej Malcie, bo to jest fantastyczne miejsce. Podobno, bo ja nie byłem.
1: Ja też nie byłam.
0: Ale
1: też tak słyszałam.
0: Ale tak, podobno
1: jest
0: super.
1: Ale to jest proste. No bo skoro w Polsce patrzy najpierw lewo, prawo, lewo, to tutaj trzeba spojrzeć prawo, lewo, prawo.
0: Dokładnie. No. I z moich doświadczeń wynika, że wystarczy tam kilka dni posiedzieć tam, gdzie jest ruch odwrotny od naszego i jakoś to samo wchodzi w krew. Także młody, trzymamy za ciebie kciuki.
1: No i udanego urlopu.
0: Tak, nie tylko na pasach. No i to co? Wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jeszcze zdjęcie by się nam przydało.
0: No pewnie, oczywiście, że tak.
1: No bo u nas na pewno nie tak słonecznie. Cały czas lekkie i przelotne opady deszczu, które przechodzą przez zachód i północ kraju. Dlatego mówię o tym, że może być miejscami ślisko i jeśli ktoś jedzie na przykład ze wschodu na zachód, no to może być tymi opadami zaskoczony. One nie są bardzo obfite i w ciągu dnia będą przenosić się w centralną część kraju i będą też zanikać. Więc tutaj taka dobra informacja dość. No ale właśnie w tej chwili, czyli około godziny 10.

0: Tutaj pada m.in. na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w części Kujaw i Pomorza, a także w województwie pomorskim. Na trasach nie mamy utrudnień. To jedyne, które mieliśmy, to jest droga krajowa nr 79 i odblokowano ją już Świętokrzyskiem na trasie Sandomierz-Kraków w pobliżu Wyszogrodu. Tu przypomnijmy, samochód osobowy uderzył wcześniej w barierę i kierowcy jechali na przemian jednym pasem na 290 km po tej kolizji, no bo właśnie w tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I niezmiennie przypominamy nasz numer telefonu 22 513 11 11. Tak, możecie do nas dzwonić, a wiadomości tekstowe i głosowe oczywiście przyjmujemy w naszej aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Zachęcamy!

0: Chciałoby się powiedzieć tak troszkę filozoficznie, pogoda jaka jest, każdy widzi. Ja bym powiedział tak, grzybiarze na pewno mają się z czego cieszyć, a co jest radością grzybiarzy, no to na pewno z tego samego wędkarze na przykład się nie cieszą. No ale sprawdźmy, jak pogoda wygląda, jak będzie wyglądała dzisiaj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niezależnie od tego, czy dzisiaj na rybach, czy na grzybach, czy w domu, czy na spacerze, to generalnie musimy pamiętać o tym, że pogoda do najlepszych należeć nie będzie i to raczej taka jesienna, a nie letnia aura. Zachmurzenie

0: Duże. Na wschodzie i południowym wschodzie mogą się pojawić większe przejaśnienia i rozpogodzenia, natomiast spodziewajmy się w całym kraju miejscowych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od stopni 15 do stopni 17. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie chwilami porywisty, a w Sudetach do 60 km na godzinę. Nawet ten wiatr w porywach może osiągnąć. Jeśli chodzi o temperatury skrajne, o godzinie 10 to najcieplej w tej chwili w Legnicy, stopni 17. Biegun zimna, w Kielcach jest 9 stopni na plusie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ewa Mierzejewska, Mateusz Dziekoński i ja, Maciek Sampolski. Kłaniamy się nisko, dzień dobry, witamy, cześć wszystkim tym, którzy dopiero co do nas dołączyli.

0: W niedzielne poranki to już tak bywa, że w okolicach godziny 10 ruch nam się na drogach troszkę zagęszcza. Mam nadzieję, że akurat dzisiaj to nie jest potwierdzenie tej reguły, która zazwyczaj w niedzielę występuje. Natomiast my jesteśmy od tego, żeby pilnować sytuacji drogowej, żeby informować o utrudnieniach. To robi naturalnie Ewa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jest spokojnie i naprawdę trzeba się mocno postarać, żeby znaleźć jakiekolwiek utrudnienia, bo dużo, dużo koloru zielonego na mapach, co oczywiście cieszy, ale teraz przy mocnym zbliżeniu widać już niewielkie spowolnienia na Zakopiance. Przy wjeździe do Krakowa od strony Gaju i Libertowa między tymi miejscowościami jest korek. Także za Myślenicami, między Myślenicami a Wornikiem, tam prowadzone są też prace drogowe.

0: I także już podhalański odcinek Zakopianki, czyli fragment drogi krajowej nr 47 ze spowolnieniami między Bańską Niżną i Szaflarami i wcześniej także przy wyjeździe z Zakopanego do Poronina jedzie się w korku. W przeciwną stronę oczywiście tych spowolnień prawie nie ma. Jedyny wyjątek to zjazd z Zakopianki w kierunku Libertowa. Tutaj delikatnie się korkuje, ale tutaj powodem są oczywiście prace drogowe prowadzone na jezdni w kierunku Zakopanego przy Libertowie właśnie. Jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa, bez żadnych przeszkód możemy się poruszać tym miejskim odcinkiem. Jedyne problemy są między Chrosną a Balicami. Jadąc od strony Katowic, jadąc w kierunku Katowic, tu prowadzone są także prace drogowe i ruch zwalnia, bo odbywa się po zwężeniu. W przeciwną stronę też delikatnie się korkuje, ale to jest naprawdę tylko spowolnienie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas pytamy, jak tam wasz poranek mija, bo to jest już pora taka, że na pewno śniadanie już zjedzone, a co z kawą? No właśnie, czy kawa już wypita? A jeśli już wypita, to jaka? Czy czarna, czy z mlekiem? Dajcie znać. Bardzo czekamy na wasze głosy, na wasze wpisy, na informacje od was. To oczywiście w aplikacji.

Dzień dobry, pozdrawiamy z ekspresówki Poznań-Wrocław. Wstaliśmy rano i postanowiliśmy skoczyć z Piły do Wrocławia do przyjaciół na kawkę. Na termometrze 16,5, nie pada, oby tak dalej. Pozdrawiamy z drogi Aga i Robert. Ago, Robercie, pozdrawiamy serdecznie. Dzięki za ten wpis i z Piły do Wrocławia na kawkę. Tacy przyjaciele to pozazdrościć.

0: Tak a propos tej kawy, słuchacz do nas napisał, że właśnie sprzedaje kawę przy plaży w Kołobrzegu, w dzielnicy zachodniej.
1: No pięknie.
0: Niestety słuchacz się nie podpisał. Daj nam to znać, nic. Drogi słuchaczu, jak tam pogoda u ciebie, czy nie zmarzłeś w tym Kołobrzegu.
1: Właśnie.
0: Chociaż tak jak patrzyłem na mapy, to nad morzem chyba najcieplej, bo prawie 16 stopni na plusie. Także...
1: Ale to najważniejsze jest wtedy, czy wieje, czy nie wieje.
0: No właśnie, to daj znać, czy wieje i czy tam nie marzniesz z tą kawą. Mam nadzieję, że atmosferę robimy ci troszeczkę cieplejszą niż ona jest w rzeczywistości. Dzięki temu, że nas oczywiście słuchasz. Tych wpisów

0: propos kawy i nie tylko, jest jeszcze trochę, za każdy taki dziękuję, oczywiście będziemy je wszystkie czytali, ale w tak zwanym międzyczasie zapraszam na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli chodzi o sytuację na trasach, no to jest ona bardzo dobra. Mówiłam ostatnio o sytuacji na Zakopiance. Tutaj widać już niewielkie spowolnienia, ale tylko niewielkie na jezdnie w kierunku Krakowa. No i przypominam też o remontach na S1 między Zwardoniem a Żywcem. Tutaj na trasie Laliki z Wardoń spowolnienia w obie strony i podobnie na trasie od Przybędzy do Żywca. Tutaj taka sama sytuacja i powód ten sam, czyli remont. No i mamy też dość trudną sytuację na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Przypomnijmy, że w związku z atakiem dronowym po stronie ukraińskiej, ale w przygranicznej strefie zamknięte do odwołania jest przejście w Chrybennem. Jeśli chodzi o pozostałe, to mamy długie kolejki, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych. Na wyjazd z Polski w kierunku do Rochuska czeka się około 29 godzin. W Zosinie, tutaj mniejsze ciężarówki, czekają około 3 godzin. W Dołchobyczowie czeka się 11, w Korczowej także 11, w Medyce 17. Jeśli chodzi o autokary, 6 godzin szacunkowy czas oczekiwania na początek odprawy w Dorochusku, w Zosinie godzinę, w Dołchobyczowie 4, w Budomierzu 2, w Korczowej 8, w Medyce 2. I jeszcze samochody osobowe, w Zosinie 2 godziny, w Dołchobyczowie taki sam czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy albo wyjazd z zagranicę, w Budomierzu 3, w Korczowej 3, w Medyce 2. No i przypominam, że do odwołania zamknięte jest przejście w Chrybennem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli chodzi o temat kawy, to nasz słuchacz napisał: kawa Inka na mleko, a teraz przyjemna trasa Rzeszów, Krępna i spacerowa niedziela w Beskidzie. Dziękujemy ci bardzo, słuchaczu, za ten wpis i co? Przyjemnego spacerowania.

Ewa z Kii do nas napisała: miłego dnia, wracamy z urlopu. Co mnie czeka na trasie Mielno do Białegostoku? Już mówię, nic złego, to na pewno dobra wiadomość. A Ewa dodaje do tego, że kawka już była, pierwsza moja z mlekiem, a u męża czarna, śniadanko również zaliczone. Pozdrawiam. Pani Ewo, pozdrawiamy. Szerokości przyczepności.

0: Ewa Ski do nas napisała raz jeszcze i zapomniała dodać, że lubi wyprawy do lasu. Oczywiście w okolicach Koszalina była i wraca z grzybami do domu. Także super.
1: Fajnie. Ciekawe, co będzie. Czy zupa, czy sosik?
0: Czy sosik? Daj znać i wyślij zdjęcia tych grzybów. Jesteśmy ciekawi, co tam się udało nazbierać. A w międzyczasie...
1: Maciek zazdrości.
0: Tak, zawsze. Zaspokajamy ciekawość, jeśli chodzi o tematy drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A te tematy drogowe są dobre właściwie, bo nie mam większych utrudnień z wyłączeniem miejsc, w których prowadzone są roboty drogowe i z wyłączeniem Zakopianki, która już zaczyna się korkować, oczywiście na jezdni w kierunku Krakowa. Już myślę, że warto skorzystać z objazdu 958 i 7, czyli trzeba wyjechać z Zakopanego w kierunku południowym i pojechać drogami wojewódzkimi przez Witów, Chochołów i pod Czerwony, Czarny Dunajec i Ludźmierz i w ten sposób dojechać do Nowego Targu ze względu na to, że tutaj mamy już i korek od Poronina do

0: Białego Dunajca i później właściwie spowolnienie od Białego Dunajca do Bańskiej i korek od Bańskiej do Szaflar. Więc tutaj trudna już sytuacja na Zakopiance. Jeśli chodzi o wjazd do Krakowa od strony właśnie Zakopanego, to też korek od Gaju do Libertowa i wcześniej także zakorkowany jest odcinek Myślenice-Jawornik. Tam jeszcze jest jakiś ślad prac drogowych, które były prowadzone wcześniej. I jeśli chodzi o zjazd z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego, to też niewielkie spowolnienie. Oczywiście ono wywołane jest pracami drogowymi w Libertowie. Jeśli chodzi o samą południową obwodnicę Krakowa, tutaj dobra sytuacja z wyłączeniem dojazdu do węzła Balice w obie strony. Tutaj tworzą się niewielkie spowolnienia i korki. W Warszawie podróżuje się bardzo dobrze. S8 oczywiście bez żadnych spowolnień dziś. S2 również na 7. Przypominam o pracach drogowych na wysokości Bielan. To jest fragment wybrzeża gdyńskiego i tutaj na jezdni w kierunku Łomianek są delikatne spowolnienia właśnie wywołane tymi pracami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Obwodnica Krakowa plus 18 stopni. Pozdrawiam, Dariusz. Jeśli chodzi o Kraków, to zrobi się troszkę bardziej krakowsko za chwilę. Dziękujemy, Dariuszu, za ten wpis.

0: A nie mówiłem, że się zrobi po krakowsku. Marcin Koczyba się zameldował. Dzień dobry.
1: Witajże.
0: Super.
1: How are you, chłopie?
0: Aj, very
1: good. Powiedzenie krakowskie, przepraszam,
0: nic
1: to nie
0: się
1: do ciebie.
0: Nic się nie dzieje,
1: tak mi się przypomniało. Tak. Nic się nie dzieje. Pietrek cię pozdrawia.
0: Super. No. Marcinie, bo my tu trochę o grzybach. Byłeś w tym roku?
1: Wiesz co, nie. Ale ja w ogóle grzyby mnie nie lubią, chowają się przede mną.
0: Co ty mówisz?
1: Ja nie wiem, idę na grzyby z kimś, kto zbiera grzyby i ten ktoś przynosi pełen koszyk, a ja pełen koszyk niczego.
0: Ja mam tak samo z żoną na przykład. Ja idę z nią na grzyby, ja nic nie znajduję, ona znajduje wszystko.
1: No. I najlepsze, że ja mam las może 100, może 200 metrów od drzwi domu.
0: No.

0: Tam są jakieś grzyby, ale ja jeszcze nie napotkałem.
1: Chowają się przed tobą skutecznie.
0: Chowają się. Idzie, chodu, nie? Chłopaki pod paprot. No.
1: Fantastycznie. W takich humorach...
0: Lubisz grzyby, nie?
1: Tak.
0: Ja też, jeść w sensie.
1: Tak, jedzenie to jest jedna z moich głównych pasji. Oprócz opowiadania o motoryzacji. Rzecz jasna, zostawiam was w dobrych humorach, w dobrym towarzystwie. Dziękuję bardzo. Maciek Sampolski, kłaniam się.

0: 11. PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz Marcin Koczyba. Zapraszam, dzień dobry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 18 stopni w Legnicy, najcieplejsze miejsce w Polsce, najchłodniej w Lesku, 11 stopni. A synoptycy zapowiadają, że do końca dnia zachmurzenie duże, tylko na wschodzie i południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami deszcz będzie się dziś pojawiał, czyli te, można powiedzieć, pogoda jak każdego dnia. No a temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 15 do 17 stopni. Tak zapowiada się ten dzień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. Mamy tu taki wpis. A ja tak spacerkiem, będąc na urlopie w Mielnie, nazbierałam grzybków i przesyłam zdjęcia. No i jest...
1: Jakie grzybki? Znajesz? Ewa,
0: no to chyba jest... Co to jest? Taka długa noga?
1: Nie,
0: mnie
1: kozak?
0: Nie, pytaj. Nie, kozak jest ciemny.
1: Przecież już ustaliliśmy kiedyś, że my na grzybach to się znamy jak na...
0: To, panie Ewo, proszę napisać, co tam jest. Wydaje mi się, że widzę kurki, chyba kozaki jakieś widzę, ale jak już ustaliliśmy, my się nie znamy, więc może tak. Pani nam opowie o tych grzybkach i co z nich powstanie. Domyślam się, że to pewnie do suszenia będzie, bo tak widzę, że chociaż taka zupa ze świeżych grzybów, nie?
1: Już sosik lepiej.
0: Sosik.
1: Na masełku taki.
0: No to proszę napisać, co pani z tymi grzybami zamierza zrobić. Najchętniej oczywiście, jeśli pani nam je prześle, to my już się dowiemy, co zrobić. Pozdrawiamy serdecznie, Dasz Bur życzymy i zaglądamy na drogi. Ewa Mierzejewska zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnień mamy niewiele, ale przed chwilą dostaliśmy informację o 59 zablokowanej częściowo na trasie Giżycko-Mrągowo w pobliżu Woli Muntowskiej. Tu zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 38 km. Jeden z naszych słuchaczy też informuje o opóźnieniu na Krajowej 16 na trasie Naglady Podlajki w Warmińsko-Mazurskim i tutaj właściwie nie znamy przyczyny tego zdarzenia opóźnienia bardziej, ale rzeczywiście na mapie widać, że tutaj jest spowolnienie. No i spowolnienia są także na A1 w dwóch miejscach. Oba te miejsca to jest miejsce prowadzonych prac między Grudziądzem a Trójmiastem na jezdni w kierunku Łodzi od Warlubia do Rulewa, czyli między Warlubiem a Nowymi Marzami, a w przeciwną stronę prace zakończyły się między węzłami Pelplin i Kopytkowo w ostatnich dniach, a przeniosły się wyżej, czyli bardziej na północ i teraz są prowadzone między Swarożynem a Stanisławiem, a właściwie to nawet między Swarożynem a miejscowością Malenin. Tutaj na jezdni w kierunku Gdańska kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas, jeśli jest spowolnienie, jeśli chcielibyście ten fragment ominąć.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 17 minut po 11. W związku z atakami Rosji na Ukrainę wstrzymane były odprawy na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki powiedział, że nadal nie można przejechać przez przejście graniczne w Chrebennem.
1: W związku z nocnymi atakami na terytorium Ukrainy w ciągu nocy chwilowo były wstrzymane odprawy na granicznych przejściach drogowych w Dorohusku, Dołuchobyczowie oraz Zosinie. Aktualnie wstrzymana jest jeszcze odprawa graniczna na kierunku wjazdowym i wyjazdowym w drogowym przejściu granicznym w Chrebennem. Odprawa została wstrzymana na prośbę strony ukraińskiej.
0: W Chrebennem odprawy wstrzymano do odwołania. Na pozostałych przejściach granicznych odprawy były wstrzymane przez 2-3 godziny. Z nieoficjalnych informacji wynika, że potężny huk było słychać w Jagodzinie po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, około 1 kilometra od polskiej granicy. Rosyjski dron miał uderzyć w ciężarówkę. Od polskiej granicy rosyjski dron miał uderzyć w ciężarówkę. Tak to miało być. No, jest trudna sytuacja na granicy. Są też informacje o tym, że trafiony został pociąg, który jechał do Warszawy. Będziemy w ciągu dnia temu też się przyglądać. Nikt nie ucierpiał według wstępnych informacji w tym pociągu. To ważne. No i jeszcze a propos grzybów. Nasza słuchaczka pani Ewa Skija pisze, że to prawdziwek ten na takiej długiej nóżce, o którym wspominaliśmy z Ewą Mierzejewską. W kartonie mieszanka. Podgrzybki, kurki, kozaki gąskie oraz borowik, cegla, stopory. Oczywiście części do suszenia obowiązkowo będzie sosik i zupa. Część borowików zamrożę, aby zimową porą podsmażyć je na masełku. Na masełku zapach, smak, miam, miam, pisze pani Ewa. Zasuszone na pierogi i krokiety pójdą grzybki. No i proszę bardzo, tak trzeba żyć. A ja tyle chodzę i żadnego grzyba nie mogę spotkać. Grzyby, polubcie mnie wreszcie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 11.30, Kierunkowskaz, Ewa Mierzejewska w studiu. To prawdziwek na tej długiej nodze. Pani
1: właśnie widziałam, no piękny, no. Ale taki dorodny okaz. No,
0: on tak chyba sobie wykombinował, że jak bardzo wysoko, wiesz, ta nóżka pójdzie i ten daszek będzie wysoko, to ślimaki tam nie dojdą.
1: A, no ale niestety wtedy jest lepiej widoczny.
0: To wtedy dojdą ludzie. To jest nadzieja dla nas.
1: No właśnie.
0: Tak, tak, żeby się starają. Dobrze, teraz my się postaramy i opowiemy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa numer 16 między Podlejkami a Nagladami. Tutaj spowolnienie na wysokości miejscowości Giedrzwałt. Być może to ruch lokalny związany z jakąś giełdą, na przykład, trudno powiedzieć. Nie ma tutaj informacji o żadnej, ani o żadnym remoncie, ani też o żadnej kolizji, absolutnie ani wypadku. Natomiast w warmińsko-mazurskim są problemy z przejazdem na drodze krajowej numer 51 między Giżyckiem a Mrągowem w pobliżu Woli Muntowskiej. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jedna osoba została poszkodowana. Obowiązuje ruch naprzemienny na 38 kilometrze. I jeszcze

0: Przypominam o S7. Tutaj są problemy z powodu remontu także w warmińsko-mazurskiej, w pobliżu Waplewa, między Nidzicą i Ostrudą. Na ponad 11-kilometrowym odcinku obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Jeśli wy widzicie na swojej trasie jakiekolwiek utrudnienia, to przypominam także nasz numer telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my już za chwilę opowiemy o cenach paliw, bo jest o czym mówić. PRK, Polskie Radio Kierowców.

cudzych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Na stacjach benzynowych wczoraj wieczorem no niestety tworzyły się korki. Wiele osób chciało zatankować już na zapas. No taki to czas, że ceny paliw dość niestabilne. No i raczej jeśli się zmieniają, to w górę. Jakiś czas pewnie tak jeszcze będzie. Trzeba się do tego na razie przyzwyczaić. A zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpłynie na dostawy ropy do Polski, informuje Orlen. To akurat dobra wiadomość. Dostawy surowca do rafinerii grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń, podkreśla koncern. Analitycy rynku uważają, że ceny na stacjach mogą wzrosnąć. Szczegóły Joanna Stankiewicz.
1: Sytuacja na rynku ropy naftowej jest niestabilna. Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał jego pożar niedaleko Medyny. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że cena diesla może się zbliżyć nawet do 9 zł, a LPG do 3,17 zł.
2: Wyraźnie rosną ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
1: Także ekonomista Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
3: Sama taka informacja to jest od razu spekulacja. To są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie. Będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
1: Podwyżki będą dotyczyć głównie cen oleju napędowego i autogazu.
0: PRK, Polski Radio Kierowców, mogą Państwo do nas pisać, co tam dzisiaj na stacjach na totemach widać, jakie ceny. Państwo zauważyli dzisiaj powroty z weekendu, więc pewnie sporo osób będzie w podróży, to będziemy mieli świeże informacje. Dajcie znać w naszej aplikacji pisząc lub mówiąc.

0: 10 minut do 12 PRK, Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeszcze wracamy do porannych alertów RCB i wydarzeń przy polsko-ukraińskiej strefie przygranicznej, no bo informowaliśmy o tym, że około kilometra od polskiej granicy w ciężarówkę uderzył dron. Znamy trochę więcej szczegółów na ten temat, ale jeszcze nie wszystkie. Otóż około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego do Rozpłuskia Godzin dron uderzył w ciężarówkę. Tak wynika z informacji nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Służby w regionie otrzymywały inne zgłoszenie o potencjalnych hukach, ale na razie żadnego zagrożenia i do tej pory nie potwierdzono. Dariusz Sienicki, major, rzecznik właśnie tego nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej, poinformował, że w nocy funkcjonariusze otrzymali informację od strony ukraińskiej, że w odległości około 800 metrów od przejścia do Rozpłuskia Godzin dron uderzył w ciężarówkę, która została zniszczona. I to są wszystkie informacje, jakie mamy na ten temat. Nie wiemy, czy to była ukraińska ciężarówka, czy polska. Nie wiemy też, czy ktoś został poszkodowany w tym zdarzeniu i jeśli tak, to na ile poważnie. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Normalnie to nie znaczy, że bez opóźnień, no bo niestety te kolejki, które i tak już były na tych przejściach granicznych, wydłużyły się. O tym na pewno będziemy jeszcze mówić w kolejnych serwisach drogowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 12 PRK, Polski Radio Kierowców, kierunkowskaz Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Temperatura rośnie, 21 stopni w Legnicy, najcieplejsze miejsce w Polsce, w Lesku 12, to miejsce najchłodniejsze. Synoptycy zapowiadają, że do końca dnia na niebie sporo chmur, ale też i liczne przejaśnienia. Mogą też pojawić się opady deszczu. No nie będą to jakieś bardzo intensywne opady, ale jednak się pojawią. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty. Tak zapowiada się ten dzień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ceny paliw, pisze nasza słuchaczka. Mnie to lotto, bo mam dwa samochody elektryczne, fotowoltaikę na starych zasadach i taryfę G12W z ceną 0,6 zł brutto za kilowat, a średnie zużycie 13 kW na 100 km. Pozdrawiam serdecznie, Kasia z Tesli. Też pozdrawiamy pani Kasiu. No i widać, nawet jest tutaj załącznik z fotografią tego spalania z tablicy ogłoszeń w samochodzie. Tak to nazwijmy, czyli z wyświetlacza i faktycznie tak jest. No, w takich sytuacjach myślimy sobie, że jednak rzeczywiście elektryfikacja motoryzacji to nie był zły pomysł. Tyle, że jakbyśmy wszyscy jeździli na prąd, to ciekawe, ile kosztowałby prąd. Nie idźmy tą drogą. PRK, Polskie Radio Kierowców. Stay on. Stay on. Oh, oh.

0: 10 minut po 12 PRK, Polskie Radio Kierowców. Czas sprawdzić, co nowego na drogach. Zaprasza Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o sytuację na trasach niedzielnym, wczesnym popołudniem, to jest ona całkiem niezła. Mamy jedno utrudnienie na 59 na trasie Giżycko-Mrągowo w pobliżu Woli Muntowskiej. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowana, obowiązuje ruch na przemiany i jednym pasem na 38 kilometrze. I właściwie z takich głównych utrudnień to jest wszystko. Natomiast korkuje się odcinek A1 między Warlubiem a Rulewem, jadąc w kierunku Łodzi. I tutaj to jest oczywiście zwężony fragment. Tutaj to zwężenie jest spowodowane pracami drogowymi. No i tutaj jest ten odcinek od Warlubia do Gajewa zakorkowany, więc można skorzystać z odjazdu drogą krajową numer 91. Wtedy być może będzie troszeczkę szybciej. W przeciwną stronę przypominam o remoncie między Swaróżynem a Maleninem, czyli tutaj wchodzi także węzeł Stanisławie. I tutaj z kolei to zwężenie jest na jezdni w kierunku Gdańska. Tutaj kierowcy poruszają się tylko jednym pasem. Jest spowolnienie, ale nie korek. Korek, i to już dość potężny, jest na odcinku zakopiańskim, a właściwie podhalańskim Zakopianki. O tak, droga krajowa numer 47 korkuje się od Szaflar do Bańskiej Niżnej i później także w Poroninie i przy wyjeździe, zwłaszcza z Zakopanego w kierunku Krakowa. Teraz troszeczkę się sytuacja poprawiła, więc być może nie warto korzystać z tego objazdu 958, 957, tymi trasami wojewódzkimi. Ale oczywiście mówię, że takie trasy są w zapasie i wtedy z Zakopanego wyjeżdżamy przez Kościelisko, czyli jedziemy na południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jak się okazuje, to więcej osób ma problem ze znalezieniem grzybów i o tym właśnie nasz słuchacz.
3: Panie redaktorze, ja też mam problem z tymi grzybami. Też nie mogę ich znajdywać. Zawsze jak z kimś idę, to tak samo jak u pana. Całe koszyki mają wypełnione, a u mnie no, nie wiem.

0: na drzewach rozwieszone są moje plakaty z ostrzeżeniem, czy nie rozumiem tego. Może powinniśmy założyć jakieś stowarzyszenie poszkodowanych przez las, coś zadziałać, żeby, nie wiem, odszkodowanie nam się należy, no bo wszyscy zbierają, wszyscy mogą, a my nie. Było jakieś podejrzane, coś mi tu pachnie z mową grzybową. Pozdrawiam, Marcin Mikołowa.
1: Uśmialiśmy się.
2: Tak, fantastycznie. Panie Marcinie, też czuję taką, Ewa, ty
1: tak,
2: też, nie?
1: No ja też się czuję poszkodowana.
2: To komitet założycielski, już mamy 3 osoby. Jest mowa
1: może
2: grzybowa.
1: Ktoś jeszcze z naszych słuchaczy ale chciałby się dołączyć.
2: Pan Marcin mówi, że czy moje zdjęcia są porozwieszane w lesie. I każdy grzyb już wie, o uwaga.
1: Zakładamy, uwaga, Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Las. Sprzeciwiamy się tej zmowie grzybowej, więc jakby ktoś chciał jeszcze dołączyć.
2: Robocza nazwa tego stowarzyszenia MEM. Marcin, Ewa, Marcin.
1: Może być.
2: Czekamy na wasze głosy, jak państwu się udaje zbierać grzyby. Czy się udaje, czy się nie udaje? Czy macie jakieś sposoby, żeby grzyba nie spłoszyć? Może trzeba się odpowiednio ubrać, tak jak na przykład na wędkowanie niektórzy ubierają moro, żeby ryby nie płoszyć. Może, kto wie. Ja tego nie wiem, więc czekam, że państwo podpowiedzą. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 22 minuty po 12. Drodzy słuchacze i droga redakcjo, startujemy elektrykiem z Krynicy Morskiej do Inowrocławia. Miłej niedzieli, pozdrawia Karolina i Artur, też pozdrawiamy. No i tak o paliwach dzisiaj trochę więcej, o tym, czy jeździmy benzyną, gazem, dieslem, czy prądem, czyli mówiąc inaczej, czy nasze auto w jakiś sposób jest zasilane. I o tym też możemy dzisiaj porozmawiać.
1: Dzień dobry, moi drodzy. W kontekście cen paliw to chciałbym tylko powiedzieć, że nawet jeżeli ktoś jeździ elektrykiem, to nadal kupuje chlebek czy szyneczkę, którą przywiózł samochód napędzany najprawdopodobniej dieslem. Te paczki do

0: ze wszystkich sklepów do różnych maszyn odbiorczych, mówiąc ogólnie, dostarczają samochody coraz częściej elektryczne, ale jednak nadal lwia część logistyki to są jednak pojazdy spalinowe, które jeżdżą na dieslu, na tym droższym paliwie. Więc to nie jest tak, że jeżeli mam u siebie pod domem zaparkowanego elektryka, to mnie ceny paliw nie obchodzą. Obchodzą mnie, bo mam je w bardzo wielu produktach uwzględnione. Szerokości i życzę Państwu tego paliwa po 5,19, co to było obiecane.
1: No tak, to jest prawda, że ceny paliwa decydują o tym, jak wygląda gospodarka w wielu sektorach, od właśnie branży spożywczej po każdą inną, bo właściwie nie da się bez paliwa niczego zrobić. Dobrze, ale teraz trochę o grzybach. Hej, pozdrawiamy, potwierdzamy, mało, ale jak chodzę z mężem, to zawsze znajdę. Czyli mówiąc inaczej, chodzi o to, że mało grzybów znajdujemy, ale jak idę za mężem, to znajdę. Co moim zdaniem, przekładając już na takie proste wyjaśnienie, mąż nic nie znajduje bogapa, a ja idę po jego śladach i wtedy znajduję. Czy to tak działa? Albo może też rzeczywiście ta zmowa grzybowa, że grzyby chowają się przed mężem, żona idzie z tyłu i wtedy grzyby wychodzą i ciach go. Haha, tego się nie spodziewał. Trzeba być sprytnym. Zdaje się, że z grzybami to w ogóle dobry temat do rozmów na dzisiaj.
2: Hej PRK, ja też mam problem natury grzybiarskiej. Niestety, wchodząc do lasu, widzę tylko drzewa i te drzewa wszystko mi zasłaniają. Stąd problem polega na tym, że nie widzę grzybów. Pozdrawiam, Jarek z Jariskrosa.
1: No, panie Jarku, racja. Zresztą znam człowieka, który mieszka w górach i mówi, że w górach byłoby pięknie, gdyby nie to, że góry wszystko zasłaniają i nic nie widać, tylko te góry. No dobrze, to jeszcze jeden głos od państwa.
3: Słuchajcie, z tymi grzybami to nie jest takie hop-siup, że idziesz sobie i zbierasz. To trzeba wziąć ze sobą tatę, który będzie palcem pokazywał, tam są grzyby, tu podnieś, tu się schyl, tu spójrz. I proste, i zaraz będzie pełen kosz. Pozdrawiam.
1: Czyli zbieranie grzybów z przewodnikiem. Ciekawe, czy są takie instytucje, firmy czy stowarzyszenia, że można wynająć sobie przewodnika grzybowego. Może ja teraz podpowiadam Państwu pomysł na interes. Jedziesz do lasu, tam stoi przewodnik przy wejściu do lasu i mówi, no tam dwie dychy i idziemy, tak? Czy tam, no dwie stówy może nawet. I idziemy na spacer, ten pan pokazuje, tu rośnie grzyb, tam rośnie grzyb, tylko żeby nie było jak z kargulem i farbowanym kabanem, żeby to nie były grzyby ze styropianu. Ale może taki interes miałby rzeczywiście sens. PRK, Polskie Radio Kierowców, piszcie, mówcie, nasza aplikacja czeka. Czy zdecydowaliby się Państwo na grzybobranie z przewodnikiem na przykład?

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 12.30. Pora sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Pewnie po południu będzie duży ruch. Nie wiem, czy to się już zaczyna, ale na pewno opowie Państwu o tym Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na razie jeszcze nie jest najgorzej, ale oczywiście już takie trasy z Podhala chociażby, albo z nadmorza już korkują się, czyli i A1 i droga krajowa numer 47. Ale jakiś czas temu informowaliśmy o tym za pośrednictwem naszego słuchacza, że krajowa 16 na wysokości Giedrzwałdu się korkuje i teraz wiemy już dlaczego.
3: Dzień dobry, krajowa 16, spowolnienie w Giedrzwałdzie spowodowane uroczystościami odpustowymi będzie trwało jeszcze, myślę, że ze 2 godziny.
2: No właśnie, tak się spodziewałam, że to jakiś ruch lokalny i wydarzenie, które tam jest. Obstawiałam, że to giełda, a tu się okazuje jednak, że odpust. No i rzeczywiście tutaj są spowolnienia i korki w obie strony na Krajowej 16 na wysokości miasta Giedrzwałd. Jeszcze mamy informację kolejną od naszego słuchacza, tym razem z A2.
4: Autostrada A2 w kierunku Łodzi, 379 km. Był tam niedawno wypadek, no i powoli tworzy się korek.
2: Dziękujemy za to zgłoszenie. Na razie jeszcze nie mamy potwierdzenia od służb na temat tego zdarzenia, ale rzeczywiście fragment A2 tutaj jest zakorkowany. To jest odcinek między Nagawkami i Łyżkowicami. Dalej patrząc szerzej, troszkę między Strykowem a Biskitkami, tak moglibyśmy powiedzieć. Na jest nie w kierunku Łodzi i Strykowa. I jeszcze dobre informacje z 59. Odblokowano ją na trasie Giżycko-Mrągowo w pobliżu Woli Muntowskiej. Tam zderzyły się 2 samochody osobowe, 1 osoba była poszkodowana. Był ruch naprzemienny, teraz już kierowcy jadą całą szerokością jezdni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Oh boy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Niedziela, no taka trochę deszczu, trochę słońca. No i grzyby rosną w taką pogodę, bo dość ciepło, także wygląda na to, że sezon grzybowy na dobre się rozkręca. No i państwo o tych grzybach też chętnie opowiadają.
1: Byłem dzieckiem, chodziłem z tatą do lasu na grzyby. To bardziej niż grzyby interesowały mnie pająki, pajęczyny, żeby w nie nie wejść. Także cały czas patyk przed sobą, góra, dół i już nie było czasu na patrzenie za grzybami, więc tutaj stąd pokazywanie palcem przez tatę. Zobacz, tu są grzyby, zbieraj. Pozdrawiam, Piotr.
0: Bo grzyby to powinny wydawać jakieś dźwięki, na przykład hop hop, albo nie wiem, hi hi hi, jesteśmy, i wtedy łatwo by je było znaleźć. A tak jak my idziemy, one tak cicho tam pod tym listkiem siedzą, to diabli wiedzą, co tam pod tym listkiem jeszcze może być, strach rękę wkładać i człowiek się trochę boi. No. A poza tym ja też pamiętam takie doświadczenia leśne a propos lasu z dzieciństwa. Jak odwiedzaliśmy rodzinę na Śląsku, to z wujkiem poszliśmy kiedyś do lasu nazbierać tloa. Ciekawe, czy państwo wiedzą, co to jest tloa. To jak nie wiedzą, to kiedyś podpowiem. No i poszliśmy na tą właśnie i wróciłem z tego lasu i pierwszy raz w życiu miałem po powrocie z lasu ubranie czarne. Nie zielone od trawy czy gałęzi, tylko czarne od tego, co ten las wchłaniał. I to jest dowód na to właśnie, jak las pięknie oczyszcza powietrze. W Katowicach lasu było zawsze bardzo dużo. To chyba tak się mówiło, najbardziej zielone miasto w Polsce. Z czegoś to wynikało. O grzybach, lasach możemy rozmawiać jeszcze długo, więc jeśli państwo mają ochotę, to zachęcam. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 11 minut do godziny 13. Luz bluz na antenie Polskiego Radia Kierowców, to jest dopiero wieczornym, tak? Na luzie.
1: Tak, ale myślę, że jeśli chodzi o drogi, to będzie luz bluz jest w porównaniu z tym, co będzie wieczorem, raczej teraz. Mm-hmm. Czyli powinniśmy wtedy zmienić i na luzie powinno być w środku, a wieczorem wysokie obroty, bo właściwie kierunkowskaz, bo wtedy większy ruch, nie patrząc
0: cztery
1: na...
0: Cztery tłoki. Jak silnik.
1: No nie wiem, no tam jak chcesz.
0: No może być i 6 i 8, no jak ty, albo nawet i 12. No dobrze, ale nie o tym,
1: co
0: nie o tym.
1: Lubi?
0: Tak, niedziela, jedni spędzają ją na grzybach, o czym już wiemy, niektórzy tak. Wybrali się na grzyby, ale wrócili z patykiem w ręku, bo oganiali się od pająków. Tak jest. Jak to było w skrócie?
1: W twoim czy moim?
0: Nie, twoim. Twój
1: SPPL.
0: SPPL.
1: Stowarzyszenie
0: poszkodowanych przez las.
1: No.
0: Tak, także gdyby państwo chcieli, proszę bardzo, nasza aplikacja, zgłaszamy się, podajemy imię i zobaczymy, ilu nas się nazbiera tych poszkodowanych właśnie przez las. Nie lasy państwowe, tylko las jako taki. Bo czy on państwowy, czy prywatny, zawsze taki sam okrutny. No dobrze, jedziemy dalej. Ewa Mierzejewska zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I wracamy do tego utrudnienia, o którym informował kilkanaście minut temu nasz słuchacz w wiadomości głosowej. Otóż na A2 między węzłami Łowicz i Łódź Północ zderzyły się trzy samochody osobowe i zablokowane są aż dwa pasy w kierunku Poznania na 379 kilometrze. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Na nieszczęście jest dość duży korek, ale on z tego co widzę ładnie się już skraca, co oznacza, że pewnie albo udało się zepchnąć te samochody na pas awaryjny, albo w ogóle udrożnić przejazd w miarę szybko, bo to tutaj no nie było poważne to zdarzenie. W każdym razie chyba nie ma potrzeby objazdu, ale gdybyście chcieli, to oczywiście można pojechać przez Łowicz i drogą krajową numer 14 i wyjeżdżamy wtedy w Strykowej i wracamy na autostradę A2. Dobra informacja z 59. Odblokowano ją na trasie Giżycko-Mrągowo w pobliżu Woli Muntowskiej, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i obowiązują ruch na przemian jednym pasem. Teraz mamy informację, że trasa jest już odblokowana. Coraz większy ruch widać na A1, na jezdni w kierunku Łodzi i niestety szczególnie widać to w miejscu, w którym prowadzone są roboty drogowe, bo spowolnienie i korek między Warlubiem i miejscowością Osiny, bo tutaj kończy się ten korek, ma w tej chwili już prawie 11 kilometrów. Chodzi tutaj o to, że na jezdni w kierunku Łodzi dostępny jest tylko jeden pas, no i właśnie z powodu tego zwężenia przy większym natężeniu ruchu tutaj ten fragment się korkuje. Alternatywą dla tej trasy w tym miejscu jest droga krajowa numer 91.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Brzmienie gitar KSU nie do podrobienia, a Bieszczady to jest taki utwór, którego mogę słuchać wiele razy w ciągu jednego dnia. Ale dobrze, nie o tym, nie o tym. Jest godzina 13 PRK, Polskie Radio Kierowców. Pora o pogodzie trochę porozmawiać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w tej chwili w Legnicy 20 stopni, najchłodniej w Lesku 12 stopni. Taka jest w tej chwili temperatura najwyższa i najniższa w Polsce. Do końca dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale też z opadami deszczu. Miejscami ten deszcz może być trochę bardziej intensywny. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 15 do 17 stopni. Tak ten dzień do końca zapowiadają synoptycy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kierunkowskaz w Polskim Radiu Kierowców to audycja, gdzie Państwo mogą i nawet zachęcamy do tego bardzo gorąco, brali w niej udział dyskutując, ale także informując o tym, co na drogach. Czekamy i zapraszamy.

0: 10 minut po 13 PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz, niedziela z deszczem, słońcem, trochę wiatru, trochę rozpogodzeń. Pogoda w kratkę, można powiedzieć. Ewa Mierzejewska w studiu i to wszystko trzeba ogarnąć.
1: Zgadza się, chociaż na razie sytuacja nie jest najgorsza. Cały czas jeszcze dość małe natężenie ruchu.
0: Bo wszyscy te grzyby zbierają. Ale jak skończą, wiesz, jak wsiądą w te auta.
1: Tak myślisz?
0: To będzie. No, tak
1: to
0: może
1: jest zazdrości,
0: być.
1: Tak mówisz.
0: No oczywiście, że tak. To, bo ja w ogóle mogę z domu nie wychodzić i nazbieram tyle samo. Czyli nic.
1: No ale to się liczy spacer po lesie, wiesz?
0: No tak, no. Ale widzisz, jak nasz słuchacz opowiada, że biedny z patykiem chodzi, żeby pająki odganiać. No.
1: To też jest dla mnie nie...
0: Nie lubisz pająków?
1: Nie znoszę.
0: Aha. Arachnofobia był taki film.
1: Aż tak to może nie, w sensie
0: byłem
1: nie
0: z kolegami
1: chyba...
0: i koleżanka jednego mojego kolegi ugryzła mnie w palec w czasie tego filmu. Naprawdę. Nie wiem, czemu o tym mówię.
1: Ja też nie wiem.
0: No, złapała mnie za rękę, siedziałem obok niej i ukąsiła mnie w palec. Rozumiesz?
1: Okej. Okay. Nie.
0: Ja od tej pory
1: chodzi,
0: też mam arachnofobię, ale to już z innych względów. Dobrze, zaglądamy teraz na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od A2, chociaż tutaj mam wrażenie, że już szybko udało się odblokować przejazd i powinny zaraz służby poinformować o tym, że już nic się nie dzieje na trasie między węzłami Łowicz i Łódź Północ. Tam wcześniej zderzyły się 3 samochody osobowe i zablokowane były 2 pasy ruchu w kierunku Poznania na 379 kilometrze. I był tutaj korek, później było spowolnienie, teraz już wygląda na to, że przejazd możliwy jest całą szerokością jezdni i odbywa się bez żadnych problemów. Natomiast z problemami odbywają się odprawy graniczne przy polsko-ukraińskiej granicy. Oczywiście to jest pośrednio związane z tym atakiem dronowym po stronie ukraińskiej, ale w strefie przygranicznej, ale część z tych utrudnień oczywiście związana jest także z kumulacją ruchu i kolejki są bardzo długie, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych. Szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy w Dorohusku to 29 godzin. W Zosinie, gdzie są przepuszczane samochody o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 7,5 tony, 4 godziny. W Dołchoboczewie 13, w Chrebennem cały czas odpraw nie prowadzi się, w Korczowej 11, w Medyce 17 i tutaj na tych głównych przejściach granicznych te kolejki są dość pokaźne. Odprawy w Chrebennem mają zostać przywrócone w ciągu najbliższych kilku godzin.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i taka puenta, że jeżeli idziecie do kina na film grozy czy jakiś horror, to zastanówcie się, obok kogo siadacie. To nie była moja dziewczyna, a mnie ugryzła, więc to nie ma znaczenia, czyja. No, ze strachu mnie ugryzła.
1: W złym czasie, w złym miejscu.

0: 13.20 PRK, Polskie Radio Kierowców. No jak już mówiliśmy, niedziela z grzybami. Jak się okazuje, wiele osób na te grzyby się wybiera. No i o grzybach można długo, długo, długo opowiadać.
1: A ja się cały czas dziwię, że do tej pory nikt jeszcze nie wynalazł aplikacji na telefon, która za pomocą aparatu wskazywałaby, gdzie są grzyby. Przecież to wydaje się proste, chociaż ja tego nie umiem zrobić, ale są od tego specjaliści. Pozdrawiam, Wojtek z Zielonej Góry.
0: No prawda, jest też taka aplikacja, przy pomocy aparatu rozpoznajemy grzyby, czyli robimy zdjęcie, wprowadzając ten obraz grzyba w taką ramkę specjalną. No i teoretycznie rozpoznaje, ale jest tutaj informacja, że no jednak nie biorą odpowiedzialności za to, czy ten grzyb naprawdę jest jadalny, czy nie, że lepiej byłoby się jeszcze gdzieś skonsultować, ale już takie pierwsze ostrzeżenie nie, to trzeba to potraktować poważnie. Więc no rzeczywiście aplikacje już są rozpoznające, ale żeby jeszcze była taka wyszukująca. Gdyby Państwo o tym wiedzieli, proszę dać znać, ja chętnie sobie taką aplikację ściągnę, bo jak mówię, no grzyby mnie jakoś nie lubią i należy do tych poszkodowanych przez las, których grzyby unikają. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy dalej razem. Oczywiście, jeśli mają Państwo informacje o tym, co na drogach, proszę do nas pisać. Warunki drogowe średnie. Niedzielny ruch popołudniowy pewnie zaraz się zacznie, więc czekamy na informacje od Państwa również.

0: 13.30 PRK, Polski Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy od S8 w województwie dolnośląskim, bo tutaj między węzłami Oleśnica Północ, Oleśnica Wschód, w pobliżu tego drugiego węzła. Potem jak samochód osobowy uderzył w barierę, droga jest na razie całkowicie zablokowana w kierunku Wrocławia na 59 kilometrze. Nie mamy informacji o poszkodowanych i miejmy nadzieję, że tutaj zaraz ta całkowita blokada zmieni się w zwężenie. Teraz krajowa dziesiątka w Kujawsko-Pomorskim na trasie Toruń-Lipno w pobliżu Woli. Zdarzyły się dwa samochody osobowe i po tej kolizji zablokowany jest jeden pas, co oznacza, że kierowcy w tym miejscu jadą naprzemiennie. To 342 km krajowej dziesiątki. I tak jak już się domyślaliśmy, A2 jest odblokowana między węzłami Łowicz i Łódź Północ. To już jest teraz informacja potwierdzona przez służbę. Po zdarzeniu trzech samochodów osobowych odblokowano przejazd w kierunku Poznania na 379 km, a tam w najgorszym momencie zamknięte były dwa pasy. No i przypominam także o tym, że duży ruch jest już przy powrotach z Podhala w kierunku Krakowa. Zakopianka korkuje się w różnych miejscach. Teraz wygląda na przerwę obiadową, bo nie jest tak źle, ale jest już spowolnienie od Bańskiej Niżnej do Szaflar na jezdni w kierunku Krakowa. I mamy też tutaj zakorkowany wjazd do Krakowa między Libertowem i Gajem. Tu oczywiście problemem są dodatkowo prace drogowe i one po prostu z powodu zwężenia powodują to, że przy dużym natężeniu ruchu tu się korkuje. Poza tym na przykład dojazd z Krakowa do Zakopanego za to odbywa się bez żadnych problemów. No i przypominam także o pracach na A1, które prowadzone są przed Grudziądzem na wysokości węzła Warlubie. No i tutaj się korkuje też właśnie z powodu zwężenia. Do dyspozycji kierowców jest tylko jeden pas. Ten korek i spowolnienie ma w tej chwili już prawie 12 km, więc tu warto korzystać z drogi krajowej numer 91. I tu jeszcze jest taki dość duży korek, nie za ładnie wygląda, na A6 między

0: ze Szczecinem a Goleniowem w dwie strony, czyli to jest S3 i A6 i właściwie w obie strony, chociaż większy w kierunku Szczecina jadąc od Goleniowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK Polskie Radio Kierowców, państwo piszą: dzień dobry, w lesie nadal sucho, ale udało się znaleźć kilka podgrzybków. Pozdrawiam ze słonecznego Tarnowa, Ania. Pani Aniu, dzięki za ten raport grzybowy. Piękne zdjęcie. To jest podgrzybek? A, no możliwe, rzeczywiście, bo gdyby on był kozakiem, to miałby czarną nóżkę. Tyle wiem o grzybach, nie? Wiem, umiem rozpoznać kozaka i nic więcej. Ale tak, no dorodny skubaniec, że tak sobie pozwolę powiedzieć. Mogą państwo do nas pisać mile widziane zdjęcia tego, co wam się udało w tym lesie odnaleźć. No i piszcie też, jak na drogach sytuacja wygląda. No tutaj pisze pani Ania, że w Tarnowie słonecznie, czyli wygląda na to, że pogoda dopisuje, ale są miejsca, gdzie pada deszcz i na to trzeba będzie dzisiaj szczególnie uważać, bo przy dużym natężeniu ruchu w deszczu bywa różnie. No i tu już, jak Mariusz Dąbrowski, przypomnę, włączamy światła do światła mijania, światła do jazdy dziennej przy pogodzie deszczowej absolutnie nie. Jadąc w piątek z Krakowa do Warszawy, właśnie widziałem mnóstwo osób. Ja myślałem, że to już tak się aż na taką skalę nie dzieje, ale jednak padało i to mocno, zwłaszcza na odcinku od Krakowa do, powiedzmy, Kielc prawie. I tu kierowcy właśnie z tymi światłami dziennymi. One fajnie wyglądają, ja wiem, że trzeba przełączyć gałkę, też wiem, i to może dla niektórych jest duży wysiłek, ale poważnie mówiąc, to nie zapominajcie o tym, bo to naprawdę decyduje o bezpieczeństwie, jeżeli jedziemy za kimś takim, kto ma wyłączone światła do jazdy, światła mijania, a ma włączone do jazdy dziennej, no to ten tył jest nieoświetlony, smugę ciągnie za sobą wody. No i koniec. Nic nie widzimy. Dopiero w ostatniej chwili przed maską coś się pojawia. Także bądźmy czujni i bądźmy przezorni. Niech Polak będzie mądry przed szkodą. O, PRK, Polskie Radio Kierowców, mogą państwo do nas mówić i pisać.

0: 10 minut do 14 PRK, Polski Radio Kierowców. Ponownie sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach. Ewa Mierzejewska zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o sytuację na trasach, to mamy właściwie dwa większe utrudnienia. To jest S8, odcinek między węzłami Oleśnica Północ, Oleśnica Wschód. Tu po tym, jak samochód osobowy uderzył w barierę, jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 59 kilometrze. W Kujawsko-Pomorskim dziesiątka jest zablokowana częściowo na trasie Toruń-Lipno w Woli. Zdarzyły się dwa samochody osobowe. Kierowcy jadą naprzemiennie na 342 kilometrze. No i jeszcze przypomnę o tym dużym jednak korku między Kliniskami a węzłem Szczecin-Kijewo. To jest S3 i A6. Tutaj na tym fragmencie na jezdni w kierunku Szczecina jest właśnie korek na zmianę ze spowolnieniami. No i tutaj niestety to natężenie ruchu jest na tyle duże, bo nie mamy informacji tu o żadnych zdarzeniach drogowych, że ten korek w tej chwili ma prawie 15 kilometrów. Tutaj trasami alternatywnymi będzie na przykład wojewódzka 113. Oczywiście trzeba przejechać przez Goleniów i od Goleniowa jechać właśnie tą trasą. I teraz jeszcze informacja, że przejście graniczne z Ukrainą w Chrebennem działa już bez zakłóceń. Odprawy zostały wznowione i pojazdy są odprawiane, chociaż kolejka jest dość długa, bo w tej chwili czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy dla samochodów ciężarowych na przejściu w Chrebennem to ponad 20 godzin.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: 14 PRK, Polski Radio Kierowców, kierunkowskaz Marcin Koczewa, zapraszam.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia, miejscami deszcz, temperatura maksymalna od 17 do 21, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 15 do 17 stopni. Piszą synoptycy, nocą zachmurzenie duże, całkowite przejaśnienia, czyli pogoda taka jak w ciągu dnia i chmury i deszcz. No słońca może nocą nie będzie, ale może pojawi się księżyc. Suma opadów miejscami do 15 mm, czyli no to takie już zauważalne opady. Nad ranem pojawi się mgła i ta mgła może mocno ograniczać widzialność, a temperatura minimalna od 11 do 15 stopni, chłodniej miejscami na południowym wschodzie od 8 do 10.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Podróżujemy dziś przez Polskę w deszczu i przy zmiennej aurze, więc trzeba uważać, bo no, może być miejscami ślisko. Pamiętajcie o zachowaniu odległości między pojazdami, nie tylko na autostradach i eskach, gdzie to jest obowiązkowe, ale na wszystkich drogach. A teraz w studiu już Mariusz Dąbrowski. Wyruszamy na drogi. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przejście graniczne z Ukrainą w Chrebennem działa już bez zakłóceń. To jest bardzo ważna informacja. Odprawy zostały wznowione i pojazdy są odprawiane. Mówię o tym dlatego, że po nocnych atakach Rosjan na terytorium Ukrainy, bardzo blisko naszego przejścia granicznego, na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w województwie lubelskim na kilka godzin wstrzymano odprawy graniczne i najdłużej nieczynne było przejście graniczne w Chrebennem. S8, odcinek Oleśnica Północ, Oleśnica Wschód, w pobliżu węzła Oleśnica Wschód na 59 km auto osobowe wjechało w bariery, blokując drogę w kierunku Wrocławia. Jedna osoba jest ranna. Ruch służby poprowadziły przez parking trasy ekspresowej Jonas. Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku Węzeł Łódź Północ na 379 km, gdzie po zdarzeniu trzech aut osobowych zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Poznania. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną, odpowiednie odstępy, o jazdę z włączonymi światłami, mijania i prośba też o kontrolowanie tego, jak zapięte są w samochodzie nasze pociechy i czy pasy, w których są nasze dzieci, foteliki, w których są nasze dzieci, są wykorzystane na maksa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 19 minut po 14. Zio, wszystko co, to, co mam, tylko tobie dam, czyli my damy wszystko naszym słuchaczom, co możemy. No i jesteśmy z wami na wszystkich drogach. Liczymy na rewanż, że państwo też do nas dołączą poprzez naszą aplikację, nie tylko słuchając, ale biorąc czynny udział w naszych audycjach. Teraz trochę nie o samochodach, a o kolei. Seria wypadków na kolei. Wszystkie osoby, które uczestniczyły, były poszkodowane albo były świadkami wypadku, powinny otrzymać pomoc psychologiczną. Po zderzeniu ciężarówki z pociągiem w Sokolnikach Suchych na Mazowszu zginęła jedna osoba, a około 20 zostało rannych. O tym, jak wspierać osoby po traumatycznym wypadku, rozmawialiśmy z psycholożką i psychoterapeutką Karoliną Klecką.
1: Takie najczęstsze sygnały, które warto zaobserwować i one mają bezpośredni wpływ właśnie z taką tragiczną sytuacją, to są przede wszystkim takie nawracające obrazy. Wspomnienia, częste koszmary, bezsenność. Będzie to również taka sytuacja, w której na przykład unikamy pewnych miejsc, które będą bezpośrednio miejscem zdarzenia albo miejscem, które przypominają nam zdarzenie, czy miejsce, w którym pewne zdarzenie się, coś się zadziało, tak? Może być to sytuacja, w której będziemy nadmiernie pobudzeni, będziemy czuli takie napięcie, będziemy łatwo się przestraszali pewnych rzeczy. Ale również to może być taka sytuacja, kiedy czujemy pewne odrętwienie i na przykład mamy takie przekonanie, że jesteśmy w jakiejś nierealnej sytuacji, takie mamy poczucie też odrealnienia od życia. Często mówi się też o takich objawach jak mgła mózgowa, problemy z koncentracją. Często mówimy też o sytuacji, w której mamy poczucie zagrożenia, mimo że ono już dawno minęło i dawno minął już jakiś czas od tej sytuacji. Tak, ja myślę, że właśnie ta sytuacja, w której właśnie minęło zagrożenie, a nasz organizm zachowuje się tak, jak ono dalej by istniało, jest to bardzo ważny moment, żeby rozpoznać, że coś się dzieje nie tak, że te objawy pourazowe, objawy traumatyczne faktycznie odcisnęły piętno na naszej psychice. I tutaj to nie jest kwestia jakiegoś wstydu, czy kwestia tego, że sobie nie potrafię poradzić z tą sytuacją, bo nasza psychika naprawdę potrafi dużo znieść, ale pewne sytuacje mogą być właśnie o tą jedną sytuację za dużo. Dlatego wtedy nie czekajmy i zgłaszajmy się po pomoc do specjalisty, bo odpowiednio rozpoznane PTSD i tak jakby zaopiekowane w gabinecie u psychiatry, jeśli jest konieczna farmakoterapia, u psychologa, odpowiednia terapia nakierowana właśnie na tą traumę daje szansę wyleczenia i powrotu do takiego normalnego funkcjonowania.
0: To, co paraliżuje nasze działanie od razu po wypadku, to kortyzol, hormon produkowany przez nadnercza i potocznie nazywany hormonem stresu. Paraliżuje naprawdę każdy, kto widział wypadek z bliska albo jakąś inną katastrofę, wie jak to jest, że po prostu nie możemy ruszyć ręką ani nogą. I teraz jest tylko pytanie, jak szybko adrenalina zadziała i pokona. U niektórych to trwa długo, u niektórych sekundy i to jest problem. A to też, o czym mówi nasza ekspertka, czyli PTSD, to jest bardzo zdradliwy robak w głowie, tak to nazwijmy bardzo potocznie. To jest coś, co może się uruchomić w zupełnie nieoczekiwanych przypadkach. Więc jeśli państwo byli w takich sytuacjach, byli świadkami wypadków, jakichś tragicznych wydarzeń, to trzeba naprawdę pójść do specjalisty i od razu się tym zająć, bo niestety im dalej, tym trudniej. PRK, Polskie Radio Kierowców, będziemy o tym jeszcze dzisiaj rozmawiać, a może państwo chcieliby opowiedzieć o swoich przeżyciach w takich sytuacjach. Proszę korzystać z naszej aplikacji.

0: 14.30 PRK, Polski Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Są już korki na Krajowej Siódemce. Spowolniony ruch przy zjeździe ze Siódemki na Krajową Siódemkę w Czosnowie. Chodzi o światła w Czosnowie. Potem spowolniony ruch w Palmirach. Kłopoty w rejonie Dziekanowa Nowego. Korek dla jadących w stronę Warszawy. No i po wyjeździe z Łomianek przez Młociny, po wjazd do Warszawy, aż po Bielany, korek dla tych, którzy wjeżdżają do stolicy. To Siódemka, teraz S8, ekspresowa trasa i stołeczny odcinek. Od Żerania po Marymont, korek dla jadących w stronę węzła Konotopa. Doszło do zdarzenia na S8 i stąd taka sytuacja w Warszawie. A w ogóle jeszcze na S8, na odcinku węzeł Oleśnica Północ, węzeł Oleśnica Wschód, na 60 km auto osobowe uderzyło w bariery, blokując drogę w kierunku Wrocławia. Krajowa 10, odcinek Toruń-Lipno w pobliżu Woli, na 342 km zderzenie dwóch autosobowych, ruch wahadłowy. Apel do zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną i z włączonymi światłami mijania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wszystkie osoby, które uczestniczyły, były poszkodowane albo były świadkami wypadku, powinny otrzymać pomoc psychologiczną, mówiła psycholog, psychoterapeutka Karolina Klecka.
1: Jeśli zaczyna nam to utrudniać życie, zaczynamy się wycofywać z takiego normalnego funkcjonowania, jakie mieliśmy przed tym zdarzeniem, kiedy zaczynają się poważne problemy, chociażby z regeneracją nocną, to to jest już odpowiedni czas i odpowiedni sygnał do tego, żeby się udać do specjalisty. I tak jak mówię, im dłużej zwlekamy, oczywiście mózg jest w stanie przetworzyć pewne sytuacje w jakimś określonym czasie i mam tutaj na myśli kwestia do 2-3 tygodni. Natomiast jeżeli te zdarzenia, czy te obrazy utrzymują się dłużej i faktycznie my realnie zaczynamy tracić kontrolę nad własnym życiem, no to wtedy trzeba udać się w odpowiednie miejsce. Są osoby, które potrzebują latami pewne rzeczy przepracować. Są osoby, które radzą sobie zdecydowanie szybciej. I tutaj jakby nie chciałabym też słuchaczy wprowadzać w błąd, bo ktoś, kto być może nas słucha i pracuje dzisiaj ze stresem, z zespołem stresu pourazowego, mógłby pomyśleć, że jest to za długo bądź za krótko. Więc ja myślę, że najrozsądniejszą odpowiedzią będzie odpowiedź do ustąpienia objawów.
0: Ale i tak gdzieś podskórnie te objawów może nie ma, ale ta trauma pozostaje gdzieś tam ukryta w zakamarkach mózgu i w zupełnie nie od najmniej spodziewanym momencie może się pojawić. Więc trzeba nad tym pracować już do końca życia i mieć to na uwadze, że gdzieś coś może się zdarzyć. Znamy takie przypadki byłych wojskowych czy ludzi, których dotknęło jakieś potworne wręcz doznanie, którzy gdzieś po latach zupełnie irracjonalnie zachowali się w jakichś okolicznościach. Wiem, że mówię za wiele, ale to wymagałoby bardzo długiego wyjaśniania. Tak czy owak, jeśli państwo byli świadkiem, byli ofiarą, czy były rodziną ofiary, naprawdę nie bójcie się prosić psychologów o pomoc, bo to jedyne wyjście. A państwo w tej sprawie też do nas mówią.
2: Dzień dobry, z tej strony Angelika z Katowic. Co do traumatycznych przeżyć różnego rodzaju, czy to wypadki komunikacyjne, czy inne wydarzenia nieprzewidziane, ważne jest też to, żeby dać organizmowi dojść do równowagi samodzielnie. My często mamy taką tendencję jako ludzie i też służby, które przyjeżdżają na miejsce, do stosowania środków uspokajających, czy to specjalistycznych, czy jakichś takich ogólnodostępnych. A chodzi też o to, żeby organizm mógł właśnie samodzielnie dojść do równowagi. Często mogą to być takie reakcje typowo fizjologiczne, jak na przykład trzęsienie się, albo płacz, albo uczucie zimna, czy nie wiem, może być to krzyk. A często właśnie jest to niwelowane przez tego typu środki i potem po latach wraca reakcja, o której już dawno zapomnieliśmy.
0: Dzięki za te słowa, to bardzo ważne, co pani powiedziała i ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Może dziś nie jest nam to potrzebne, ani nikomu z naszych bliskich, bo nie byliśmy w takiej sytuacji, ale jeżeli, pamiętajcie, natychmiast prosimy o pomoc specjalistów, psychologa, tak jak powiedziała nasza słuchaczka, nie czekamy, że tam może za rok. Nie, to teraz, od razu, na świeżo. PRK, Polski Radio Kierowców, proszę również w tej sprawie do nas pisać i mówić. Zapraszam do dyskusji.

0: 10 minut do 15 PRK, Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Państwa też zachęcam do tego, żeby czynnie uczestniczyć w tych naszych informacjach drogowych poprzez naszą aplikację, pisząc lub mówiąc, bo w ten sposób się ostrzegamy nawzajem i jest na tych drogach bezpieczniej. Naprawdę w to wierzę. A teraz zapraszam Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz więcej kłopotów na Krajowej Siódemce, od Czosnowa po Kiełpin. Bardzo dużo spowolnień, wszystko dlatego, że trasa jest w przebudowie. Z drogi krajowej będzie ona w parametrach trasy ekspresowej, stąd ogromna przebudowa, ogromny plac budowy. Na tej samej Krajowej Siódemce od wyjazdu z Legionowa po Młociny, po wjazd do Warszawy, po Bielany, jeden wielki korek. Korek również na S8, na stołecznym odcinku, od Żerania po Marymont dla jadących w stronę węzła Konotopa. Droga krajowa nr 61 od Zegrza Południowego po Wieliszew. Korek dla tych, którzy wracają czy jadą w stronę aglomeracji stołecznej. Autostrada A1, korek od parkingu trasy ekspresowej Mob-Gajewo. Ten korek się zaczyna trochę wcześniej. Dla jadących w stronę Grudziądza, Torunia, kończy się po przejechaniu węzła w Warlubie. Potem jest dość długi odcinek ruchu spowolnionego, prawie że pod grupę, pod Nowe Marzy, pod dolną grupę dochodzi ten korek. Cóż poza tym? S8, odcinek Oleśnica Północ, Oleśnica Wschód, 59 km, auto osobowe w barierach, droga zablokowana w kierunku Wrocławia, ruch poprowadzono przez parking trasy ekspresowej Jonas i 10, krajowa 10, Toruń Lipno w pobliżu Woli na 342 km, zdarzenie dwóch autosobowych, ruch możliwy w obu kierunkach jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jest godzina 15. Kierunkowskaz. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Kozienicach i Terespolu termometry pokazują 21 stopni. To najcieplejsze miejsca w Polsce. Najchłodniej w Jeleniej Górze i Zakopanem. Tam 15 stopni wskazują termometry, czyli to miejsce najchłodniejsze. Synoptycy zapowiadają, że w nocy zachmurzenie będzie duże, całkowite. Trochę przejaśnień, ale też i deszcz. Miejscami opady do 15 mm. A nad ranem silne zamglenia. I tu trzeba uważać zwłaszcza na Pomorzu i w Kotlinach Bieszczadzkich, bo tam widzialność spadnie do 200 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 11 do 15 stopni, chłodniej miejscami na południowym wschodzie od 8 do 10 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. Można do nas również zadzwonić na numer 22 513 11 11.

0: 10 minut po godzinie 15 PRK, Polskie Radio Kierowców. S7 między Redą a Ostrudą luźno i jezdnia sucha. Proszę bardzo, takie komunikaty też przyjmujemy, więc jeśli mają państwo ochotę napisać, opowiedzieć o tym, jak wygląda sytuacja na drogach, proszę się nie krępować i z naszej aplikacji korzystać. A teraz kolej na nas. Mariusz Dąbrowski, wiadomości dla kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To w przeciwwadze do tego, co napisał słuchacz bądź słuchaczka. Ta sama S7, ale między Nidzicą a Olsztynkiem w rejonie Waplewa, w rejonie Rączek, Jadarnowa. To bardzo dużo spowolnienia i to na obu jezdniach, a nawet i korki w rejonie Waplewa i Jadarnowa. To S7, poza tym autostrada A1 od parkingu autostradowego Gajewo po Warlubie, korek i spowolnienia dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia. Na południowym odcinku A1 kłopoty są w rejonie Pyrzowic i to jest taki kilkukilometrowy korek w stronę Częstochowy. Krajowa 7, spowolniony ruch w kilku miejscach między Czosnowem a Kiełpinem oraz korek od wyjazdu z Łomianek po Warszawę. S8, bez zmian, odcinek węzeł Oleśnica Północ, węzeł Oleśnica Wschód, 60 km, auto osobowe w barierach, droga zablokowana w kierunku Wrocławia. Ruch poprowadzono przez parking trasy ekspresowej Jonas. 10, Toruń Lipno w pobliżu Woli, 342 km, zderzenie dwóch autosobowych, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: na możliwości dostaw ropy do Europy, mówił na antenie Polskiego Radia Kierowców ekonomista Marek Zuber. Orlen w komunikacie zapewnił, że dostawy surowca do rafinerii grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń. Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie ceny paliw mogą wzrosnąć.
1: Na początku, wtedy kiedy to się wszystko zaczynało, czyli w marcu, mówiliśmy o tym, że perspektywa jest bardzo trudna do jednoznacznej oceny, bo nie wiemy, co zrobi Trump, bo nie wiemy, jak długo ta wojna będzie trwała, bo nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Dość szybko po ataku rozpoczęły się ataki odwetowe Iranu na kraje sąsiednie, albo nie sąsiednie, ale kraje Bliskiego Wschodu. Jeszcze bardziej to się wszystko rozkręcało, stąd mieliśmy jeszcze mocniejszy wzrost cen. Ja cały czas przypominam czerwiec 2025 roku, czyli to, co działo się rok temu, kiedy też mieliśmy wymianę ognia między Izraelem i Iranem i nie mieliśmy żadnych poważnych konsekwencji na rynku ropy, no bo właśnie nie było tych innych kwestii. Zamknięcie cieśniny Ormus i właśnie ataków na inne państwa Bliskiego Wschodu. Więc jeśli to ma tak wyglądać, no to być może jedziemy na rekord, jeżeli chodzi o cenę ropy w ostatnim czasie. No myślę, że tych 158 dolarów z 2008 roku to raczej nie zrobimy. To już musiała być katastrofa totalna. To jeżeli dojdziemy do ceny 118-119 dolarów, czyli to, co było w marcu, no to mamy 10 zł za benzynę 95, jak nic. Już nie mówiąc o oleju napędowym. Jeżeli oczywiście rząd nie wprowadzi żadnego programu, ja uważam, że wprowadzi. Ja myślę, że znajdą się te pieniądze, bo straty także polityczne mogą być dość spore, więc mam wrażenie, że to się stanie. No chyba, że z badań, które na pewno będą na bieżąco robione przez obecnie rządzących, wyjdzie, że Polacy uwierzą w to, że brak możliwości wprowadzenia po raz trzeci programu CPN wynika z tego, że Karol Nawrocki skierował ustawę o ponadnormatywnych wyzysków do Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest dzisiaj ten główny argument stawiany przez rząd, dlaczego nie w pełni zrealizowaliśmy CPN-2, czyli bez obniżenia akcyzy. Dlaczego tylko 2 tygodnie trwał. No jeżeli wyjdzie z badań, że Polacy kupują ten argument, no to być może rząd rzeczywiście tego CPN-u nie wprowadzi.
0: Zobaczymy, jak to będzie. Tak czy owak, no burzliwy czas, burzliwe chwile teraz i przed nami. Miejmy nadzieję, że sytuacja na rynkach i paliwowych, ale także ta sytuacja związana z wojną w Ukrainie jakoś jednak się wreszcie zakończy i że będziemy mogli trochę jednak odetchnąć z ulgą. Mogą Państwo do nas pisać, mówić, zachęcam do dyskusji, a może ktoś chce powiedzieć, ile dzisiaj płacił za paliwo. Chętnie tego posłuchamy, jakie dzisiaj ceny na rynkach i co tam na totemach wyświetla się przy stacjach benzynowych.

0: 15.30 PRK, Polskie Radio Kierowców, a my będziemy przyjaciółmi, będziemy się z Państwem przyjaźnić i zachęcać do tego, żeby Państwo przyjaźnili się z nami, no i żeby Państwo również korzystali z naszej aplikacji i do nas pisali lub też opowiadali. No i czytamy, ale w Ostródzie właśnie zaczyna padać deszcz, pisze nasz słuchacz. No właśnie, w wielu miejscach pada. I kolejny, tym razem dotyczący paliwa. Dziś tankowałem diesla w Szprotawie koło Żegocina, koło Żagania, przepraszam, 8,49, potem w Poznaniu 8,67, następnie w Iławie 8,56. Większość stacji na tej trasie to 8,89. Ciekawostka, że ceny na stacjach rosną wolniej niż w Hurcie. Na tych samych stacjach mogłem płacić kartą paliwową drożej o około 20 groszy. Pozdrawiam, Piotr z autobusu, też pozdrawiamy. No i mogą Państwo nadsyłać kolejne raporty dotyczące tego, ile dzisiaj płacimy za paliwo na stacjach w Polsce. PRK, Polskie Radio Kierowców, Mariusz Dąbrowski zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 61 od Zegrza Południowego po Wielisze w korek dla wracających do stołecznej aglomeracji. Krajowa dziesiątka, Toruń, Lipno, w pobliżu miejscowości Wola na 342 km, zderzenie dwóch aut osobowych, ruch wahadłowy. S8K, Warszawa, korek od Żerania po Marymont dla jadących w stronę węzła Konotopa. S8K, odcinek węzeł Leśnica Północ, węzeł Leśnica Wschód, 60 km. Autoosobowy w barierach, droga zablokowana w kierunku Wrocławia. Objazd wytyczony przez parking trasy ekspresowej Jonas.
3: 365 km, 7 słupek, S8, kierunek Wrocław, na pasie awaryjnym Ford Mondeo, pasażerowie poza samochodem. Ostrożnie, pozdrawiam, Tomek Eniro.
2: My również pozdrawiamy, pozdrawiamy Tomka i życzymy ostrożności na S8.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

No może rzeczywiście pomysł, żeby pojazdy były napędzane na chrust, nie jest wcale taki zły. Nie wiem, co na to SCT. Ale kto wie, może taka lokomotywa, o której śpiewał Perfekt, to jest jakieś rozwiązanie. Dobrze, ale my teraz o paliwach porozmawiamy, nie tych pochodzących od chrustu, a

0: a bardziej kopalnych. Jak przyznał ekonomista Marek Zuber, podwyżki cen będą dotyczyć głównie cen oleju napędowego i autogazu.
1: Nie wpływa to istotnie.

0: i chyba nie doświadczymy. Natomiast jest inny problem oczywiście. Sama taka informacja to jest od razu spekulacja. To są spekulacyjne ruchy cenne. Mm-hmm. Więc ropy nie zabraknie, będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie. Tak jak powiedziałem dzisiaj, trudno jest naprawdę cokolwiek prognozować. No, pamiętamy wypowiedź Trumpa sprzed już prawie 3 dni z nocy. W kontekście wyborów oczywiście, że wojna się zakończy po wyborach. Mm-hmm. Tu w różny sposób się interpretuje te jego słowa. Ci, którzy bardzo irracjonalnie chcą do tego podchodzić, mówią, no tak, to chodzi o to, że Irańczykom zabraknie pieniędzy tak naprawdę na kontynuowanie ataków, no bo amerykańskie okręty wojenne dzisiaj kontrolują wywożenie ropy z Iranu, zresztą no, kontrolują także w taki sposób, że po prostu zatapiają te irańskie tankowce, więc to będzie taki element, który może doprowadzić do jakiegoś tam ograniczenia tego konfliktu, ale to się na pewno nie stanie przed listopadem.
1: No to czekamy, jak już mówiłem, na informacje od państwa, ile dzisiaj płaciliście za paliwa, w tym również za gaz. No bo to taki moment, że trzeba na to zwracać uwagę, no bo jak się okazuje, ceny stabilne nie są. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy dalej razem. Oczywiście mogą państwo do nas pisać i mówić o tym, co dzieje się na drogach, jak wam się podróżuje. To też bardzo ważne.

0: 10 minut do 16. PRK Polskie Radio Kierowców. Państwo piszą: paliwo przed obwodnicą Trójmiasta w stronę Warszawy 7,99. Paliwo to domyślam się, że chodzi o 95. No dobrze, ruszamy. Mariusz Dąbrowski zaprasza.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na naszej drogowej mapie utrudnień wciąż kłopoty na drodze krajowej nr 61 od Zegrza Południowego po Wieliszew. Korek jest dla wracających w stronę Warszawy. Krajowa 10 Toruń-Lipno w pobliżu Woli na 342 km, zderzenie dwóch autosobowych, ruch wahadłowy. S8 Warszawa, korek od Żerania po Marymont dla jadących w stronę węzła Konotopa. S8, odcinek węzeł Oleśnica Północ, węzeł Oleśnica Wschód, 60 km, autoosobowe wjechało w bariery. Droga zablokowana, jedna osoba ranna, ale ruch puszczono przez parking trasy ekspresowej Jonas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Jest 16. PRK, Polski Radio Kierowców. Marcin Koczyba, zapraszam. Kierunkowskaz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 20 stopni w Kozienicach i w Terespolu. Najcieplejsze miejsca, najchłodniej w Jeleniej Górze i w Zakopanem. Tam 15 stopni pokazują termometry. Synoptycy zapowiadają, że w nocy zachmurzenie będzie duże, całkowite. Będą też przejaśnienia, ale i deszcz się pojawi, a miejscami spadnie do 15 mm tego deszczu. Nad ranem mgła i zamglenia. W Kotlinach Beskidzkich, Bieszczadzkich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 11 do 15 stopni. Chłodnie miejsca na południowym wschodzie od 8 do 10.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Rano tankowałem w Szczecinie olej napędowy 8,79, pisze nasz słuchacz, dodaje: pozdrawiam, sołtys Kwidzyn. Pozdrawiamy sołtysa z Kwidzyna i no, czekamy na kolejne raporty od was. 8,79 za olej napędowy. A teraz zaglądamy już na drugi 10 minut po 16. Mariusz Dąbrowski zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się utrudnienia na krajowej dziesiątce między Toruniem a Lipnem w pobliżu miejscowości Wola na 342 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch aut osobowych ruch w obu kierunkach możliwy był tylko jednym pasem. Druga dobra wiadomość: koniec utrudnień na odcinku węzeł Oleśnica Północ, węzeł Oleśnica Wschód. Na 60 kilometrze, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery i droga była zablokowana, trzeba było w stronę Wrocławia korzystać z przejazdu przez parking trasy ekspresowej. Teraz S8 przez jej 60 kilometr idzie się już bez jakichkolwiek utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 18 minut po 16. Tomek Eniro melduje dojazd do Częstochowy już w domu. Pozdrawiam wszystkich będącym w podróży. Życzę szerokości i bezpiecznego powrotu do domu. Do zobaczenia, pisze nasz słuchacz. Czekamy na wasze wpisy. Głównie o paliwie dzisiaj też rozmawiamy, bo te ceny paliw bywają różne. No i głos w tej sprawie od państwa.
1: Witam bardzo serdecznie, Maciej z Passata. Jadąc sobie przez Czechy, obserwując ceny paliwa, mamy około 49 koron i 50 halerzy, co przelicza się mniej więcej po dzisiejszym kursie na około niecałe 9 zł. 8,92 zł. Pozdrawiam.
0: Też pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. Jeśli państwo mają kolejne jeszcze jakieś raporty, na przykład z zagranicy, to też bardzo ciekawe i chętnie o tym poczytamy i posłuchamy. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy do godziny 17 z kierunkowskazem włączonym, ale to nie tak bez powodu, bo tak nazywa się ta audycja, więc proszę do nas dołączyć. A kierunkowskazy, ważna rzecz, są podobno takie marki samochodów, gdzie zamierzają producenci zaprzestać montowania kierunkowskazu, bo i tak nikt nie włącza. To też oczywiście suchar, ale no prawda jest taka, że mamy z tym jakiś dziwny problem w Polsce. Może nie tylko w Polsce, no ale w Polsce jeżdżę więcej i widzę. Natomiast na przykład w Hiszpanii nie wydaje mi się, żeby taki problem istniał. No może

Dlatego, że tam po prostu jest mniej samochodów na drogach, przynajmniej tam, gdzie jeżdżę. No być może, ale tak czy owak proszę o kierunkowskazach pamiętać.

0: 16.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Pora sprawdzić, co nowego na drogach. Zaprasza Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1 od parkingu autostradowego Gajewo po Warlubie i Nowe Marsy. Korek i spowolnienie dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia. To północny odcinek autostrady. Natomiast na południowym odcinku nie ma już utrudnień od Pyrzyc w kierunku Częstochowy, ale są kłopoty poniżej Pyrzyc, od Myszkowic przez Siemonię aż po Dobieszowice. Tam są spowolnienia, spore spowolnienia spowodowane pracami drogowców. S8 w Warszawie, korek od Żerania po Marymont dla jadących w stronę węzła Konotopa i droga krajowa nr 61 od Zegrza Południowego po Wieliszew, korek dla wracających do aglomeracji warszawskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Niedziela z pogodą, no taką powiedziałbym, mieszaną, więc uważajcie na siebie w podróży. Mamy tutaj wpis od naszego słuchacza. Witam, a ja chciałem podzielić się informacją, jak to w Koszalinie łupi się kierowców przy dystrybutorach. Benzyna 95, 7,99, diesel 8,84. Pozdrawiam i szerokości Heniek Star. Ciekawe, czy Star w sensie gwiazda, czy Star, że jedzie starym. Jeżeli jedziesz starym, drogi Henio, to pozdrawiamy, ściskamy, bo ja ten samochód uwielbiam. Zresztą legenda stara w Starachowicach, to jest moja ulubiona impreza motoryzacyjna w Polsce. Jak ktoś nie był, to polecam. Warto się tam wybrać i obejrzeć. Zresztą Star starym stoi, przepraszam, Star starym oczywiście, że stoi, ale jeszcze do tego wszystkiego Starachowice, bo jeśli państwo przejadą przez Starachowice, nawet poza tym czasem, kiedy odbywa się ta impreza, właśnie legenda stara, to zobaczą państwo, że te stary są obecne na ulicach, na rondach, w różnych miejscach, więc to jest no, no fajne, mnie się to podoba i zresztą jak byłem na tej legendzie stara, pamiętam rano, godzina jakaś piąta, może nawet ciut wcześniej, rosa w nocy usiadła i widzę pana, który podchodzi do kabiny.

Binestara i chusteczką, taką małą ściereczką, tą rosę zbiera z tego samochodu. Widziałem Rolls Royce'y, którymi nikt się tak nie opiekował, jak ten pan, który zajmował się tym starym. Pozdrawiam go. Pewnie, nie wiem, nawet jeśli słyszę, to nie wie, że to o niego chodzi, ale to było naprawdę piękne i pomyślałem sobie, że tak właśnie przejawia się miłość do samochodu. A star na to

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut do godziny 17. Ponownie zaglądamy na drogi. Mariusz Dąbrowski w studiu, ale jeszcze jedno. Jeżdżę starym 244-86 rok produkcji. To jest maszyna, pisze nasz słuchacz. Kupujemy stara, Mariusz?
1: Ten stary star.
0: Tak. Mój stary star.
1: Rewiński, tak? Nie, stara nie kupimy.
0: Ale
1: słuchaj,
0: jakby nas ktoś chciał przewieźć, to byśmy nie odmówili. Nie
1: odmówilibyśmy i chyba, że byłby to star. W tej chwili widziałem najświeższe zdjęcia Mana, który wystawia nowego stara i ten star w manowskiej budzie. Zacnie to wygląda.
0: A i tak najpopularniejszy jest Ringo Starr. Ale to nie z tej bajki. Dobrze, wiadomości dla kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa siódemka od Czosnowa przez Łomną, Palmiry, Kiełpin. Sporo utrudnień na remontowanym i przebudowywanym odcinku drogi. Od Łomianek po wjazd do Warszawy korek dla wjeżdżających. I tu jeszcze doszło do jakiegoś zdarzenia przed samą Warszawą. S8 od Żerania po Marymont, spowolnienie korek, spowolnienie. Droga S61, Serock, Zegrze Południowe, aż po Wieliszew, jeden wielki korek dla powracających w stronę aglomeracji stołecznej. Autostrada 1 od parkingu autostradowego Gajewo po Warlubie, korek i spowolnienia dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia. I Krajowa Siódemka, o tym już Państwa informowałem. Kłopoty, kłopoty, jeszcze raz kłopoty.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wyjeżdżamy z Arłamowa, pozdrawiamy Norbert z rodziną, my też pozdrawiamy. No i tu mamy jeszcze taki dopisek, no to trzeba będzie stara kupić i dać mu nowe życie w klinice. Otóż to, trzeba ratować. Kochajmy syrenki, ale kochajmy też stara. Jak ktoś ma stara, to proszę do nas napisać. Chętnie z Państwem też o tych starach porozmawiamy w którymś z kolejnych wydań Motoretro, czyli w którymś z kolejnych sobót. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Kierunkowska powoli dobiega końca, w sensie audycji, nie tego w samochodzie. Nie ten w samochodzie, tych używajcie bez względu na porę dnia i nocy. Kuba Hanak już w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć Marcinie.
0: Co tam dzisiaj?
1: Cześć Marcinie i Mariuszu, ale Mariusz już poszedł. Wiesz co?
0: Było cześć witające i cześć żegnające. Tak,
1: tak jest.
0: Okej.
1: Mieliśmy mówić o ubezpieczeniach, ale będziemy mówić o byle jakości. Dlatego, że dzisiaj stanąłem sobie na kilkanaście minut na jednym z przejazdów kolejowych, który też znasz w Zastowie. I chwyciłem się za głowę. Co tam się dzieje i o tym będziemy dzisiaj mówić. Będziemy też mówić o tym, jak bardzo nie lubimy się w internecie. I każdy komentarz albo każdy post w internecie taki motoryzacyjny ma dwie strony. Albo kończy się hejtem, albo kończy się totalną pochwałą zachowań kiepskich. O, może tak.
0: Jak to było? Nie znam się, to się wypowiem. Ale rzeczywiście ten Zastów jest bardzo niebezpieczny. Jeśli państwo wiedzą, gdzie to jest i czasem przejeżdżają, uważajcie. Tam się zrobił ogromny ruch w związku z uruchomieniem obwodnicy i dwóch węzłów, które w tej gminie się znajdują. I ruch nawet ciężarówek, wielkich ciągników siodłowych zrobił się duży.
1: Które nie zawsze powinny tam jechać.
0: No, to po pierwsze, a po drugie, nie powinny wjeżdżać na torowisko bez pewności, że uda się go opuścić.
1: I o tym też będziemy właśnie dzisiaj mówić.
0: I to się zdarza. Jeżdżę tam dwa razy dziennie i naprawdę czasem włos się jeży na głowie. Dobrze, ja już państwu dziękuję. Spokojnego, miłego wieczoru. Kuba z państwem zostaje. A ja powiem tyle. Do usłyszenia po urlopie w październiku. Do usłyszenia!

0: Jest prawie godzina 17. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Zapraszam Państwa na luzie. To niedzielne na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dzień dobry.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Ponad 20 stopni w Terespolu, 15 w Zakopanem.

0: Zakopanem. Dwa miejsca ze skrajnymi temperaturami, ale jest przyjemnie. Naprawdę po tej chłodnej nocy w Krakowie było 6 stopni. Jest bardzo, bardzo przyjemnie. Gdzieś na trasie pomiędzy Krakowem a Warszawą temperatura osiągnęła nawet 21 stopni. Tak przynajmniej pokazywał mój samochód. Co wydarzy się w pogodzie dzisiejszego wieczoru? No nic wielkiego się nie wydarzy. Będzie gdzieniegdzie trochę słońca, gdzieniegdzie trochę chmur. Jakieś przelotne opady deszczu wystąpią. Najwięcej tych przelotnych opadów deszczu na zachodzie i południowym zachodzie naszego kraju. Ale nie będzie to ani wielki deszcz, nie będzie też burz, nie będzie wiał też mocny wiatr. Pogoda będzie naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Więc spacer, przejażdżka na rowerze, na rolkach koniecznie z nami, z Polskim Radiem Kierowców. Bo i przyjemnie ciepło do wieczora ma być, od 15 do 17 stopni na południu. Cieplej będzie w centrum i na południowym zachodzie właśnie. No standardowo najchłodniej będzie w Suwałkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 17:00. Startujemy na luzie w dobrą stronę. Tak jak wspomniałem, będziemy mówić dzisiaj o byle jakości za kierownicą, byle jakości na drogach. Skąd ta byle jakość się bierze? Skąd to nasze niedbalstwo o to, co robimy za kierownicą? O tym będziemy mówić z naszym ekspertem Pawłem Józefowskim już za kilkanaście minut. A potem będziemy mówić o tych komentarzach w internecie, o tym wzajemnym obrażaniu się i czy coś za to grozi, czy tak bezkarnie możemy mówić, co nam palec na klawiaturę przyniesie. O tym będziemy mówić z prawniczką. Bądźcie z nami, do 22:00 jedziemy właśnie na luzie i zawsze w dobrą stronę. Aha, nasza aplikacja działa, możecie pisać i nagrywać wiadomości. Do dzieła!

0: Kierowców. A już za chwilę wyjedziemy na drogi i sprawdzimy, co tam na nich słychać. A wyjeżdżamy dzisiaj z Mariuszem Dąbrowskim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy niestety nowe utrudnienie. Droga krajowa nr 62, odcinek Drohiczyn-Siemiatycze. 341 km. To jest rejon Drohiczyna. Doszło tam do zderzenia auta osobowego i motocykla. Jedna osoba jest ranna, nie trudno odgadnąć. Chodzi o słabszego uczestnika ruchu drogowego, czyli motocyklistę. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Poza tym A1, kłopoty od Gajewa, od parkingu autostradowego po Warlubie. Korek i spowolnienia dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia. Również kłopoty są na A1 na południe od Pyrzyc. To proszę mieć na uwadze. Krajowa 7, spowolniony ruch w kilku miejscach między Czosnowym a Kiełpinem oraz korek od wyjazdu z Łomianek po Warszawę. Jeszcze 8 od Żerania po Marymont. Korek dla jadących w stronę węzła Konotopa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 11,5 minuty po godzinie 17. Jeżeli Państwo zauważają byle jakość na drogach, byle jakość za kierownicą, dajcie koniecznie znać w aplikacji. Napiszcie, czym ta byle jakość się według Was objawia. A już za moment o tym porozmawiamy z instruktorem techniki jazdy, który często z taką byle jakością pracuje na co dzień. Ale bardzo liczę na Państwa głos w naszej aplikacji. Piszcie i nagrywajcie wiadomości. 12 po 17. Jedziemy na luzie w dobrą stronę.

0: 18,5 minuty po godzinie 17. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców i obiecany temat byle jakości. Rozmawiamy z niebyle jakim Pawłem Józefowskim, instruktorem techniki jazdy. Cześć Pawle.
1: Cześć, to ja bardzo starannie się postaram przywitać. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ale porozmawiamy o byle jakości za kierownicą. Rozmawialiśmy przed anteną. Ja spędziłem kilkanaście minut na jednym z przejazdów, w okolicy jednego z przejazdów kolejowych, który jest drogowych, kolejowych drogowych, który jest przejazdem kategorii A, czyli ma szlabany, półzapory, ma światła, ma dwa tory, w jedną, w drugą stronę. Jest to tor wyjazdowy z Krakowa w stronę Warszawy, Łodzi, Kielc, Radomia i tak dalej, więc mocno uczęszczana trasa przez kolej, przez pociągi, ale też przez kierowców, bo jest to jeden z wyjazdów z S7 w stronę Huty, przez Nową Hutę, w stronę Rzeszowa, w stronę Tarnowa, czyli taki objazd aglomeracji krakowskiej. Chwyciłem się za głowę, bo spędziłem tam kilkanaście minut i zobaczyłem, jak kierowcy pokonują ten przejazd bez absolutnie żadnej refleksji tego, co wydarzyło się tydzień temu. Wjeżdżają jeden za drugim, nie patrzą, czy zjadą, a tam zaraz za tym przejazdem jest skrzyżowanie i ono czasem się blokuje. Efekt jest taki, że na przejeździe stoją dwa albo trzy samochody. Jakbyś to, Paweł, skomentował?
1: Byle jakość przede wszystkim. To jest chyba taka podstawowa pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy. Natomiast znowu, byle jakość, która tyczy się nie tylko takich sytuacji, tylko no, chyba prawie albo całkiem

0: wszystkich sytuacji, które wydarzają się na drodze, od obsługi światłem w samochodzie, poprzez przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, bardzo szeroko pojętych, tutaj z bardzo dużym naciskiem na ograniczenia prędkości. Natomiast założenie, które podejrzewam, że takim kierowcą jeżdżącym byle jak może przyświecać, czyli no ja wiem, słyszałem, czytałem, że coś się komuś stało, wydarzyło, był wypadek, było zdarzenie z pociągiem, ale mnie się to nie przydarzy, wszystkim innym być może, natomiast mnie na pewno nie. Natomiast byle jakość, czyli nieupewnianie się, czy mogę wjechać, brak myślenia, takiej elementarnej logiki, która wcale nie jest jakaś bardzo męcząca i wymagająca w czasie jazdy. Bardzo podobnie wygląda sytuacja przy przejeździe przez skrzyżowania, gdzie kierowcy nie upewniają się, czy zdążą przejechać, czy zmieszczą się, bo być może to jest kilka światł jedne po drugich. No i potem mamy sytuację w postaci dużego korka, dużego zatarasowania przejazdu, stresu, nerwów, klaksonów, a jeżeli przeniesiemy tę sytuację, ten szablon na przejazdy kolejowe, no to właśnie do sytuacji niebezpiecznej albo wręcz tragicznej nie jest daleko.
1: Pawle, ale zwykle jest tak, że jeżeli wydarzy się jakaś sytuacja tragiczna, ta wyjątkowo medialna, i dobrze, i niedobrze, dobrze dlatego, że usłyszała o nim cała Polska, o tym wypadku, o śmierci pasażerki, o skutkach tego wypadku i dla jednej strony, i dla drugiej strony, o czym też za chwilę powiemy. I wydawałoby się, że chyba wszyscy słyszeli o tym wypadku, chyba wszyscy słyszeli o tym, co się wydarzyło, a nadal nic się wśród wielu kierowców, nie mówię, że we wszystkich, bo byli tacy, którzy się zatrzymywali przed przejazdem, zatrzymywali się, chociaż tam nie muszą się zatrzymać, to zatrzymywali się, rozglądali, mogli przejechać przez przejazd, bo jakby droga dalej była wolna, ale jednak upewnili się, że mogą przejechać, że nic nie jedzie, że ta sygnalizacja rzeczywiście jest sprawna. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kilka dni temu w Gdańsku była taka sytuacja na przejeździe z półzaporami, ze światłami, że wjechał pociąg, którego tam nie powinno być według sygnalizacji.
0: No właśnie, sygnalizacja to jest jedno. Natomiast z racji tego, że są to maszyny, że jest to system zarządzany przez inne maszyny, przez komputery, czasem przez człowieka, to są rzeczy, które mogą być zawodne, mogą nie zadziałać prawidłowo, mogą nie zadziałać w ogóle, mogą zadziałać w niewłaściwy sposób. Natomiast to jest troszkę tak jak sytuacja pod tytułem przejście dla pieszych. No, dobrze jest upewnić się, że mogę, będąc pieszym, przez to przejście jakoś się przedostać. Jest tutaj to, że te zapory się podniosły, to, że ta sygnalizacja świetlna już pokazuje, że mogę na ten przejazd wjechać. No właśnie, biorąc pod uwagę taką sytuację, chociażby jedną, która tak miała miejsce, nieważne czy miesiąc, czy tydzień temu i mniejsza lokalizację. Natomiast jeżeli człowiek będzie miał gdzieś z tyłu głowy, że no właśnie, jeżeli ja się nie upewnię, no to moje bezpieczeństwo będzie zagrożone. Mogę narazić siebie i być może kogoś na to, że coś złego się stanie. Natomiast znowu, to nie jest dokładanie sobie bukli jakiej pracy dodatkowej. Zatrzymanie się przed tym przejazdem i upewnienie się, że na pewno nic nie jedzie z żadnej strony i rzeczywiście tym autem ten przejazd mogę przekroczyć, to naprawdę nie powinien być taki problem. Natomiast okazuje się, że no właśnie jak pokazują sytuacje z ostatnich kilkunastu w zasadzie dni, no takie problemy w zasadzie na prośbę związaną z nieuwagą kierowców potrafią się wydarzyć.
1: Byli też tacy kierowcy, którzy przejeżdżali przez ten przejazd kolejowy z prędkością 40 kilku kilometrów na godzinę, kompletnie nie zważając na to, co może się wydarzyć na przejeździe albo za tym przejazdem, i nagle musieli bardzo gwałtownie hamować. Ten przejazd jest dosyć specyficznie umiejscowiony. Jest, do tego przejazdu zjeżdża się z górki z jednej strony, jest lekki prawy zakręt, więc nie widać tego, co za tym zakrętem, za tym przejazdem jest, szczególnie jeżeli jedzie się z taką prędkością, bo nagle wyrasta przejazd i nagle wyrasta problem. Jak powinien zachować się kierowca, który zbliża się do takiego przejazdu? Wzorowo.
0: Wzorowo, więc wzorowa reguła, powinien zachować wyjątkową ostrożność, zwolnić, żeby ułatwić sobie ewentualną reakcję na sytuację, której nie widzi, a którą zobaczyć może zaraz. Natomiast znowu, kwestia przewidywania. No jeżeli mam zakręt na tyle ostry albo na tyle otoczony rzeczami, które w jakiś sposób mogą ograniczać widoczność, że ja nie widzę, co za tym zakrętem jest, zaraz za tym zakrętem, no to fajnie by było przygotować się na ewentualną niespodziankę, bo znowu, takie sytuacje zazwyczaj nie uprzedzają, że się zaraz wydarzą. Janosik pewnie nie powie, że jest korek, na Google

0: mapie też może nam się taka informacja nie pojawić. Natomiast znowu kwestia ufności w te wszystkie aplikacje, które nam towarzyszą w czasie jazdy, nadal nie zwalniają nas jako kierowców z myślenia. Dobrze jest o tym pamiętać.
1: Wrócimy do tematu byle jakości, niedbałości za kierownicą już za kilkanaście minut. Paweł zostaje z nami. Państwa zapraszamy na drugą część rozmowy.

Jest prawie w pół do szóstej na zegarach PRK Polskiego Radia Kierowców. Na państwa zegarach pewnie jest dokładnie tak samo. Dostaliśmy wiadomość. Dziękuję Mariuszu za wiadomość na temat korka na wysokości Grajewa na autostradzie A1. Na szczęście jedziemy w stronę Gdańska i korek w kierunku Łodzi ma dobre 5 kilometrów i rusza się bardzo powoli. Pozdrawia Lukas. Drugą część tej wiadomości zostawię sobie na rozmowę z Pawłem Józefowskim, bo nie dotyczy korka ani wiadomości drogowych, tylko tego,

0: tego, co pytaliśmy, czyli byle jakości za kierownicą. A teraz czas na to, co dzieje się aktualnie na drogach. Temat monitoruje Mariusz Dąbrowski. Zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Raz jeszcze apeluję do wszystkich zmotoryzowanych o rozważną jazdę, jazdę z prędkością bezpieczną, przede wszystkim na światłach mijania. Światła dzienne możemy zostawić do przyszłego lata, do przyszłego supersezonu, a jeździmy z włączonymi światłami mijania dla naszego i innych bezpieczeństwa. Pamiętajmy też o bardzo dobrym zabezpieczeniu pasami w fotelikach naszych pociech. Sprawdzajmy, czy są przypięte także w czasie podróży. Jeśli chodzi o A1, kłopoty są od Gajewa przez Warlubię aż po Nowe Marzy, grupę. Najpierw korek, potem spowolnienie. Podobna sytuacja na autostradzie A1, ale na południe. Od Pyrzowic, na południe od Pyrzowic kłopoty są od Myszkowic przez Mołojkę aż po Dobieszowice. To wynika z prac prowadzonych na autostradzie A1 na tym jej śląskim odcinku. Krajowa 7, spowolniony ruch w kilku miejscach między Czosnowem a Kiełpinem oraz korek dla wjeżdżających do Warszawy od wyjazdu z Łomianek po stolicę. S8 w Warszawie, kłopoty są od Żerania po Marymont dla jadących w stronę węzła Konotopa. Droga 61. Od Zegrza Południowego po Wielisze w korek dla wracających do aglomeracji stołecznej. Droga krajowa nr 62, Drohiczyn-Siemiatycze, 341 km, zderzenia autoosobowego z motocyklem, motocyklista ranny, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 32,5 minuty po 17, to mam prośbę do Państwa, jeżeli coś dzieje się na Waszej trasie, dajcie znać w naszej aplikacji. Można śmiało pisać, nagrywać wiadomości, my przedłużymy te informacje dalej, powiemy o tym głośno na antenie i być może ostrzeżemy kogoś jedącego przed tym niebezpieczeństwem właśnie, oszczędzając mu na przykład kilkanaście minut w podróży, kto wie. Korzystajmy z tej możliwości, piszcie śmiało i nagrywajcie wiadomości w naszej aplikacji. A już za chwilę wracamy do rozmowy o byle jakości i obiecuję, że przeczytam drugą część wiadomości od naszego słuchacza Lukasa, bo właśnie tego tematu dotyczy.
3: One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah,

0: 23,5 minuty do godziny 18. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców i wracamy do rozmowy o byle jakości z Pawłem Józefowskim, instruktorem techniki jazdy. Hej Pawle.
1: Dzień dobry, witam.
0: Fajnie, że jesteś z nami. Dostaliśmy taką wiadomość od Lukasa, że w sprawie niedbałości to kierowcy na wysokości Grajewa, czy Gajewa na A1C, na zwężce w stronę Gdańska są pasy i ograniczenie do 80 km na godzinę. Dlaczego jedziecie ponad stówkę, a niektórzy z was nawet około 120? Niedbałość czy niestosowanie się do ograniczeń? Pozdrawia i pyta jednocześnie Lukas.
1: Ja myślę, żeby można to wszystko do jednego worka wrzucić i by się te rzeczy ze sobą nie pogryzły absolutnie. Nieposzanowanie przepisów, niezwracanie uwagi na znaki i tak naprawdę to nie tylko znaki dotyczące ograniczeń prędkości, to dodatkowe 10-20 na godzinę, to też jest bardzo mocna niedbałość. No bo przecież, no przecież nie jadę jakoś dużo szybciej. Cóż tu się może wydarzyć? Jadę po ulicy, okolicy, którą doskonale znam, nic mnie tu absolutnie zaskoczyć nie może. No właśnie, no i wszystko jest pięknie, dopóki się coś nie wydarzy, coś co rzeczywiście takiego trudnego do zaskoczenia kierowcę jednak zaskoczy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ta byle jakość bardzo często wynika z tego, że jeździmy odruchowo, że jeździmy mechanicznie, jeździmy w kółko po tych samych trasach do pracy, do domu, do szkoły, więc wkrada się rutyna, która bardzo mocno sprzyja tej niedbałości. Że tu nie popatrzę, tu się nie zatrzymam na znaku stop, bo przecież na znaku stop albo tym bardziej na strzałce do warunkowego skrętu, to wystarczy zatrzymać się do 12 na godzinę, a takie odpowiedzi bardzo często zdarza się usłyszeć od osób, które przychodzą na kursy doskonalenia techniki jazdy i jakby tam sobie mówiąc, że zatrzymuję auto do 10 na godzinę, nie widzą w tym stwierdzeniu absolutnie niczego, co by się wykluczało, więc jeżeli podążymy tą ścieżką, to takich zachowań, takich schematów, takich sytuacji jest niestety bardzo dużo. Na finał ich niestety jest bardzo, no bardzo smutny zazwyczaj.
0: Przypominamy, że zatrzymany samochód legitymuje się prędkością 0 km na godzinę, nie 10. Mamy kolejną wiadomość od Piotra. Tym razem, cześć, przed przejazdami zatrzymują się kierowcy starej szkoły, bo dróżnik może być zaspany i nie zamknie szlabanu. Dzisiaj ślepo ufamy automatom. Pozdrawia Piotrek, kierowca kategorii B, C oraz E od 32 lat. Jak byś się do tego odniósł, Pawle?
1: Zaufanie. Nie ma chyba nic gorszego niż takie ślepe zaufanie właśnie do sprzętu, który sygnalizuje, czy możemy wjechać na wjazd, czy nie, do sprzętu, który mamy w samochodzie, że system mi pomoże, system mi zatrzyma, system mnie poinformuje, że wykrył przeszkodę, jeżeli ja tego nie zrobię. Natomiast pamiętajmy, że nadal odpowiedzialność za jakiś smutny finał takiej sytuacji spadnie nie na producenta samochodu, nie na producenta opon albo nie na człowieka, który zaprojektował dany przejazd kolejowy, tylko spadnie na kierowcę, który znowu, wykazując się bardzo dużą, temat dzisiejszy, niedbałością, zapomniał albo nie zwrócił uwagi, albo umknęło mu, albo stwierdził, że nie musi, nie ma takiej potrzeby, on przecież tam tak często jeździ, że przecież po co patrzeć, przecież nic tutaj nie jeździ. No i do tragedii jest wtedy bardzo blisko, albo być może wręcz nie uda się jej uniknąć.
0: Mówiłeś o tym, że pozwalamy sobie na 10-20 za dużo, no ale przecież pozwalają nam na to kształtujący przepisy ruchu drogowego. Dlaczego fotoradory działają od 11 wzwyż? Dlaczego ciężarówki mają ciche przyzwolenie na jazdę nie 80, tylko 90, może nawet 92 km na godzinę?

Chociaż przepisy są jasne. Dzisiaj wyprzedza mnie kierowca na S7 Audi z przyczepą. Ja jechałem 122, miałem na liczniku dokładnie, czyli troszkę poniżej licznikowego. Licznikowe 122, czyli GPS-owe takie 116, 117. Po czym ten człowiek wyprzedził mnie z przyczepą znacznie szybciej. To ja przypomnę, że pojazd z przyczepą może poruszać się po

0: darzy, że 10-20 na godzinę szybciej, a przecież 10-20 na godzinę szybciej to jest realne wydłużenie drogi zatrzymania.
1: To jest jedna rzecz. Natomiast pierwsza sprawa to to, o czym wspomniałeś przed chwilą. Wiadomość u kierowców, że no przecież prędkościomierz zawsze zawyża, tak? Natomiast kwestia tego, jak bardzo zawyża, o ile zawyża, przy jakich prędkościach, jakie są to różnice, to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, odniosę się do tego, o czym powiedziałeś, o tym kierowcy z przyczepą. Podejrzewam, że gdyby teraz, dzisiaj, za 10 minut zadzwonić do 100 losowych kierowców i zapytać ich, z jaką prędkością może poruszać się samochód z przyczepą, nie byliby w stanie udzielić prawidłowej odpowiedzi. Być może byliby w stanie to zrobić, gdyby byli osobami, które przygotowują się do egzaminu, które na bieżąco czytają przepisy. Bo znowu, proces kształcenia kierowców, tutaj sięgniemy tak do takiego źródła mocnego, to nadal jest proces, który zakuć, zdać, zapomnieć. Naucz się na testy, zdaj testy, a potem jak będziesz jeździł, to wtedy dopiero nauczysz się jeździć. Więc kwestia takiego bardzo uznaniowego podejścia do bardzo wielu przepisów. Tak jak powiedziałeś, ograniczenie prędkości to jest jedno, znaki pierwszeństwa, znaki stopu, przejazdy kolejowe. Można by te przykłady niestety mnożyć.
0: Co zrobić? Jak dotrzeć do kierowców, którzy... No, że nie przestrzegają przepisów, to jedno, ale ignorują tego typu rzeczy. No, skoro na szkoleniach, pracując w jakiejś firmie, w korporacji, jeździmy na szkolenia takie, owakie, sprzedażowe, zarządcze, to dlaczego nie szkolimy się z przepisów ruchu drogowego?
1: Dlaczego nie szkolimy się z przepisów ruchu drogowego?
0: Nie chce nam się?
1: Nie. To nie jest kwestia braku chęci czy lenistwa. Nie, to jest raczej kwestia podejścia, czyli... No skoro zdałem prawo jazdy, skoro zdałem egzamin, dostałem dokument, ten blankiet już w portfelu, no to znaczy, że ja znam przepisy. Problem jest taki, że nie ma chyba takiego procesu, który byłby w stanie jakoś cyklicznie, co rok, co dwa, co pięć, weryfikować wiedzę tych kierowców, którzy się po drodze poruszają. Natomiast problem jest podwójny i jest bardzo poważny, dlatego że niestety ci kierowcy, którzy pozwalają sobie na to 10-20 więcej, którzy jeżdżą w tą przyczepę 80, bardzo często są to osoby, które doskonale znają cyfry. I oni wiedzą, co oznacza 5 równo znaku. Natomiast znowu, poszanowanie tych przepisów, kwestia podejścia do nich, można je doskonale znać i niestety wtedy łamie się je z premedytacją i takich kierowców jest naprawdę niestety nadal bardzo dużo.
0: Czy na szkoleniach spotykasz się z takim cwaniactwem, może tak to nazwijmy wprost, że ja to w sumie przyjechałem tutaj, bo mi kazali, ale czy muszę tutaj być, to nie wiem.
1: Jest taka zależność, absolutnie znowu generalizowanie, wrzucanie wszystkich do jednego worka jest nieuczciwe, natomiast można zarysować pewien schemat, pewien szablon, że jeżeli na szkoleniu pojawia się 10 panów z firmy dowolnej, niekoniecznie musi być to firma, to zazwyczaj dziwnym trafem jest 10 najlepszych na świecie kierowców ex-aequo, którzy spotkali się w jednym miejscu i w jednym czasie. My na własny temat, na temat naszej jakości jazdy na drodze, zazwyczaj mamy bardzo taką wygórowaną opinię, taką chyba troszeczkę przestrzeloną, za dobrą. Natomiast później właśnie te sytuacje, które wydarzają się na drodze, bardzo szybko to weryfikują. I stwierdzenie, które się już dzisiaj pojawiło, wszystko jest pięknie, dopóki się coś nie stanie. Można jeździć, znaczy można, nie powinno się, nie wolno, jest to karalne, niedopuszczalne przepisami. Natomiast ci, którzy jeżdżą o tą dychę, o dwie, o trzy, czasem więcej, w terenie zabudowanym, choć nie tylko, jeżdżą do momentu, aż nie przydarzy się jakaś sytuacja typu wypadek, stłuczka, kolizja, mniej lub bardziej poważna. I to jest bardzo często taki przełomowy moment, który powoduje, że ten człowiek zaczyna jeździć wolniej jednak.
0: I oby tak było. Oby te nauki, których udzielamy, bo przecież przez wiele lat pracowaliśmy razem, żeby to było tak, żeby każdy zrozumiał, że te 10 na godzinę może nam uratować albo zabrać zdrowie i życie. Pozostało 15 minut do 18. Bardzo ci, Pawle, dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: 9,5 minuty pozostało do godziny 18, ależ ten utwór Elvisa Presleya jest fantastyczny. Uśmiechaliśmy się tutaj z Mariuszem, słuchając tego utworu, a z realizatorką komentowaliśmy, że piękny ten pogłos sprężynowy i to takie przesterowanie z mikrofonu lampowego. Z Mariuszem porozmawiamy, znaczy Mariusz powie państwu o tym, co na drogach. Jest na bieżąco, widziałem, że tam wpadło jakieś nowe utrudnienie, niestety. Choć jak patrzę na mapę drogową, to nie ma wielkiego ruchu.
1: Jest niedziela, niedzielne, już późne popołudnie.

0: południe. Wydawałoby się, że czas powrotu, wcale jednak nie najbardziej intensywnych.
1: Zatem dajcie głośniej, Mariusz Dąbrowski, wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 62 na odcinku Drohiczyn-Siemiatycze w pobliżu 341 kilometra, gdzie po zdarzeniu auta osobowego z motocyklem obowiązywał ruch dla obu kierunków jednym pasem. Mamy nowe utrudnienie. Na drodze ekspresowej S61 odcinek węzeł Ełk Południe, węzeł Ełk Wschód w pobliżu Nowej Wsi Ełckiej 123 km. Zderzenie auta osobowego i motocykla, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas w kierunku Suwałk. No i raz jeszcze krajowa trasa 61 od Zegrza Południowego po Wielisze w korek dla wracających do aglomeracji stołecznej. S8 w Warszawie, korek od Żerania po Marymont dla jadących w stronę węzła Konotopa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 8 do 18. Ania właśnie teraz napisała: panie redaktorze, pan się przejedzie za Kopianką teraz do Krakowa. Patrzę właśnie, no i rzeczywiście spory korek w Gaju i Libertowie. Tutaj przebudowują drogę, więc dobrze, ja już nic nie mówię. Nie mówiłem, że bardzo dobrze się wszędzie jedzie. Są takie miejsca, które niestety będą was spowalniać i o tych miejscach już za kilkanaście minut powie Mariusz Dąbrowski. A teraz jedziemy dalej, na luzie, w dobrą stronę.

całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za ciosem cios śpiewało kombi, ale ja państwu powiem, że godzina za godziną, nie za ciosem cios, tylko godzina za godziną mija. I właśnie minęła pierwsza godzina naszego programu niedzielnego na luzie w dobrą stronę. Zatem zapraszam państwa na kolejną godzinę, drugą godzinę naszego programu dzisiejszego. Przypomnę, że mamy dzisiaj 13 dzień września, a że minęła 18, to czas na pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejszego popołudnia niewiele się pogodowo wydarzy. W tej chwili 15 stopni w Zakopanem i prawie 20 w Słubicach. Przyjemny wieczór nam się szykuje jak na połowę września, a co czeka nas w nocy? Zachmurzenie duże i całkowite, tylko początkowo na południowym wschodzie będzie małe lub umiarkowane. Miejscami popada deszcz, na południowym zachodzie przejściowo umiarkowany. I tam suma opadów miejscami może osiągnąć około 15 litrów na metr kwadratowy. Miejscami mocno będzie nam dawała się we znaki mgła, a lokalnie na Pomorzu i w Kotlinach Bieszczadzkich będzie ograniczała widzialność nawet do 200 metrów. Temperatura minimalna na

0: przeważającym obszarze od 11 do 15 stopni. Chłodniej będzie miejscami na południowym wschodzie od 8 do 10. Najchłodniej będzie w Bieszczadach od 4 do 7 stopni. Powieje słabo i umiarkowanie. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, zatem nie będzie chłodny i nie będzie dokuczliwy. No najgorsze te mgły, szczególnie jeżeli państwo gdzieś będą jechać. Półtorej minuty po godzinie 18, to jedźmy na luzie w dobrą stronę, a jedziemy do 22. Zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Półtorej po 18, my jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Przypominam o naszej aplikacji, można pisać i nagrywać wiadomości. Już za chwilę będziemy mówić o tym, czy tak bezkarnie możemy się obrażać w internecie. Zostańcie z nami.

0: Na zegarze prawie 10 minut po godzinie 18. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski już w studiu. A zatem za chwilę dowiedzą się państwo, co tam na drogach słychać. Czy jest lepiej, czy jest gorzej niż jeszcze 20 minut temu. Jedno jest pewne. Jeżeli coś zauważycie na drodze, to piszcie albo nagrywajcie wiadomości w naszej aplikacji. Chętnie powiemy o tym też na antenie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2, odcinek Węzełowicz, Węzeł Łódź Północ, 380 km, zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Poznania. Przewidywany czas trwania tego utrudnienia to przynajmniej 2,5 godziny. Droga S61, Ełk Południe, Ełk Wschód, w pobliżu Nowej Wsi Ełckiej. Na 123 kilometrze po zderzeniu auto osobowego i motocykla jedna osoba jest ranna, nietrudno odgadnąć.

0: że kłopoty ma słabszy uczestnik ruchu drogowego w tym starciu, motocyklista. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Suwałk. I po kłopotach na S61 na to są kłopoty w pobliżu Ełku. I droga S62, Drohiczyn się miatycze. Tu jest właśnie po kłopotach, 341 km, nie ma już utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 11.30 po 18.00, jedziemy na luzie w dobrą stronę. Już za chwilę będziemy mówić o tym, czy tak bezkarnie możemy się obrażać w internecie, czy komentując jakieś sytuacje na drodze rzeczywiście warto zwracać uwagę na ten język pisany, czy tak po prostu możemy pisać, co nam palec na klawiaturę przyniesie. 12 minut po godzinie 18.00, czyli pół minuty do Państwa mówiłem. To teraz zagramy, a potem wrócimy do rozmowy.

0: 19 minut po godzinie 18. Tutaj PRK, Polskie Radio Kierowców. Na luzie w dobrą stronę jedziemy, choć teraz o poważnych tematach będziemy rozmawiać. Moim państwa gościem jest Olga Ryczkowska-Klat, adwokatka, prawniczka. Cześć, dobry wieczór. Fajnie, że jesteś.
1: Fajnie, dziękuję za zaproszenie.
0: Olga, temat dzisiaj szeroki, bo komentowania w internecie. Wysłałem ci kilka dni temu materiał, prosiłem cię, żebyś zaglądała w komentarze. I co o tym sądzisz? Co sądzisz o komentowaniu różnych sytuacji drogowych, szczególnie przez naszych rodaków?
1: Drogowych, a także uważam, że najlepsze oczywiście w cudzysłowie komentarze są pod właśnie takimi drogowymi zdarzeniami, a także pod plotkami z wielkiego świata show biznesu.
0: Mhm. A co masz na myśli, mówiąc najlepsze?
1: Znaczy najlepsze, no właśnie chciałam powiedzieć i dlatego zaznaczyłam to, że...
0: Że to w cudzysłów bierzemy.
1: Tak, tak, zdecydowanie. To jest coś strasznego. Ja na przykład nie jestem w stanie czytać takich komentarzy, ponieważ dla mnie to jest koszmar, koszmar. Podziwiam tych ludzi, że piszą coś takiego. Jednocześnie im bardzo współczuję, ponieważ naprawdę trzeba mieć... Być strasznie sfrustrowanym i mieć bardzo smutne życie, żeby wylewać coś takiego w internecie na kogoś. Mhm.
0: Ja już to zauważyłem jakiś czas temu i pierwszą sytuację, którą napiętnowaliśmy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, była sytuacja

0: z Zakopanego, kiedy prawidłowo jadący kierowca Mercedesa, ta sytuacja miała miejsce w zimie, kiedy były naprawdę kiepskie warunki, został wyprzedzony przez kierowcę samochodu ciężarowego ze znacznie większą prędkością i tłumaczenia innych kierowców ciężarówek były takie, że przecież tam była góra, on się musiał rozpędzić. To tylko takie łagodne komentarze, po czym rozpoczynała się istna wojna. Na inwektywy, na wyzwiska, na obrażanie, na sięganie do trzech pokoleń wstecz. Przerażające to jest.
1: Znaczy, w naszej krwi płynie to, że jesteśmy najmądrzejsi, że mamy wiedzę na każdy temat i to specjalistyczną i niestety tutaj to wychodzi. Niestety w internecie czujemy się dalej bezkarni. Mimo tego, że nie jesteśmy i ustalenie danych osoby, która pisze taki komentarz, nie jest niemożliwe. I tu chciałabym zaznaczyć, ponieważ ja również w swojej praktyce zajmuję się takimi sprawami i to z sukcesami.
0: Do tego jeszcze wrócimy, do tego jak to jest wykrywane i jak z tym walczyć i co grozi za takie rzeczy. Ale na razie chciałbym, żebyśmy jeszcze spróbowali zastanowić się, co trzeba, albo może od drugiej strony. Dlaczego ludzie w internecie, w sieci, pod takimi filmami, często nie mając pojęcia o tym, co komentują, jednak komentują. No przecież jeżeli o czymś nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się na czymś, to nie biorę w tym udziału, nie komentuję, a raczej przyglądam się, bo być może czegoś się nauczę. Z tych komentarzy niczego nie można się nauczyć, z wyjątkiem nowych przekleństw.
1: Ponieważ to jest takie bezpieczne, z pozoru oczywiście, bezpieczne środowisko. Mhm. Siedzisz sobie we własnym domu zwykle, na kanapie, jest miło, pijesz sobie herbatkę, trzymasz zwykle telefon w ręku, swój telefon, na którym, nie wiem, przeglądasz zdjęcia słodkich kotków albo szukasz przepisu na ciasto i wtedy sobie komentujesz. I wrzucasz ten tekst i on idzie w świat i ty już o tym zapominasz. Mhm. Więc myślę, że to jest to właśnie przyzwolenie. I mimo tego, że masz imię i nazwisko w nazwie zwykle, chociaż to jeżeli...
0: Coraz częściej pojawiają się komentarze z takich anonimowych uczestników.
1: Tak, też. To oczywiście wygląda. Pamiętajmy o tym, że też są farmy botów i tak dalej, więc to też jest prowokacyjne. No ale niestety później tym prowokacjom ulegają zwykli ludzie. I nawet jeżeli mamy w nazwie słodkie kotki, to w większości jesteśmy w stanie to ustalić, ponieważ akurat tutaj osoby, które mają ten modus operandi właśnie wrzucania takich komentarzy złośliwych, takie delikatnie nazwę, zwykle są dosyć intensywnie publikującymi osobami w internecie. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że internet to jest studnia. My z tego nie wyciągniemy tego z powrotem. Jak już raz coś zostanie wrzucone, to to zostanie.
0: I na półeczkę jest wrzucane i potem ktoś, kto potrafi znaleźć...
1: Przykładowo właśnie adwokat Algoryczkowska-Klat spędza długie godziny nad tym, żeby wygrzebać z tej półeczki i zwykle wygrzebuje. I kiedy spotykam się z taką osobą albo na sali sądowej, albo na jakimś posiedzeniu mediacyjnym, jest naprawdę bardzo duże zdziwienie, ponieważ ja wyciągam rzeczy, o których oni bardzo często zapomnieli. I to, co jest wspólne przy takich spotkaniach, to jest wstyd. Po prostu, post factum, kiedy rzucam takiej osobie, brzydko mówiąc, rzucam na stół ten komentarz i siedzi ta osoba, która
0: już dawno o tym zapomniała.
1: Tak, która dawno o tym zapomniała, ale siedzi ta osoba właśnie komentująca i druga osoba, której ten materiał został skomentowany i patrzymy się wprost na siebie, no i nagle już nie ma tej odwagi. Nagle jest tylko i wyłącznie wstyd. No to dlaczego, skoro siedzimy przy stole, to nie jesteś w stanie powtórzyć tego, co napisałeś, napisałaś? Brzydko mówiąc, no miej jaja w takim razie i teraz to powiedz. No niestety nie trafiają się tutaj, nie ma tej odwagi. Więc myślę, że to jest duże sito. Czy byłabym w stanie powiedzieć coś takiego komuś, kto w oczy, jak stoi mi jeden do jeden, w bezpośredniej konfrontacji, czy nie? Jest wiele osób, które byłyby w stanie, jak najbardziej. No ale jednak nie czujmy się tak bezkarni. Że to jest tylko i wyłącznie internet i nic nam nie grozi. No grozi, moi drodzy, grozi, naprawdę. I konsekwencje mogą być nieprzyjemne i to po dłuższym czasie.
0: Powiedziałaś jedną ważną rzecz, że jesteśmy najmądrzejsi i wszystko wiemy najlepiej i wszystko potrafimy najlepiej, to takie polskie jest. Zaczęliśmy dzisiejszy program od określenia, że często towarzyszy nam za kierownicą byle jakość. I mamy kolejny komentarz w tej sprawie. Byle jakość, nieużywanie kierunkowskazu, światło dzienne w deszczu, nieodskrobane w zimie całe szyby i przed chwilą jadę w obcym miejscu, powoli szukam parkingu i trzeba było trąbić. to też jest byle jakość. I z tej byle jakości potem biorą się komentarze. 26 minut po 18. Do rozmowy za chwilę wrócimy.

bo temat jest szeroki. Piszcie w naszej aplikacji, czym dla was jest byle jakość i czy spotkaliście się no z niegrzecznymi komentarzami, obraźliwymi komentarzami w internecie, albo nie tylko w internecie. Dajcie znać.

0: 30 minut pozostało do godziny 19. Jak co 20 minut na naszej antenie wiadomości drogowe. Tematem dzisiaj opiekuje się Mariusz Dąbrowski i to będzie właśnie teraz ta chwila. Dajcie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowy kłopot, droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Trzebnica, węzeł Kryniczno, 150 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania, kolejne nowe utrudnienie, Krajowa 16, odcinek Grudziądz i Ława. W pobliżu Augustynowa na 56 km to już jest województwo warmińsko-mazurskie, pomorsko-kujawskie. Doszło do dachowania autoosobowego. Ruch w obu kierunkach możliwy na 56 km 16, ale tylko jednym pasem. I jeszcze jedno nowe utrudnienie. Autostrada A2, odcinek węzeł Łowicz, węzeł Łódź Północ. 380 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

29 minut pozostało do godziny 19. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Przypominamy o naszej aplikacji. Korzystajcie z niej, piszcie, nagrywajcie wiadomości. Te dotyczące byle jakości oraz te dotyczące tematu komentowania w internecie. Naprawdę warto komentować. Można pisać albo nagrywać wiadomości. Bądźcie z nami.

0: 25,5 minuty do godziny 19. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Olga Ryczkowska-Klat z nami.
1: Jestem.
0: Jestem nieustannie, nieustająco.
1: Dokładnie.
0: Fantastycznie. Olga, podesłałem ci kilka dni temu link z portalu, jednego z portalu społecznościowego, który opisywał to, że w Krakowie po tragedii na ulicy Solnej, czyli po tym, jak zginęło tam dwoje młodych ludzi, śmiertelnie potrąconych przez kierowcę niebieskiego, fioletowego Volkswagena, rozpoczęła się wojna. Rozpoczęła się wojna pomiędzy internautami a policją, pomiędzy kierowcami a miastem. Dlaczego? Dlatego, że miasto postawiło tam progi, a przy tych progach stała policja i pilnowała, żeby tych progów nie omijać. No bo co zaczęli robić kierowcy?
1: No wiadomo.
0: Jak są dwa progi, to jadą pomiędzy tymi progami. No przecież te progi są postawione po to, żeby ich nie omijać, tylko żeby jechać wolniej. Pośrodku oczywiście namalowano linię ciągłą i zaczęła się wojna. Tam jest ponad 400 komentarzy pod tym postem. No ja jestem przerażony tymi komentarzami, jak internauci obrażają policjantów, którzy tam stoją. No przecież ci policjanci otrzymali wyraźny rozkaz, żeby pilnować tam porządku. I pytanie numer jeden. Czy coś musi się stać, żeby tak się wydarzyło? Żeby ktoś zaczął pilnować porządku w tym miejscu? Pytanie numer dwa. Czy przypadkiem nie jest trochę tak, że wszyscy mówiliśmy, że straszna tragedia i wypadek i zginęło dwoje młodych ludzi, po czym jak ktoś zaczyna sprawdzać, pilnować,

0: zaakceptować i egzekwować, to nagle to w ogóle jest niepotrzebne, wszyscy są źli i tak dalej, i tak dalej. Z czego wynika taki nasz dualizm w myśleniu i postępowaniu?
1: Znaczy tak, myślę, że jedną kwestią jest to, że mamy bardzo głęboko zakorzenioną nienawiść do organów ścigania, do policji. To myślę, że po pierwsze.
0: Takie pozostałości PRL-owskie.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Z drugiej strony rozumiem zaniepokojenie, może to tak delikatnie nazwę, kwestią tego, że tam się posypały te mandaty, więc już jest komentarz pod tytułem aha, czyli maszynka do robienia pieniędzy. No tylko dalej straciliśmy z punktu widzenia to, że zginęli tam dwójka młodych ludzi. Klaudii i Mateusza już z nami nie ma. Oliwier nigdy nie będzie pamiętał swoich rodziców. Ogromna tragedia. Też z drugiej strony chciałabym zwrócić na to uwagę, że to jest też ogromna tragedia prowadzącego pojazd. Rodziców, rodziny w ogóle. To jest tragedia.
0: Często nie dostrzegamy tej tragedii drugiej strony.
1: Tak, tak. I to nie chodzi o to, że ja, nie wiem, w jakikolwiek sposób chcę wybielić to, co się stało. Nie, nie, nie. Po prostu trzeźwo spójrzmy na to. To jest tragedia nie tylko jednej rodziny. I tyle. Wracając do tego, co później zostało zastosowane, jakie środki, żeby tam kierowcy zwalniali. Też uważam, że to można było zrobić inaczej. Można było wybrać inny środek. Ale został zamontowany próg zwalniający. Nie po to, żeby komuś było niewygodnie, albo żeby nam amortyzatory, nie wiem, szybciej się eksploatowały, tylko po to, żebyśmy właśnie tam zwalniali, ponieważ to jest niebezpieczne miejsce. Nie bez kozery tam jest ograniczenie do 30 km na godzinę. Skoro w mieście mamy 50, a tu jest 30, no to samo przez się wskazuje, aha, tam jest niebezpiecznie. I jest niebezpiecznie. I mamy ten próg zwalniający. Kierowcy zaczęli go omijać. Więc dlaczego policja ma tam nie stać? No właśnie, niech stoi. Czy przy okazji pieniądze będą wpływały do budżetu? No będą, no ale jeżeli ktoś łamie przepisy, ale to musi tak się było, godzić z tym, że musi za to zapłacić.
0: Tak jest, zawsze tak było, że pieniądze z mandatu wpływały do budżetu. Tak było pewnie 100 lat temu, tak było 50, tak. 30 i tak jest dzisiaj. To nie jest tak, drodzy kierowcy, że ci policjanci stoją tam, bo chcą na was zarobić. Absolutnie, pilnują
1: tak,
0: po prostu
1: im to
0: porządku.
1: Wpada do kieszeni.
0: Policjanci są od pilnowania porządku.
1: Dokładnie.
0: I prawnego, i tego na drogach, i tego tych norm społecznych, o których często mówimy.
1: A poza tym, jak czytałam ten artykuł, to nie znalazłam tam informacji o tym, że policja zatrzymywała kierowców, którzy jechali zgodnie z przepisami i im dawali mandat. Nie, policja zatrzymywała tych, którzy jechali za szybko albo omijali progi, czyli łamali prawo.
0: Ania napisała do nas: dobry wieczór. Hejterami są zazwyczaj osoby, które mają kompleksy i niskie poczucie własnej wartości. Obrażając innych w internecie, próbują się dowartościować. Uważają się za ekspertów od wszystkiego, a tak naprawdę nie mają nic mądrego do powiedzenia. Najlepiej ich ignorować i nie wchodzić z nimi w dyskusję, pisze i pozdrawia Ania. Ja się trochę z tym zgadzam, ale z drugiej strony, jeżeli hejterowi nie powiemy stop, słuchaj człowieku, to nie jest dobry pomysł, żebyś to robił. Po pierwsze, obrażasz inną osobę, a po drugie, grożą ci sankcje karne. I znowu odezwą się za chwilę pod tym, gdybym napisał takiego posta, to znowu odezwą się hejterzy, którzy będą mnie hejtować za to, że nie wiem, grożę, że opowiadam o prawie.
1: Nie, to nie jest groźba.
0: Opowiadam o prawie, o przestrzeganiu prawa, że na pewno jestem jakimś elementem tego całego porządku prawnego. Być może nawet jestem policjantem. To jest przerażające.
1: Jest, ponieważ jest niezgoda na to, że źle oceniasz czyjeś zachowanie. Tylko że ta informacja, którą podałeś, to dalej właśnie była informacja, czyli za złamanie prawa grozi odpowiedzialność karna.
0: Po prostu. A niektórzy to biorą do siebie i odbierają to jako... W ogóle zauważyłem, i to chciałem otworzyć kolejny wątek naszej rozmowy, zauważyłem, że my w ogóle mamy problem z przestrzeganiem przepisów ruchu. Nie tylko ruchu drogowego, ale w ogóle przepisów.
1: Dostosowywania
0: każdy
1: się do ustalanych
0: przepis,
1: norm.
0: Nie wiem, czy zauważyłaś to, ale każdy przepis, który jest ustanawiany, czy on dotyczy prawa budowlanego, prawa o ruchu drogowym, czy kodeksu cywilnego, jest za chwilę takim fundamentem do tego, żeby zbudować sposób na omijanie tego przepisu. Nie szanujemy, nie staramy się dostosować do przepisów, tylko kombinujemy, jak to zrobić, żeby się nie dostosować.
1: Zgadzam się. Jest to na pewno pokłosie tego, że wiele przepisów, które obowiązują w naszym porządku prawnym, nie powinny obowiązywać. Nie są przemyślane, są wprowadzane na chybcika. Jedno drugie wyklucza i utrudnia nam życie. Zgadzam się,

0: Ale jednak to nie jest przesłanka do tego, żebyśmy zawsze kroczyli w drugą stronę.
1: I za chwilę do tego wrócimy. Po godzinie 19 porozmawiamy o tym, że jednak warto by

0: 10 minut pozostało do godziny 19. Mamy kolejną wiadomość. Cześć, tu Wojtek i Diego, tym razem bez Diego. Ale z Kasią, Basią, Jackiem i Wojtkiem. Pozdrawiamy z Bałkanów kamperem przez byłą Jugosławię. My też pozdrawiamy naszych stałych słuchaczy. Cieszymy się, że nawet tam nas odbieracie. Chociaż cywilizacja mocno zawitała w te strony. Polecam odwiedzić, bo naprawdę są to piękne kraje. Są jeszcze miejsca widocznie zniszczone przez wojnę. Też warto je odwiedzić. Ale naprawdę przejazd przez tereny byłej Jugosławii, no zachęcamy. Nie wiem jak Mariusz Dąbrowski, czy zachęca, czy nie zachęca, czy objechał kiedyś te kraje, ale ja zdecydowanie zachęcam. Ale Mariusz Dąbrowski zachęca do tego, żebyście państwo posłuchali serwisu drogowego, który przygotował już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez względu na to, ile razy objechali państwo największe atrakcje naszego kraju, to ja zawsze stoję przy tym, żeby najpierw poznać piękno Polski, piękno naszych regionów, a potem można szaleć w różnych innych miejscach. Choć nie powiem, sporo wspólnego z tym, co jest na Bałkanach, jest także u nas. I pewnie dlatego my Polacy czujemy się w którym bądź z krajów bałkańskich bardzo dobrze. A jeśli chodzi o to, co dzieje się na drogach, koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku Węzeł Łowicz, Węzeł Łódź Północ na 380

0: kilometrze, ale wciąż problemy na S5 na odcinku węzeł Trzebnica, węzeł Kryniczno, 150 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania. S8 w Warszawie, korek od Żerania po Marymont dla jadących w stronę węzła Konotopa. Krajowa 16, odcinek Grudziądz i Ława w pobliżu Augustynowa. 56 km dachowało auto osobowe, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. I trasa S61, odcinek węzeł Ełk Południe, węzeł Ełk Wschód w pobliżu Nowej Wsi Ełckiej. Na 123 kilometrze po zderzeniu auto osobowego i motocykla, zderzeniu, w którym jedna osoba została ranna, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Suwałk.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7,5 minuty do 19, my jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Mam nadzieję, że Państwo jadą z nami. Korzystajcie z naszej aplikacji, piszcie, nagrywajcie wiadomości i o byle jakości, i o tym, co na drogach. My na pewno te informacje przekażemy dalej.

0: 15 sekund pozostało do godziny 19, zatem zapraszam Państwa na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Szybko mija ten czas. Mam nadzieję, że przyjemnie, nam bardzo przyjemnie. Cieszymy się, że jesteście z nami. To kolejna godzina dzisiejszego niedzielnego programu, na którą zapraszam. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słubice i Ostrołęka walczą ze sobą i nie jest to żadna sportowa dyscyplina. Prawie 20 stopni w Słubicach i tylko lekko ponad 14 w Ostrołęce. Robi się chłodniej, ale jest jeszcze, umówmy się, w miarę przyjemnie. Co czeka nas w nocy? Zachmurzenie duże i całkowite, tylko początkowo na południowym wschodzie będzie gdzieś tam prześwitywać księżyc. Miejscami mogą pojawić się opady deszczu, szczególnie na południowym zachodzie. Tutaj popada najmocniej w zasadzie, bo może spaść nawet 15 litrów na metr kwadratowy. Uwaga na mgły, bo lokalnie na Pomorzu mogą osiągać i w Bieszczadach mogą osiągać, mogą ograniczać nam widoczność do 200 metrów i osiągać poważne rozmiary, nawet kilku kilometrów. Więc jeżeli Państwo pojadą jakąś drogą z mgłą, to nie będzie to zamglenie przez 100, 200, 300 metrów, tylko w tej mgle możemy jechać dłuższy kawałek. Temperatura od 11 do 15 stopni. Chłodniej będzie tylko na południowym wschodzie, a najchłodniej będzie w Kotlinach Bieszczadzkich od 4 do 7 stopni. Na szczęście wiatr powieje słabo i będzie południowy.

0: dwudniowy, więc nie będzie nam przeszkadzał w niedzielnych albo nocnych spacerach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 1,5 minuty po godzinie 19. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Pamiętajcie o naszej aplikacji. Śmiało z niej korzystajcie. Nie tylko w kwestii ruchu drogowego, korków i utrudnień, ale też tematu, który poruszamy. Temat byle jakości i temat hejterów, tych takich bohaterów komentarzy w internecie. Na podstawie choćby wydarzeń ostatnich, katastrofy kolejowej albo tragicznego wypadku w Krakowie. Bądźcie z nami.

0: 9,5 minuty po godzinie 19. Tak sobie błądzę po mapie drogowej i natrafiłem na utrudnienie na autostradzie A1 w kierunku Częstochowy. Pomiędzy Woźnikami a Częstochową, w stronę Częstochowy, jest czerwono-bordowo. Mapa wskazuje tutaj roboty drogowe, natomiast jest też wskazanie o wypadku kolizji dokładnie w tym miejscu, przed miejscowością Kamieńskie Młyny. Służby nie dały nam znać jeszcze, co tam się wydarzyło. Więc jeżeli państwo stoją w tym korku, jadą właśnie A1 w stronę Częstochowy pomiędzy węzłem Woźniki a Częstochowa Południe, to dajcie znać, co tam się wydarzyło, bo ten korek rośnie z minuty na minutę. O innych utrudnieniach już za moment Mariusz Dąbrowski, jak co 20 minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy utrudnienie na S5, Kościan Południe, Śmigiel Północ, w pobliżu miejscowości Czacz na 22 kilometrze. Wypadek z udziałem auta osobowego. Niestety w tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Krajowa 16, Grudziądz i Ława, w pobliżu Augustynowa na 56 kilometrze, dochowanie auta osobowego, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Cóż jeszcze? Autostrada A2, odcinek Węzełowicz, Węzełłódź Północ, 380 km, tu już nie ma kłopotów. Droga ekspresowa S61, Ełk.

0: Południe, Ełk Wschód, Nowa Wieść Ełcka, 123 km, zdarzenie autoosobowego i motocykla, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Suwałk.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 19 po 19. Imieniny, godziny trafione. Zupełnie tak samo jak w tamtym tygodniu. Pamiętam, 3 razy udało mi się trafić imieniny, godziny. Byłem bardzo zadowolony z tego powodu. Bardzo dziękuję.
1: Proszę.
0: Skoro się już odezwałaś, to ja tylko szybciutko przedstawię. Olga Leczkowska Klat, moja i państwa dzisiejsza gościni. Chociaż obiecałem, że nie będę tutaj...
1: Tak.
0: To adwokat i prawnik, albo prawniczka, niechże tak będzie. Olga, to ja tylko 2 rzeczy muszę ogarnąć jeszcze zanim wrócimy do naszego tematu, do naszej rozmowy, bo mamy informację od służb, że S5 jest całkowicie zablokowana po wypadku na 22 kilometrze. Mariusz kilka minut temu mówił zgodnie z prawdą, że jest blokada jednego pasa. W tej chwili służby poinformowały, że w związku z tym, że jedna osoba w tym wypadku zginęła, droga jest zablokowana w kierunku Wrocławia. Służby kierują na objazdy. 22 kilometr S5 pomiędzy węzłem Kościan Południe a Śmigiel Północ, dokładnie na wysokości miejscowości Czacz. To pierwsza z informacji, a druga informacja to informacja, o którą prosiłem. Jedziemy właśnie w korku na A1 przed Częstochową. Przyczyną spowolnienia są roboty drogowe i zwężenie do jednego pasa lewego. Jednak głównym powodem spowolnienia jest brak umiejętności u kierowców jazdy na suwak. Pozdrawiamy Paweł i Justyna z Toyoty. Bardzo wam dziękuję za informację. Przekazujemy ją dalej, że nic tam się nie wydarzyło, tylko roboty drogowe, które spowalniają ruch. No i kierowcy, którzy... Ta byle jakość. Znowu się pojawiła byle jakość w tym, jak jeździmy. Olga, wróćmy do naszego tematu i byle jakości, i nie tego hejterstwa, które, jak powiedziałaś, nie jest już absolutnie ukryte i nie jest już takie bezkarne.
1: Dokładnie.
0: Jeżeli kogoś obrazimy i ktoś się poskarży, mówiąc, to może złe słowo, ale ktoś zwróci na to uwagę, to grożą nam konsekwencje karne.
1: Jasne. To, że działamy przez internet, przez portal społecznościowy, to nie znaczy, że jesteśmy nienamierzalni. Koniec, kropka. Mhm. I jak najbardziej prowadzę takie sprawy i odnajduję takich ludzi.
0: Co grozi takiemu człowiekowi, który pomimo zwrócenia uwagi o...

0: nieobrażanie drugiej strony nadal to robi.
1: Oczywiście w zależności od tego, co powiedział. Ale wachlarz jest bardzo szeroki. Mówimy tutaj i o odpowiedzialności karnej, ale i o odpowiedzialności odszkodowawczej, czyli najzwyczajniej w świecie za to, że komentowaliśmy w taki, a nie inny sposób, nieprzychylny, delikatnie mówiąc, możemy komuś za to zapłacić.
0: Czyli jeżeli prowadzi ktoś firmę i te komentarze spowodują, że ta firma straci jakieś zlecenia.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Jest to policzalne.
1: Oczywiście, że tak, ale nie tylko i wyłącznie firma. Mhm. Osoba fizyczna również może żądać takiego zadośćuczynienia z uwagi na to, jaką szkodę doznała. Więc to nie jest tak, że ten komentarz to skończy się tylko i wyłącznie na tym, że ktoś będzie musiał powiedzieć ojej, ojej, przepraszam, żałuję. Też, pewnie, ale to nie jest tylko i wyłącznie
0: tego,
1: to.
0: Od tego zacznie się lista
1: tak, dokładnie.
0: Obowiązków, które trzeba będzie spełnić po takim wyroku. Jakie odszkodowania może zasądzić sąd albo zarządzić sąd w takiej sprawie? W ogóle jak wyglądają widełki tego, co może się wydarzyć?
1: Nie ma widełek. Sky is the limit w tej sytuacji, ponieważ musimy zobaczyć, jaki to był komentarz, jaki był szeroki wachlarz odbiorców, co tam dokładnie było napisane, czy to była osoba publiczna, czy nie była to osoba publiczna. Więc mówię, tu nie ma tak, że maksymalnie zapłacimy 20 tysięcy, strzelam taką kwotę, 20 tysięcy złotych. Nie, może być to zdecydowanie większa kwota. Więc musimy o tym pamiętać, że to nie jest tak, że piszemy z tego domu ciepłego, ogólnie bezpiecznego miejsca, piszemy ten komentarz i on sobie leci w świat i na tym nasza historia się kończy. No nie kończy. I może się skończyć negatywnymi konsekwencjami dla nas, o których w ogóle nie myślimy, kiedy piszemy bezmyślnie te słowa, ponieważ w większości kiedy spotykam się z takimi osobami, które piszą te komentarze, później nie są w stanie odpowiedzieć, dlaczego napisały ten komentarz, że żałują, że jest im wstyd. No to słuchajcie, przed naciśnięciem przycisku opublikuj, przemyślcie to i tyle. Będzie szybciej, łatwiej, taniej i wszystkim będzie się nam lepiej żyło. To nie jest takie trudne, to nie jest żadny rocket science.
0: Wróćmy do tych komentarzy i do tego tematu, tego posta, który ci wysłałem a propos zamontowanych progów zwalniających w Krakowie. Tam się pojawia mnóstwo inwektywów w stronę policjantów. Czy policjanci też muszą się zwracać jako, nie wiem, Jan Kowalski do ciebie, do prawnika, do prokuratora, nie wiem, czy takie... taka obraza, takie komentarze są ścigane z urzędu?
1: Nie są ścigane z urzędu. Niestety ktoś musi w takiej sprawie złożyć zawiadomienie. No i teraz, jeżeli policjant Jan Kowalski z Pcimia Dolnego, oczywiście pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Pcimiu Dolnym, ale tutaj tak nie wiem, przykładowo, poczuje się obrażony, dlatego że wykonuje ten zawód, poczuł się urażony, jak najbardziej też ma legitymację do tego, żeby wystąpić z roszczeniem przeciwko takiej osobie. No tutaj jest ten problem, że no taki kierowany do ogółu, tak? Więc nie mamy tego bezpośrednio pokrzywdzonego. No ale to też nie jest nowum i to też nie jest tak, że nie można...
0: No ale dobrze,
1: poznać.
0: Przepraszam cię, wejdę ci w słowo. Było dwóch policjantów, którzy tam byli, są w jakiś sposób rozpoznawalni i tych dwóch policjantów było obrażanych.
1: Okej, okay, ale pytanie, czy to na pewno tylko i wyłącznie tego jednego dnia byli ci policjanci, czy na przykład przez tydzień był tam patrol i przez tydzień był inny patrol, no to wtedy już mamy trochę szersze to grono. Nie są to sprawy proste.
0: No właśnie,
1: ja nie bez
0: kozry cię o to poprosiłem, bo obrażamy ludzi, którzy tam są, obrażamy formację, która w tym przypadku, akurat tym konkretnym przypadku, absolutnie na takie inwektywy nie zasługuje. Pilnuje porządku w tym miejscu, żeby nic złego się nie wydarzyło tam po raz
1: kolejna
0: drugi.
1: Kolejna kwestia, wykonuje polecenia. Bo to nie jest tak, że właśnie...
0: Oni się obudzili rano, stwierdzili, że
1: tak,
0: a to sobie dzisiaj pojedziemy na Solną.
1: Będą stali. No nie, nie do końca tak jest. Dostali przykaz bycia tam, wykonywania obowiązku tam i tam pojechali. I tyle. Bardzo proste. No my też, nie wiem, no jeżeli wykonujemy pracę u kogoś, no to też mamy pewne określone obowiązki, które nie do końca zwykle polegają na tym, co my sobie za nim wymyślimy, tylko co musimy zrobić. I tu jest dokładnie to samo. To jest praca. Koniec, kropka. Jak każde inno.
0: To teraz postawimy kropkę. 34 minuty do godziny 20 pozostały, ale wrócimy jeszcze do tematu hejterstwa i komentarzy w internecie i nie tylko, bo pojawiają się też różne nagrania z kamer pokładowych, gdzie kierowcy obrażają się, siedząc obok szyba w szybę. Do tego tematu wrócimy już za kilka

0: 30 minut pozostało do godziny 20. My tu wszyscy jesteśmy happy. Mariusz Dąbrowski w studiu. Już za chwilę będzie mówił o tym, co na drogach. Ale jeszcze jedna wiadomość od naszego słuchacza. Byle jakość. Jazda lewym pasem na autostradzie, poganianie światłami i jazda na zderzaku. No podpisuje się pod tym dwiema rękami, chociaż lewą ręką kiepsko pisze, to i tak się podpisuje. Mariusz Dąbrowski w studiu. Już teraz wiadomości drogowe. Wyjeżdżamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Informowaliśmy już Państwa o kłopotach na drodze ekspresowej S5 i to dwa miejsca. To pierwsze, dramatyczniejszy odcinek, węzeł Kościan Południe, węzeł Śmigiel Północ w pobliżu miejscowości Czacz, 22 kilometr, wypadek z udziałem auta osobowego. Jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć. Wiemy, że S5 została na swym 22 kilometrze zablokowana w kierunku Wrocławia. Około 18 powstały te kłopoty, jeszcze przynajmniej godzina. Drugie utrudnienie na S5, Trzebnica.

0: A węzeł Krynicz-No, 150 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania. Cóż jeszcze? Droga numer 62, Drohiczyn się Miatycze, 341 km, koniec kłopotów. Droga krajowa numer 61, Ełk Południe, Ełk Wschód, Nowa Wieść Ełcka, 123 km, zderzenie auta osobowego z motocyklem, jedna osoba ranna i zablokowany jeden pas w kierunku Suwałk. No i krajowa 16, odcinek Grudziądz i Ława, w pobliżu Augustynowa na 56 km, dachowało auto osobowe. Ruch na 16 w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 32,5 minuty po 19. Jak Państwo sami słyszeli, spełniają się nasze prośby do Państwa. Dajecie nam znać z dróg, to korzystajcie z naszej aplikacji.

0: 35 minut po godzinie 19 na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców, bo właśnie takiej rozgłośni państwo słuchają. Po raz ostatni dzisiaj spotykamy się z Olgą Ryczkowską Klat. Dzień dobry, wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Przed chwilą poza anteną rozmawialiśmy o tym, że kupiłaś diesla.
1: Tak.
0: Zmieniłaś auto.
1: Tak.
0: To teraz serdecznie cię pozdrawia Dariusz, który wysłał ci wiadomość, że diesel w Radomiu po 8,99 jest. Promocja. Także możesz skoczyć do Radomia i zanabyć trochę litrów.
1: Tak, byłam. Byłam w piątek w tych rejonach. Dziękuję. Cały czas płaczę. Decyzja o wyborze diesla nie była najlepszą, ale no cóż.
0: Widzisz, to jest wojna postu z karnawałem albo pojedynek świąt Bożego Narodzenia ze świętami wielkanocnymi. Nie dogodzisz.
1: No
0: jedni
1: niestety
0: lubią benzynę, inni diesla i dokładnie bardzo dobrze, że taki wybór jeszcze jest. Można wybrać też elektrykę albo hybrydę.
1: Można.
0: Serdecznie polecam. Hybryda, genialne rozwiązanie. Szczególnie jak jeździ się po mieście. Nie mów, ile ci ten diesel pali. Nie mów, że 9.

0: nie mów.
1: Dziękuję, dziękuję, że nie przypominasz tego, żebym nie wyszła załamana. Dziękuję ci, Kuba. Naprawdę znamy się bardzo długo i czuję to twoje wsparcie. Dzięki.
0: Wracamy do poważnego tematu. Po pierwsze do byle jakości, a po drugie, i to ma ze sobą wiele wspólnego, do sytuacji, które coraz częściej obserwujemy na drogach. Tej agresji, która też nie jest bezkarna i też ma swoją twarz, ma swój dowód osobisty. I to nie jest tak, że jeżeli komuś za przeproszeniem naupychamy na światłach, to nic nam za to nie grozi. Otóż grozi, bo jeżeli ktoś poczuje się obrażony i ktoś stwierdzi, że zostały naruszone jego dobra osobiste, to może o to walczyć. Może walczyć o ukaranie takiego człowieka, który go obrażał, który mu gdzieś tam ubliżał na, nawet na środku skrzyżowania.
1: Oczywiście, jeżeli dojdzie do rękoczynów, a bardzo często niestety w takich sytuacjach dochodzi, no to tutaj jak najbardziej możemy mieć kwalifikację prawną, więc powinniśmy nad tym się zastanowić, co robimy. Pamiętam też kiedyś właśnie na antenie rozmawialiśmy o tym, że droga nie jest miejscem do tego, żebyśmy dawali upust swoim emocjom. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo z jednej strony właśnie jesteśmy królami szos, jesteśmy najmądrzejsi, najlepsi, najlepiej jeździmy i chcemy wszystkim to udowodnić.
0: Przepisy nam są kompletnie niepotrzebne i tylko
1: nie,
0: nam wadzą.
1: Nie, nie, tak, jak najbardziej. No nie jest to do tego miejsce i czas, naprawdę. Są zdecydowanie fajniejsze sposoby, ale też właśnie z drugiej strony ta byle jakość. Ja jeżdżę bardzo dużo po Polsce i bardzo dużo tego obserwuję. Mam wrażenie, że lusterka dla większości to też jest zbędny element. Nie używamy. Po prostu w momencie, kiedy podejmujemy decyzję na przykład o zmianie pasa, to go zmieniamy. I koniec. A to, że ktoś jest obok, no to jest, no to musi sobie z tym poradzić. Mhm. Tylko, że to jest sekunda i później jest tragedia. Tak jak właśnie ostatnio w Krakowie, bo myślę, że to też było ułamek sekund i podjęcie złej decyzji.
0: Jedna zła decyzja albo kilka złych decyzji w łańcuchu spowodowały potem taką sytuację. Niestety takich sytuacji na polskich drogach jest mnóstwo i mam wrażenie, że i te sytuacje biorą się z byle jakości i agresja też bierze się z byle jakości i jednej i drugiej strony. Choć nie zawsze ktoś musi być winien z punktu widzenia przepisów prawa o ruchu drogowym. Może być winien tylko w głowie tego, który atakuje.
1: Oczywiście.
0: Bo jedzie za wolno, chociaż jedzie zgodnie z przepisami.
1: Tak, jak najbardziej.
0: To świecenie światłami. Tu nasi słuchacze zwracali na to uwagę, że to byle jakoś to właśnie jest to poganianie na autostradzie. Czy jazda lewym pasem, czy świecenie światłami, czy brak szacunku do innego użytkownika drogi. Być może ktoś jedzie wolniej, bo nie czuje się zbyt pewnie, ale wyprzedza ciężarówkę, która jedzie 80 na godzinę z prędkością 100 na godzinę, więc wyprzedza i potem zjedzie na prawy pas.
1: Znaczy to uważam, że to jest karygodne. Świecenie długimi...
0: Taka frustracja.
1: Tak. Jeżdżenie na zderzaku, na autostradzie to jest coś, co mnie przeraża. Naprawdę. To jest podstawa fizyki. Wystarczy jeden błąd drugiego kierowcy i my możemy być naprawdę, mieć najwyższe umiejętności z możliwych. Możemy naprawdę pozjadać te wszystkie rozumy. Tylko, że później, brzydko mówiąc, upchną nas do tej samej urny, co tego, który nie miał o tym zielonego pojęcia. Dlatego, że jesteśmy najmądrzejsi i siedzimy komuś na zderzaku. Mówię, podstawa fizyki, pierwsza lekcja.
0: Na pewno nie zdążymy zahamować. Czas reakcji, droga, prędkość, czas. To jakby tego nie ominiemy. I masz rację. Natomiast chciałbym jeszcze połączyć te wszystkie wątki, które dzisiaj poruszyliśmy i podsumować to, o czym mówiliśmy. Czy byle jakość może być albo jest często tylko i wyłącznie w głowie jednej strony? Czy ty jesteś byle jaki, bo jedziesz zgodnie z przepisami, ty jesteś byle jaki, ty jesteś miernotą drogową, bo takie określenia też ja osobiście przyjmuję od osób, które uważają, że da się jeździć szybko i bezpiecznie. Chociaż nie jestem zawali drogą, jeżdżę zgodnie z przepisami, to wedle nich jestem miernotą drogową, bo nie jestem tacy jak oni. Czy to jest byle jakość i czy to takie zachowanie budzi agresję? Moje zachowanie, moje przestrzeganie przepisów budzi agresję w innych kierowcach.
1: Znaczy wiem,
0: skoro
1: że
0: komentują
1: teraz
0: agresywnie jazdę zgodnie z przepisami, to chyba budzi agresję.
1: No budzi, okej. Tylko każdy z nas jest inny. I koniec.
0: Ale dostosowujemy się do tych samych przepisów, czy powinniśmy się

0: dostosować do tych samych przepisów.
1: No dobrze, no dostosowujemy się, no ale jeżeli ty przestrzegasz ten przepis, nie wiem, jazdy po mieście 50 km na godzinę.
0: Przestrzegam, dlatego że wiem, że z tej prędkości jestem w stanie się zatrzymać, jeżeli dziecko na hulajnodze wyjedzie mi między samochodami.
1: Dobra, a ja dla pewności jadę 45.
0: No i ale we mnie to nie budzi agresji, że ktoś jedzie wolniej. No.

0: Oczywiście, że tak. Mój tata się ze mnie śmieje, że dlaczego rozmawiam z kierowcami bardzo często, bo bardzo dużo do nich mówię, jak najbardziej. Ja mówię, tak, mówię. Ponieważ tak sobie gadam najzwyczajniej w świecie. Tylko, że ja nikomu nic nie robię, nie zajeżdżam drogi, nie trąbię. Ja sobie pogadam, jadę dalej, dziękuję. Dałam upust swoim emocjom, porozmawiałam sobie i tyle. I dziękuję bardzo. Tylko, że to też jest o mnie, bo to ja sobie nie radzę z tymi emocjami. Bo tak to, że ty tyle jedziesz, no i dobrze, no i ty tyle jedziesz, a ja jadę tyle. Zajmijmy się w końcu swoimi podwórkami, a przestańmy patrzeć dookoła wszystkich, bo zaklinamy rzeczywistość, że u nas jest cudownie, my jesteśmy najmądrzejsi. Zajmijmy się najpierw swoim podwórkiem. Naprawdę będzie nam się wszystkim w życiu łatwiej żyło, powtórzenie, ale będzie nam łatwiej, jeżeli spojrzymy w końcu na siebie. To a nie na dobra, wszystkich dookoła.
1: To chyba dobra puenta, dobra klamra tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, że wszystkie zmiany, które powinniśmy wprowadzać, to zaczniemy z tymi zmianami u siebie.
0: Tak,
1: u nas, w naszych charakterach, w naszym zachowaniu. Tak, to chyba postawimy kropkę.
0: Tak.
1: Też... Co tu więcej mówić? Zacznijmy od siebie.
0: Tak, i po prostu zastanówmy się, czy i mi by było miło, ja bym chciała, żeby ktoś się w stosunku do mnie tak zachował.
1: No na
0: I
1: pewno
0: koniec.
1: Nie, ale tego
0: czy niektórzy... potraktował mnie, moją rodzinę, mojego najbliższego w taki sposób? I jeżeli odpowiedź brzmi nie, to zastanówmy się nad tym. I dokładnie nie publikujmy, tak. Nie najeżdżajmy na zderzak, bo ktoś, tak jak powiedziałeś, może mieć mniejsze umiejętności, może się źle czuć, albo po prostu może tak jeździć. I koniec. I dla niego też jest miejsce na tej drodze.
1: Tak jest. Olga Ryczkowska-Klatt.
0: Dziękuję
1: z takim
0: serdecznie.
1: Podsumowaniem, z taką klamrą, z taką puentą. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję.
1: Państwu bardzo dziękuję za obecność przy tej rozmowie. My nie kończymy jeszcze programu, już za chwilę wracamy. A póki co 16 minut do godziny 20.

0: 10 minut, już niecałe nawet 10 minut pozostało do godziny 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski dzisiaj zajmuje się tematem drogowym, tego co na drogach się dzieje. To teraz oddaję mu głos, bo ważne rzeczy ma na pewno Państwu do przekazania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Kościan Południe, węzeł Śmigiel Północ w pobliżu miejscowości Czacz na 22 kilometrze. Przypomnę Państwu, wypadek auta osobowego, jedna osoba poniosła śmierć i droga została zablokowana w kierunku Wrocławia, ale Kuba tu mi pomoże, bo Kuba ma najświeższą informację z tej trasy.
0: Na 22 kilometrze Maciek do nas napisał, że ruch wznowiono tylko prawym pasem w kierunku Wrocławia, także weźcie to pod uwagę, że mogą tam występować jakieś czasowe przerwy, ale w tej chwili ruch na 22 kilometrze działa.
2: Czyli korek, który tam mógł się pojawić, już będzie delikatnie rozładowywany. Koniec kłopotów na Krajowej 16 między Grudziądzem a Iławą w pobliżu Augustynowa na 56 kilometrze. Tam dachowało auto osobowe, obowiązywał ruch w obu kierunkach jednym pasem, teraz jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów. I koniec utrudnień na autostradzie A2 na odcinku węzeł Łódź Północ na 380 km. No i mamy jeszcze kłopoty na

0: S5 między węzłem Trzebnica a węzłem Kryniczno, 150 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7,5 minuty do godziny 20. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców. Mamy kolejną wiadomość od Michała, tym razem z Volvo. Okolice Bydgoszczy, droga wojewódzka numer 239 i okolice węzła Stryszek w kierunku Bydgoszczy. Potrącenie łosia, przynajmniej 4 pojazdy uszkodzone. Chyba są osoby poszkodowane. Mrzawka, śliska nawierzchnia, trzeba uważać, pisze Volvo. Pisze Michał z Volvo. Michał, bardzo dziękuję za informację. Korzystajcie z naszej aplikacji, dajcie znać, bo my wtedy bardzo szybko przekazujemy te informacje dalej. I jedno najważniejsze, bądźcie ostrożni.

0: Na zegarze prawie godzina 20 dostałem kolejną informację, w zasadzie wiadomość od Michała z Volvo, że chciał jeszcze dodać, że w tym miejscu, w okolicach Stryszka właśnie, czyli Bydgoszcz Południe, trwa przebudowa. Prawdopodobnie została usunięta siatka leśna, bo jadąc rano w przeciwnym kierunku widziałem innego, martwego łosia, prawdopodobnie potrąconego zeszłej nocy, pisze Michał. Michale, bardzo dziękuję za informację. Ostrzegamy zatem, że w tym rejonie mogą zdarzać się takie sytuacje i mogą zdarzać się zwierzęta na drodze. Zresztą chyba na każdej leśnej drodze trzeba, albo takiej, która jest otoczona lasem, trzeba brać pod uwagę, że takie zwierzę może się tam znaleźć. Minęła godzina 20. Ja zapraszam Państwa na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak jest, Polskie Radio Kierowców i dokładnie co godzinę mówimy o tym, co w pogodzie. Ponad 19 stopni w Słubicach, najchłodniej w tej chwili w Lesku niecałe 13. Nawet w Zakopanem jest cieplej, bo ponad 13 stopni. Co czeka nas w nocy oprócz tego, że zrobi się ciemno? Otóż popada deszcz najbardziej i najgęściej, i najmocniej popada na południu i południowym zachodzie. Tam wysokość tych opadów może sięgnąć nawet 15 mm. Co za tym idzie, miejscami może być bardzo, bardzo ślisko. Miejscami wystąpi też silna mgła, a na Pomorzu będzie najgęstsza i tam może ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura od 11 do 15 stopni. Chłodniej będzie tylko na południowym wschodzie od 8 do 10, a najchłodniej od 4 do 7 stopni w Bieszczadach. Wiatr będzie słaby, południowy, więc nie będzie zbyt dokuczliwy, chociaż przy tych temperaturach 4-7 stopni to każdy wiatr będzie powodował, że będzie jeszcze chłodniej niż jest.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 20. Piszcie o byle jakości w naszej aplikacji. Śmiało piszcie albo nagrywajcie wiadomości. Co dla Was jest byle jakością? Czekamy na wiadomości. Jesteśmy z Wami do 22.00.

0: Jest prawie 10 minut po godzinie 20. Co 20 minut na naszej antenie dajemy wam znać, co na drogach słychać, co na drogach piszczy. Dzisiaj tematem zajmuje się Mariusz Dąbrowski. Już jest w studiu i już za chwilę powie państwu o tym, co na drogach. Gdzie natraficie na niebezpieczeństwa i gdzie natraficie na korki. Dajcie głośniej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 1 bez zmian na południowym odcinku, poniżej Pyrzowic, Myszkowice, Siemonia i Rogoźnik. Na tym odcinku, na A1, jest korek i spowolnienie, wszystko przez roboty drogowe prowadzone przez służby autostradowe. Coraz mniejszy kłopot między Warlubiem a Rulewem po grupę, spowolniony ruch, już nie ma korka, ale vis-a-vis Tczewa, od Swarożyna przez Stanisławia aż po Kolnik, Malenin, korek, spowolnienie i to jest dość długi odcinek, bo blisko 8-kilometrowy, gdzie aby dojechać do Trójmiasta, no trzeba trochę postać, trochę zwolnić. To autostrada A1. Na autostradzie A4 problemów nie widzę, no może w rejonie Niepołomic po zjechaniu z obwodnicy Krakowa pod Łęże, Kłaj, to są utrudnienia dla wjeżdżających do Krakowa. Oczywiście korek między Mogilanami a Libertowem na siódemce dla wjeżdżających do Krakowa, wjeżdżających na obwodnicę autostradową, czyli na A4. I jeszcze jest kłopot, to jest ten kłopot na autostradzie A1, o którym mówiłem, poniżej Pyrzowic. No jest piątka, Kościan Południe, Śmigiel Północ, miejscowość Czacz, 22 kilometr.

0: Droga już nie jest trasą zablokowaną. Otwarto i przywrócono do ruchu jeden z pasów. Drugie miejsce na S5, Trzebnica-Kryniczno, 150 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

20 minut po godzinie 20. Znowu imieniny godziny ustrzelone w naluzie w dobrą stronę. Przypominam, dzisiaj niedziela, 13 dzień września. I pewnie państwo słyszeli już o tej wtopie jednego z chińskich SUV-ów, który nie zaliczył testu awaryjnego hamowania. Informacje ekspresowo się rozeszły i oczywiście powstało larum, że to przecież to kolejny chiński samochód, który czegoś nie zaliczył, że chińskie samochody są słabe. Nie zgodzę się z tym, ale o tym za chwilę. I przypomnę o tym, że od 3 lat nowe auta sprzedawane w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w system wykrywania przeszkód i automatycznego awaryjnego hamowania. Producenci różnie je nazywają. AEB, BA, EBA, FA. Wszystkie za to mają działać tak samo. Wykryć przeszkodę, do której niebezpiecznie się zbliżamy, ostrzec nas, że przeszkoda jest niebezpiecznie blisko, dźwiękiem, ikoną wyświetlaną na desce rozdzielczej i wibrowaniem kierownicy. Jeżeli nie zareagujemy, system ma za zadanie zahamować, unikając wypadku i kontaktu z przeszkodą. I teraz uwaga, redakcja Autoświata w ramach swojego corocznego wielkiego testu sprawdziła, czy nowe SUV-y faktycznie potrafią to, do czego są zobligowane. W teście awaryjnego hamowania najgorzej wypadł chiński BYD, który skutecznie wykrywał przeszkodę, rozpoczynał proces hamowania, ale w ostatniej chwili to hamowanie przerywał, co powodowało uderzenie w przeszkodę. Minimalizował skutki kolizji czy wypadku, ale nie chronił przed nimi. BYD ekspresowo zareagowało na wyniki tego testu i dzień po opublikowaniu wyników wielkiego testu Autoświata BYD Polska przeprowadziło własne próby hamowania, których efekty zostały przekazane europejskiej i chińskiej centrali BYD. Bardzo poważnie podchodzimy do wyników testów przeprowadzonych przez redakcję i jesteśmy w stałym kontakcie z zespołami inżynierów, którzy wykonają kolejne próby, w tym w Chinach.

Chinach, by wszystko dokładnie zweryfikować. Od ich rezultatów będą zależeć nasze kolejne kroki. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Jednocześnie cieszą nas ponadprzeciętne dobre wyniki naszego SUV-a w pozostałych próbach przeprowadzonych w ramach wielkiego testu, komentuje w rozmowie z Onetem Piotr Ziarkowski, PR menadżer BYD Polska. Próba awaryjnego hamowania przeprowadzono w ramach wielkiego testu Autoświata, podczas którego każde auto sprawdzano na kilka sposobów. Skuteczność systemów odpowiedzialnych za awaryjne hamowanie przeprowadzono na mokrym asfalcie przy dwóch prędkościach 30 i 40 km na godzinę. W obu przypadkach omawiany SUV uderzył w przeszkodę, nie zatrzymując się przed nią. No i teraz co Państwo sądzą? Czy ufają Państwo systemom awaryjnego hamowania? Czy one zawsze zadziałają? Czy jednak trzeba mieć z tyłu głowy, że system nam pomaga, a to my jesteśmy kapitanami na statku i to my podejmujemy decyzję. Czekam w naszej aplikacji. Czy są Państwo w teamie, że to system wszystko robi, czy raczej w teamie, że to kierowca jest odpowiedzialny, a system mu tylko pomaga. Czekam. Możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. 23 po 20.

0: Jest prawie w pół do dziewiątej. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski w studiu, ale zanim Mariusz, to Grzegorz do nas napisał. Cześć, wyjeżdżam z Dębicy na A4. Chciałem zapytać, jak droga do Chyżnego. Dokładnie chodzi o Kraków i potem Zakopiankę. Pogoda ładna, 15 na plusie. Pozdrawia Grzegorz. To zrobimy tak. Mariusz wam powie, co na drogach. Ja przyjrzę się drodze z Dębicy do Chyżnego i po wiadomościach dla kierowców pomogę Grzegorzowi dojechać jak najszybciej i jak najprościej do granicy ze Słowacją, bo tam zmierza. Mariusz Dąbrowski, dajcie głośniej, powie o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pojawiło się nowe utrudnienie, droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Sulachów, węzeł Zielona Góra Północ, w pobliżu Leśnej Góry, na 181 kilometrze, zderzenie dwóch aut osobowych. Trasa S3 została zablokowana w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Zalecany objazd dla aut osobowych, węzeł Zielona Góra Północ, Cigacice, węzeł Sulechów. To utrudnienie powstało w okolicach 20. Służby trasy ekspresowej przewidują, że utrudnienie może potrwać 2 godziny. Autostrada A1, kłopoty zarówno na północnym odcinku koło Tczewa najtrudniej, bo tam nawet jest korek, natomiast w rejonie Nowych Mars spowolniony ruch. Na południu, na południe od lotniska katowickiego Pyrzyce, tam również jest korek dla jadących w stronę granicy południowej. S5, odcinek węzeł Kościan Południe, węzeł Śmigiel Północ, Czacz, 22 kilometr, droga nie jest zablokowana, jedzie się jednym prawym pasem w kierunku Wrocławia i inne miejsce S5, odcinek węzeł Trzebnica, węzeł Kryniczno, 150 kilometr, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania, jeden z pasów

0: roku jest zepsuta ciężarówka. Druga S61, odcinek węzeł Ełk Południe, węzeł Ełk Wschód, Nowa Wieś Ełcka, 123 km, zderzenie auto osobowego i motocykla, zablokowany jeden pas w kierunku Suwałk.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 32,5 minuty po 20. Zgodnie z obietnicą mówię o tym, co na A4 i potem dalej. Grzegorzu, jeżeli wyjeżdżasz z Dębicy, bez żadnego problemu dojedziesz do Krakowa, aczkolwiek będziesz musiał zwolnić w okolicach Podłęża, Kłaja przed wjazdem, przed węzłem Kraków-Bieżanów. Potem bez problemu dojedziesz do Zakopianki. Na Zakopiance jest korek, ale tylko dla jadących w kierunku północnym. Ty będziesz kierował się na południe, więc żadnego problemu na siódemce nie będzie. Na S7 też przejedziesz bez kłopotów. Potem zjeżdżasz sobie na siódemkę w kierunku Spytkowic i Chyżnego. I tutaj też nie ma problemów ani w Jabłonce, ani w samym Chyżnem. Na granicy też kolejki nie ma. No chyba, że jedziesz dużym i będziesz musiał pokazać służbie celnej, co przewozisz, no to wtedy już wiadomo, że trzeba się zatrzymać. Tak poza tym bez żadnych problemów w kierunku południowym. Więc jeżeli jedziecie w tamtym kierunku i natrafilibyście na jakieś utrudnienia, dajcie nam koniecznie znać, my przedłużymy te informacje i być może ostrzeżemy Grzegorza, że przed Chyżnym jednak coś się wydarzyło. 34 minuty po 20.

0: 19,5 minuty pozostało do godziny 21. Co prawda za niecałe 10 minut dopiero serwis drogowy, ale nasz słuchacz potwierdza to, o czym mówił Mariusz Dąbrowski w ostatnim serwisie.
1: Dobry wieczór. Droga ekspresowa S3, Zielona Góra Gorzów, 180 km. Jakiś wypadek, służby działają, droga jest na ten moment zablokowana. Pozdrawiam.
0: Uważajcie zatem, bo pogoda może być w nocy kapryśna. Właśnie na zachodzie i na południowym zachodzie może popadać. Gdzieniegdzie te opady mogą być miejscami intensywne. Zerkam właśnie na mapę, na radar deszczu, który będzie się pojawiał w Polsce. No tak gdzieś od godziny 21, 22 taki mocny deszcz wkroczy na teren północno-zachodniej Polski i tam rzeczywiście popada najmocniej od Koszalina poprzez Bydgoszcz, Poznań, aż po Zieloną Górę i Wrocław. Ten deszcz będzie najmocniejszy. Wracamy do tematu, od którego zaczęliśmy dzisiejszą audycję, czyli od byle jakości. Ta byle jakość się pojawiała podczas naszego programu i w rozmowie z Pawłem Józefowskim, i w rozmowie z Olgą Ryczkowską-Klat. Pojawiała się też w wiadomościach od was w różnej formie. Mamy jeszcze jedną wiadomość od naszej słuchaczki. Czym dla niej jest byle jakość?
2: Halo, halo, dzień dobry. To tak, odnośnie tej byle jakości pozwolę sobie.

To, że robimy różne rzeczy na drodze w trakcie jazdy, to jest temat rzeka. Natomiast odnośnie tej byle jakości chyba najbardziej mnie irytuje byle jakie parkowanie. Bo jest cała rzesza ludzi, którzy po prostu przyjedzie, postawi, cyk.

0: dostępu do samochodu, do jazdy, do czegokolwiek. Ale tak, no, jest to rzecz, która mnie absolutnie wkurza po prostu. Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Oktawki.
1: Bardzo dziękujemy, Ewa. Jak widzicie, byle jakość ma różne twarze, ma różne oblicza i nawet można być byle jakim przy parkowaniu. 17 do 21, jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę, za 7 minut wiadomości drogowe.

0: 10 minut pozostało do godziny 21. Zerkam na mapę. Nie ma poważnych utrudnień. Oczywiście o tym powie za chwilę Mariusz Dąbrowski. Ale pojawiają się na mapie miejsca, szczególnie takie, w których są prowadzone roboty drogowe, choćby na A4 przed Balicami, jadąc od strony Katowic. Tutaj rzeczywiście bywają problemy. Tam jest zwężenie do jednego pasa z jednej strony i drugi pas wjeżdża na sąsiednią jezdnię. Zdarzają się tam wypadki, zdarzają się tam kolizje, szczególnie podczas złej pogody. Zatem jeżeli natraficie na roboty drogowe, to pamiętajcie, że zawsze obowiązuje tam ograniczenie prędkości i zawsze obowiązuje tam oznakowanie tymczasowe, czyli żółte linie. Jeżeli będziemy o tym pamiętać, będziemy jechać ostrożnie, nic złego nie powinno się wydarzyć. Szczegóły z dróg już teraz Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S3, odcinek węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ w pobliżu Leśnej Góry na 181 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych. S3 jest zablokowana w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Zalecany objazd dla autosobowych węzeł Zielona Góra Północ, Cigacice, węzeł Sulechów. Skończyły się kłopoty na drodze ekspresowej S5 na odcinku węzeł Trzebnica, węzeł Kryniczno w pobliżu 150 km. Tam przypomnę, awaria ciężarówki sprawiła, że przez kilka godzin zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Inne miejsce tej samej trasy, a więc droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Kościan Południe, węzeł Śmigiel Północ. W pobliżu miejscowości Czacz na 22 kilometrze wypadek z udziałem auta osobowego. W tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Na zablokowanej drodze w kierunku Wrocławia od kilkudziesięciu minut odblokowany jest jeden pas prawy, jak nas Państwo informują, Państwo nasi słuchacze. Droga krajowa nr 61 od Zegrza Południowego po Wielisze w korek dla wracających w stronę Warszawy. I dwa miejsca, jeszcze jedno, na drodze S61, odcinek węzeł Ełk Południe, węzeł Ełk Wschód, w pobliżu Nowej Wsi Ełckiej, 123 km, zderzenie autoosobowego z motocyklem, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas w kierunku Suwałk.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pamiętajcie, w naszej aplikacji można pisać, można nagrywać wiadomości. 7 minut do 21:00.

0: Jest punktualnie godzina 21. Zapraszam Państwa na ostatnią godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jak zapraszam, to i coś o pogodzie powiem. O nocy już było, przypomnę tylko, że będzie od 11 do 15 stopni. Chłodniej będzie tylko w Kotlinach Bieszczadzkich od 4 do 7. Może popadać. Najbardziej i najmocniej popada na zachodzie i południowym zachodzie, tam do 15 litrów na metr kwadratowy. Ale najważniejsze jest to, że miejscami wystąpią bardzo, bardzo silne mgły. Na Pomorzu te mgły mogą ograniczać widzialność nawet do 200 metrów. Na pozostałym obszarze będą trochę łagodniejsze, szczególnie dla kierowców. Co czeka nas w dzień? Zachmurzenie duże. Po południu na zachodzie kraju może się przejaśniać i lokalnie rozpogodzić. Miejscami przelotne opady deszczu przez cały dzień. Na południu suma opadów miejscami około 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura od 17 do 20 stopni. Nieco chłodniej będzie nad morzem, około 16 kresek, a także w rejonach podgórskich, gdzie temperatura maksymalnie osiągnie 15 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni i północno-zachodni, a zatem będzie zimniejszy niż był dzisiaj. Tak czy tak deszcz jest potrzebny, więc nie gniewajmy się, że pada. Przyjdą jeszcze takie dni za może pojutrze, może koło środy, że będzie pięknie i ciepło. Trzymajmy kciuki za pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie dwie minuty po godzinie 21. Powiedziałem o pogodzie kilka optymistycznych słów, bo zaglądałem w prognozę pogody na ten tydzień. Będzie bardzo ciepło miejscami, nawet 27-28 stopni, więc dajemy się wypadać temu deszczowi. Niech popada, niech roślinki dostaną trochę wody. Będzie jeszcze ciepło. Dwie minutki po 21. Do 22 jesteśmy z Państwem.

0: Prawie 10 minut po godzinie 21. Już za moment wiadomości drogowe, te najświeższe, które przygotował dla Państwa Mariusz Dąbrowski. Ja zerkam na mapę naszego kraju. Jest mało miejsc, gdzie coś jeszcze złego się dzieje, ale zostawiam tę sprawę Mariuszowi Dąbrowskiemu. On na pewno Państwu wszystko dobrze wytłumaczy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo dziękuję koledze, że jest dla mnie taki łaskaw, że mogę powiedzieć słuchaczom, że ruch jest niewielki, aczkolwiek to dziwne, bo przecież to jest niedziela, niedzielny wieczór, więc wydawać by się mogło, że te nasze powroty z weekendu, z odpoczywania, z jakiegoś wyjazdu jeszcze trwają, ale ruch jest naprawdę niewielki. Kłopotów niewiele, skończyły się utrudnienia na drodze S61 na odcinku węzeł Ełk, południe węzeł Ełk, wschód w pobliżu Nowej Wsi Ełckiej na 123 kilometrze. Nie ma już utrudnień na S5 na odcinku węzeł Trzebnica, węzeł Kryniczno na 150 kilometrze jezdni w kierunku Poznania. No ale są kłopoty na S3 na odcinku węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ w pobliżu Leśnej Góry na 181 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch autosobowych w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego S3 jest zablokowana, wytyczono objazd dla autosobowych. Węzeł Zielona Góra Północ, Cigacice, węzeł Sulechów. Także tak wygląda sytuacja na S3.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pamiętajcie o naszej aplikacji, można w niej napisać albo powiedzieć, co tam na drogach. Nam pomożecie i sobie też.

17,5 minuty po godzinie 21. Słuchają państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Mówiliśmy o tym, jak nie do końca wyszło.

próba hamowania jednemu z chińskich SUV-ów, to teraz Volkswagenowi wyszła sprzedaż. Wyszła sprzedaż Bugatti. 9 września Porsche sfinalizowało sprzedaż udziałów Bugatti Rimac i Rimac Group po uzyskaniu zgód regulacyjnych. Transakcja opiewająca na około 1 miliard euro kończy niemal 3 dekady zaangażowania Volkswagena w markę Bugatti. Nabywcą pakietów należących do Porsche zostało konsorcjum kierowane przez Hof Capital. Wśród jego uczestników znalazł się również fundusz Blue Five Capital z Abu Zabi. Z wpływów ze sprzedaży Porsche te pieniądze przeznaczy prawie ćwierć miliarda euro na zobowiązania emerytalne wobec swoich pracowników. Producent ze Stuttgartu traktuje tę decyzję jako element podporządkowania portfela i skupienia nakładów na podstawowej działalności. Sprzedaż ma jednak szersze znaczenie dla branży motoryzacyjnej, bowiem zamyka okres, który rozpoczął się pod koniec lat 90., gdy Bugatti trafiło pod skrzydła Volkswagen Group i przeżyło swój ponowny rozkwit. W 98 roku ówczesny prezes Volkswagena Ferdinand Piech zapewnił koncernowi prawa do nazwy Bugatti. W tym samym roku niemiecka grupa przejęła także Lamborghini i Bentleya, wzmacniając swą pozycję w segmencie luksusowych samochodów. Plany Piecha wobec Bugatti wykraczały poza poszerzenie kolekcji prestiżowych marek. Zamierzał stworzyć samochód przesuwający granice ówczesnej techniki. Elementem tych prac był Veyron, który w pierwszej dekadzie XXI wieku nie tylko zdefiniował współczesny charakter firmy jako producenta bardzo mocnych i wyjątkowo drogich aut, ale jako pierwszy seryjny samochód przekroczył granicę 1000 koni mechanicznych mocy i otworzył nowy rozdział w świecie aut sportowych, zmieniając tym samym ich postrzeganie. Po śmierci Ferdynanda Piecha w 2019 roku Bugatti podkreślało, że bez jego zaangażowania marka nie funkcjonowałaby w obecnym kształcie. Rozpoczęty przez niego projekt doprowadził później do powstania kolejnych modeli, w tym Chirona, Mistrala i Turbilona. Kolejny etap rozpoczął się w 2021 roku, kiedy Porsche i Rimac powołały spółkę Bugatti Rimac. Rimac Group kontrolowała 55% udziałów, a pozostałe 45% należało do Porsche. Niemiecka firma miała ponad 20% udziałów w samej Rimac Group. Partnerstwo miało połączyć doświadczenie Bugatti w budowie samochodów spalinowych z kompetencjami Rimaca w dziedzinie napędów elektrycznych. Marka nie zdecydowała się jednak na pełne odejście od silników spalinowych, czego potwierdzeniem jest Turbilon wyposażony w wolnosące V16 współpracujące z układem hybrydowym. W obecnej transakcji Rimac Group pozostaje większościowym udziałowcem Bugatti Rimac. Mate Rimac, który kieruje tą spółką jako dyrektor generalny, obejmuje dodatkowo stanowisko prezesa Bugatti Automobile. Nowi inwestorzy mają zapewnić finansowanie potrzebne do realizacji jego długoterminowych planów dla marki z Molsheim we Francji. Porsche przeznaczy środki na własne modele. Po ostatnich problemach finansowych, o których głośno jest w ostatnim czasie, Porsche zamierza skoncentrować większość kwoty na rozwoju swojej gamy. Producent pracuje również nad trzyrzędowym SUV-em. Rozważa ponadto stworzenie nowego modelu klasy GT oraz hipersamochodu. Wycofanie się Porsche nie oznacza zakończenia działalności Bugatti. Firma rozpoczyna kolejny etap pod kontrolą Rimac Group z udziałem konsorcjum nowych inwestorów. Uwaga, portfel zamówień francuskiej marki jest wypełniony do 2029 roku. Na bogato. 21,5 minuty po 21. Jedziemy do 22. Na luzie, w dobrą stronę.

0: 29 minut po godzinie 21. Mamy aktualizację ze Strójki. Pewnie o tym powie za chwilę Mariusz Dąbrowski. Nie, więc ja powiem tylko, co napisał do nas Robert. Robert napisał, że dla niego objawem byle jakości jest brak kultury na drodze. Co myślisz o tym, Mariuszu?
1: Brak kultury w wielu miejscach się widzi, nie tylko na drodze, również i w teatrze, i w operze, a nawet i przy zwykłym pójściu do kina też można to spotkać. Niestety nie zwracamy na pewne ważne rzeczy, które wyznaczają bieg cywilizacji, nie zwracamy na to uwagi. Pomijamy to, może żyjemy zbyt szybko. Efekt jest taki, że ten brak kultury zaczyna razić.
0: Zaczyna go być widać. Minęło w pół do dziesiątej. Czas na wiadomości drogowe. Mariusz Dąbrowski zabierze was teraz na trasę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Kuba wspomniał o aktualizacji kłopotów na S3 na odcinku węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ w pobliżu Leśnej Góry na 181 kilometrze. Przypomnę, zderzyły się tam dwa auta osobowe. Droga została zablokowana w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Zalecany objazd, który podawaliśmy i który podajemy, dotyczył tylko aut osobowych. Na węźle Zielona Góra Północ dojeżdżamy do Cigacic, stamtąd do węzła Sulechów. Objazd dla ciężarowych. No teraz go wytyczono. Węzeł Zielona Góra Północ, miejscowość Bojadła, węzeł Sulechów. A więc proszę to pamiętać. Osobowe przez Cigacice, a ciężarówki przez Bojadła. Koniec kłopotów. Bardzo krótko trwało to utrudnienie. S7, odcinek Kielce-Jędrzejów w pobliżu miejscowości Szewce, 16 km. Zderzenia autoosobowego z ciężarówką. Zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Jędrzejowa. To utrudnienie powstało gdzieś około 30 minut po 20. Nie bardzo szybko sobie służby z nim poradziły. I bardzo dobrze, że tak sprawnie działają.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To ja tylko przypomnę, że tam w Szewcach jest zwężenie od strony Krakowa w stronę Kielc, więc pewnie ktoś się po prostu zagabił. 32 minuty po 21.

0: 21,5 minuty do godziny 22. Tuperka Polskie Radio Kierowców. Chyba wszyscy słyszeliśmy o ataku Rosji na Ukrainę. Jak blisko naszej granicy pojawiły się wybuchy. W grupę zdecydowanie łatwiej trafić. Wiedzą państwo, co się wydarzyło i Polska chce w związku z tym usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyć w tym miejscu potencjalnych celów dla Rosjan. Premier Tusk zapowiedział podczas spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że jutro, 14 września, odbędzie się w tej sprawie spotkanie z ministrem finansów.
1: Będziemy jeszcze jutro rozmawiali także z Ministerstwem Finansów i tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. No nie muszę tego tłumaczyć, ale musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
0: Na antenie często mówimy o tym, jak długo trzeba czekać na przekroczenie granicy z jednej czy z drugiej strony. I właśnie o tym się mówi, żeby takich zatorów tam nie było, szczególnie jeżeli właśnie samochody ciężarowe będą wiozły jakieś strategiczne materiały. Ja tylko przypomnę, że podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę minionej nocy jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Drohusku, natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie. No przyznają państwo, że robi się niewesoło. 20 minut do godziny 22. My jeszcze chwilę jedziemy z państwem na luzie w dobrą stronę.

0: 10 minut do 22, czas na sprawdzenie tego, co dzieje się na drogach. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o trasę, drogę z 61, to tylko krajówka. Od Zegrza Południowego po Wieliszew, tam jeszcze są utrudnienia dla wracających do Legionowa, do Warszawy. Skończyły się kłopoty na S61 na odcinku Ełk Południe, Ełk Wschód. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 62 Drohiczyn-Siemiatycze na 341 kilometrze. Bardzo szybko zakończyły się kłopoty na S7 na odcinku Kielce-Jędrzejów w pobliżu miejscowości Szewce na 16 kilometrze. No jest trójka. Przypomnę, że droga jest zablokowana na jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego między węzłem Sulechów a węzłem Zielona Góra Północ w pobliżu Leśnej Góry na 181 kilometrze. Objazd jest wytyczony zarówno dla aut osobowych. Osobowe jadą przez Cigacice, natomiast ciężarowe przez Bojadła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8,5 minuty do godziny 22. To czas na nas. Będziemy powoli kończyć dzisiejsze Na Luzie w dobrą stronę. Bardzo chciałem podziękować Mariuszowi Dąbrowskiemu za serwisy drogowe i Ewelinie Dobrzyńskiej za realizację dzisiejszej audycji. Ale Państwu chciałem podziękować za to, że byliście, pisaliście i nagrywaliście wiadomości głosowe. My słyszymy się za tydzień, a ja już zapraszam na jutrzejszy poranek. To chłopaki Was obudzą. Dobrej nocy i szerokiej drogi.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń,